0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejną czerwcową niedzielę. Witam także moich gości. To są profesorowie Piotr Kosiak, teolog biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Uniwersytetu Civitas i dyrektor Instytutu Witosa i profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Artur Moczarski, zapraszam. Kontynuujemy lekturę Ewangelii według świętego Mateusza, tym razem rozdział 10. Także kontynuujemy to takie, powiedzmy, szkolenie apostolskie, ponieważ po powołaniu i po udzieleniu misji apostołom Jezus teraz daje im takie rady, na przykład nie bójcie się ludzi. Mowa jest o strachu i o tym, jak go zwalczyć.
1: No, szanowni Państwo, w dzisiejszej Ewangelii pada 3 razy nie bójcie się. 3 razy powtarza Jezus nie bójcie się. Zresztą nie lękajcie się, to jest jakiś life motive Jezusa, tak? On całe swoje nauczanie powtarza nie lękajcie się. Ono się też tam tak

0: były pewnym takim przesłaniem pontyfikatu Jana Pawła II. Pięknie w niego się także wpisuje i papież Franciszek, który wielokrotnie powtarzał i właśnie interpretował te słowa, nie lękajcie się, a my z kolei dzisiaj mamy też papieża Leona XIV, który także wielokrotnie nawiązuje i do papieża Franciszka, swojego poprzednika, i do Jana Pawła II właśnie tymi słowami. Dlaczego? Dlaczego te słowa są tak aktualne dzisiaj? Bo szanowni państwo, my się po prostu permanentnie boimy, tak? Boimy się. Zresztą CBOS mierzy te nasze lęki Polaków. Ja je śledzę, ponieważ one są mi potrzebne w nauczaniu swoich studentów. One są co roku praktycznie takie same, tak? Pierwsze dwa lęki Polaków są niezmienne, w zasadzie trzy są niezmienne. 90% Polaków przyznaje się, szanowni państwo, do tego, że boimy się czego? Boimy się utraty życia. Boimy się tego. A nawet jeśli to nie jest strach o nasze życie, to boimy się o utratę najbliższych. Co się stanie mojej żonie, mojemu ojcu, matce, dzieciom, prawda? Jak stajemy się rodzicami, proszę zauważyć, jak się zmienia w nas już ten strach, że on trochę przestaje być, dotyczy nas, ale już martwimy się o nasze dzieci, byśmy przecież te wszystkie zbiórki, które się dzieją na świecie, są odpowiedzią na ten lęk, prawda? My się absolutnie tego boimy. 90% społeczeństwa ma ten lęk, tak? Boimy się, prawda? Proszę zauważyć, jak się zachowujemy, idąc do lekarza, kiedy jesteśmy podczas operacji, kiedy nas zaczyna coś boleć, kiedy widzimy jakieś badanie, które pojawia się, nie wiem, na biurku żony, dziecka. Świat się nam wywraca.
1: Albo co gorsza, nie idziemy na badanie, bo może się coś okazać.
0: Tak, prawda, bo jeszcze nam coś wykryją, prawda? Drugi lęk jest także bardzo widoczny, to jest prawie 80% Polaków przyznaje się do tego lęku, to jest lęk o byt. Nawet proszę zauważyć, że to jest większość naszego społeczeństwa, czyli także ci ludzie, którzy mają jakieś zabezpieczenia, mają jakieś poduszki finansowe. Boimy się zmiany komfortu życia, zmiany pracy. Boimy się to, że czegoś nam zabraknie. Ten lęk jest prastary, tak? Człowiek dlatego człowiek gromadził, magazynował, oszczędzał, gdzieś chował, budował skarbce, spichlerze. Prastare. Człowiek walczy z tym lękiem, tak, żeby w jakiś sposób się ubezpieczyć. Proszę zauważyć, że to jest takie delikatne, prawda, przytłumienie tego lęku, tak? No mam jakąś poduszkę finansową, wykupiłem ubezpieczenie, trochę mniej się boję,

z tym lękiem, prawda? Nie wykształciła w nas tych kompetencji komunikacyjnych. Niech to się zmieni w końcu, bo to jest bardzo potrzebne, ale no my się po prostu boimy, tak? Boimy się, ja tylko narysowałem trzy główne obszary z nauk społecznych, tak? Socjologia to bada. Z czego to wszystkiego wynika? No wynika to z tego, że my potrzebujemy jakiegoś punktu podparcia, potrzebujemy źródła bezpieczeństwa. Przecież proszę zauważyć, że my nawet wchodzimy w związek małżeński też po to, żeby z drugą osobą jest lepiej, jest bezpiecznie. Proszę zauważyć, że bardzo często się do tego przyznajemy. I dobrze, tak, że czuję się bezpiecznie z moją żoną, czy żona z mężem, prawda? Proszę zauważyć, że dzieci, które się rodzą w rodzinie, czują się bezpiecznie. Czyli jeśli rodzina nie spełnia tego swojego podstawowego powołania, no wtedy dochodzi do jakiejś patologii, tak? Dzieci nie czują się bezpiecznie ze swoimi rodzicami, a dom powinien budzić poczucie bezpieczeństwa. Jezus trzykrotnie mówi, żebyśmy się nie lękali się ludzi, powiedziałeś. No właśnie, bo przecież Jezus próbuje nam pokazać, jesteś w ręku Boga.

0: że nie wiem, że nie utracimy pracy nigdy w życiu. No utracimy. To nie znaczy, że nie będziemy chorowali. Będziemy chorowali. Tylko Jezus pragnie ci powiedzieć, mi, tobie, w tej dzisiejszej Ewangelii, że ja jestem. To jest trochę tak, jak relacja dzieci i ojca. Ona jest najpiękniejsza i to wyjaśnia bardzo wiele. Proszę zauważyć, że często jak się budzi dziecko, państwo mają takie doświadczenie, że budzi się nas syn, córka. Są mali. Coś im się przyśniło. I wystarczy, że tylko przyjdą do nas i my ich pocałujemy, położymy rękę. Tego nie ma. To odchodzi. To nie znaczy, że już się nigdy więcej nie będą bali. Jezus próbuje nam pokazać, że obecność Boga w naszym życiu jest najlepszą polisą ubezpieczeniową. Jest bezpieczeństwem, bo to Bóg stworzył cały świat. I On nie pozwoli, żebyśmy zginęli.
1: No w lekcjonarzu mamy tutaj nie bójcie się ludzi, tak? No czytam tekst, patrzę do tekstu. Jedynego tekstu, tak? Czyli nawet głupio jest mówić tekstu oryginalnego, tak? Bo to nie jest tekst oryginalny, bo to już jest jakieś stwierdzenie, że my mamy tłumaczenie, jest Biblia, a jest jeszcze tekst oryginalny. Nie, patrzę do Biblii i tam jest meun phobethete autus. Nie bójcie się, więc nie bójcie się ich. No, jakich ich? Ktoś sobie zadaje pytanie. I no nie ludzi, nie, ich. Patrzę wcześniej i tam mamy, że... Prawda? Bo to jest kontekstualne, to jest w kontekście. Czyli wcześniej Jezus mówi, że uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I potem padają słowa, jeśli pana domu nazwali Belzebul, to o ileż bardziej tak nazwą jego domowników. Więc nie bójcie się ich, bo... I uzasadnienie dlaczego. No, nie ludzi, tych, którzy właśnie tak zrobią. I tu jest, no to jest ważne. Ten kontekst jest ważny, umówmy się. I, bo tu jeszcze w dygresji zaraz wrócę do tego, no bo my mamy taką, ja to nazywam mentalność perykopiczną. Perikope to jest obcinek, czyli my po prostu jesteśmy tacy, nie patrzymy na te, to jest wszystko narracja ciągła. I to jest bardzo ważne, żeby kontinuum, żeby czytać to jak tekst ciągły. Bo inaczej się nie rozumie, po prostu wypacza się słowa Jezusa, co jest chyba niemałym problemem. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Więc nie bójcie się ich. I tu jest ciekawa rzecz, bo powiem szczerze, że patrząc na to, uderzyła mnie jedna rzecz, bo jeżeli pana domu nazwali Belzebul, a to Jezusa Belzebul, prawda, pan domu, on do siebie odnosi, ojko despotes, despotes, pan, neutralne słowo, potem despota, pejoratywne, się stało, ojkos, dom, a Belzebul to jest pierwotnie pan domu. Pan niebiańskiego mieszkania, niebiańskiego domu, ten rdzeń zain, bet, lamet, to oznacza mieszkać. Się pojawia w księdze rodzaju, na przykład Lea mówi w 30 rozdziale, w 20 wersie, teraz zamieszka właśnie, już nie pamiętam formy, zamieszka pan ze mną, mój mąż, po narodzinach Zabulona będzie się nazywał właśnie od tego Zybyly, bo on ze mną zamieszka pan. Mój mąż Jakub, prawda? Zain, i to jest ten rdzeń, a Baal to pan, czyli pan domu, pan świątyni, pan niebiańskiego dworu. I tutaj jest jakaś subtelna gra słowna. No bo jeżeli pana domu nazwali ojkos despotes, nazwali Belzebul, zaraz powiem skąd się ten Belzebub wzięło, potem, no to o ileż bardziej jego domowników. I o co tutaj chodzi? Czy Boga nazwali Belzebul, czyli demonem, bo Jezus jest Żydem, czyli widzi, no Belzebub to jak najdalej od tego, żeby, jeżeli jego nazwali pana domu jakoś prześmiewczo Belzebubem, no bo na czym Belzebul, prawda? I kłaniają się demonowi, bo wszyscy bogowie pogan to demony. Mówi psalm, zdaje się, 96 albo 95, bo jest inna numeracja Septuaginty. No, to ja bym tego dotykał, czyli jakoś wypaczyli, prawda? To Paweł pisze w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, że ten błąd Żydów, że chwałę zaczęli oddawać, błąd pogan, chwałę zaczęli oddawać stworzeniu, a nie stwórcy, ale jednocześnie jakieś mają złe wyobrażenie o stwórcy. Więc pana domu, jeżeli Boga o sobie mówi, i moim zdaniem tutaj też Jezus teofanicznie o sobie mówi, nazwali Belzebul, bo wcześniej mocą Belzebuba wyrzuca demony, no to o ileż bardziej w ten sposób będą jego domowników nazywali. I to jest ciekawe, a jeszcze powiem tutaj, jaka jest, skąd się Belzebub, bo to było prześmiewcze imię, bo zwów z by zain bet, to jest mucha. I właśnie oni tak przekręcali Żydzi.

Śmiewczo, szyderczo właśnie, że ten Belzebul, czy Balzabul, mogę to źle wymawiać pierwotnie, prawda, po fenicku pewnie to było jakoś, jakoś pierwotna wersja tego, który jest bardzo bliski hebrajskiego, no to, że to nie jest Balzabul, tylko Zabub, prawda, czyli władca much, gnoju i tak dalej, czyli bardzo takie prześmiewcze to było. Dobrze, i to jest reakcja, więc nie bójcie się ich. Nie wiem, jaki tutaj mówię pierwotnie, bo to teraz dopiero odkryłem, ale jestem przekonany, że słowo oikodespotes, pan domu, to jest gra słowna z tym Belzebul, a potem Belzebub. Tak? To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Pięknie Jezus mówi o prawdzie, że receptą na ten lęk, to na pewno to widać, jest prawda. Ja mówię w tekście tak jak greckim to rozumiemy, prawda? Bo mamy dwa słowa naprawdę i one się przenikają. Chciałbym powiedzieć, że ta rzeczywistość grecka i rzymska też w tym tekście, ona się plecie. Ona się bardzo plecie. Trudno jest jedno od drugiego rozdzielić. Natomiast ewidentnie jak Jezus mówi gar, bo uzasadnia, dlaczego macie się nie lękać? Bo udenestin kekalumenon, nic nie jest zakryte, ho uk apokalyptkesetaj. Czyli to, czego nie będzie apokalipsa, bo apokalipsis to jest odsłonięcie, czyli nic nie jest zakryte, co nie będzie odsłonione i nic nie jest ukryte, co nie zostanie poznane. No aletheia to jest właśnie, to jest synonim z tym, co apokalipsis, odsłonięcie, a alfa privativum i letheia, zapomnienie, ukrycie, to jest słowa lety, ukrycia, zapomnienia, letch, latch. Po łacinie jest ten rdzeń indoeuropejski lateo. Lateo się mówi, latere, ukrywać się, czyli latens, coś jest jakoś ukrywające się, prawda? To jest właśnie to. I to jest też ważne, że Jezus przedstawia tutaj receptą na ten lęk prawdę. Światło prawdy. Dlaczego światło? Bo to, co mówię wam w ciemności, powiedzcie w świetle. Bo w słowie aletheia, w słowie prawda, ja mówię w etymologii greckiej, jest światło, jest ciemno. To, co jest zakryte, to jest ukryte, to jest w ciemności. Więc prawda i światło to jest bardzo ważne, żeby rozumieć język Jana, prolog Jana. Przypomnijmy sobie, prawda, jak ważna jest dla Jana prawda, jak ważne jest światło, jak ważna jest ciemność. To jest mega ważne dla kontemplacji. Tutaj dla porównania emet odpowiada hebrajskie. To jest emet, to znaczy raczej zaufanie, raczej pewność. Emuna, ufność, wierność, to jest ten amen, to jest ten rdzeń, prawda? To, co jest godne wiary. I to się, te sensy się tutaj przeplatają. No, ja tutaj troszeczkę taką sieczkę dałem, prawda? Ale jakieś pewne punkty, znaczy, żeby podsumować, ten kontekst jest bardzo ważny. Nie tyle ludzi, co tych, którzy to robią. Ewidentnie to wynika z kontekstu. Władca domu, pan domu i Belzebul jakoś grają ze sobą, rezonują, a receptą na lęk jest światło, jest prawda.

0: Zwrot akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was w najnowszym odcinku podcastu i audycji Zwrot Akcji. Dzisiaj dość wyjątkowym, bo nie znajdujemy się w studiu, a w centrum Warszawy, gdzie spotkałam się z osobą, którą mogliście kiedyś słyszeć, bo jeszcze rok temu, półtora roku temu, to ona prowadziła audycję o tej porze, która nazywała się Nie ma głupich pytań. Ze mną jest Ewelina Kamińska. Cześć.
2: Cześć.
1: Ewelina i ja tworzymy jakąś tam prywatną relację, ale nie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Dzisiaj porozmawiamy sobie, słuchajcie, przepraszam, że się śmieję, ale Ewelina się tutaj po prostu wygłupia, więc ja już będę jak poważna dziennikarka kontynuować tę rozmowę. Słuchajcie, dzisiaj będziemy sobie rozmawiali o zwrocie akcji w naszych własnych upodobaniach i tym, co kiedyś było dla nas bardzo ważne, a po czasie się zmienia. I takim tematem, o którym będziemy dzisiaj gadać, będzie co?
2: Będzie Harry Potter.
1: Harry Potter. Mamy trochę tutaj tezę i antytezę, ponieważ ja kochałam i nadal kocham. No, Ewelina ma trochę do powiedzenia innego na ten temat. No i porozmawiamy sobie trochę o upodobaniach, a trochę też o kontekście chyba, w jakim zmienia się coś, co kiedyś było odbierane jako zupełnie normalne i nie budziło wątpliwości, a co dziś jest odczytywane bardzo negatywnie. To powiedz mi najpierw, dużo masz takich pozycji, które kiedyś były twoimi ukochanymi, a dziś już kompletnie nie możesz do nich usiąść, zmierzyć się, polubić?
2: Chyba zależy. Oczywiście, że są takie rzeczy, ale skoro już zaczęłaś z Harrym Potterem,

To jest jednak pewna pozycja wyjątkowa, bo jak byłam dzieckiem nastolatką, to byłam taką trochę poteromaniaczką. To ja byłam tą osobą, która sterczała pod księgarnią o północy z imitacją różdżki, czekając na najnowszą książkę, a później, naprawdę nie żartuję, od trzeciej książki wzwyż, bo najpierw dostałam na 10 urodziny, dostałam pierwsze dwie książki. Zakochałam się, ale ich nie czytałam, nie czytałam ich także obie longiem, ale potem od trzeciej części do ostatniej, jak dostałam książkę, tak długo siedziałam, dopóki jej nie skończyłam i to nie jest żart, siedziałam do 4 rano, spałam 3 godziny, wracałam do czytania, czytałam dalej. I później wielokrotnie te książki też

0: książki fantazy przez długi czas i wiele z nich zostało ze mną do teraz, ale no z żadną serią myślę, że nie miałam takiej relacji jak z Harrym Potterem, jak z tą serią książek, bo tam było faktycznie coś takiego, co mnie jako dziecko od 10 roku życia do nie wiem właściwie, kiedy się to zakończyło, to było coś, co ze mną, co towarzyszyło mi w dorastaniu.
1: Ale to jest tak, że gdybyś miała wskazać to, co cię najbardziej przyciągało, czy to była fabuła, czy to był ten magiczny świat, czy to były postaci, bo każdy ma jakieś takie swoje, co zapamiętał najbardziej z Harry'ego Pottera. Dla mnie to zawsze był ten taki jasny morał, że dobro zwycięży i że generalnie wszystko będzie dobrze. Ale nie sądzę, żeby tak było w twoim przypadku, więc zastanawiam się. Co było twoim tym takim, wiesz, sercem tej pasji do tej książki?
0: Sama nie wiem. Może trochę faktycznie otoczka tego, że jesteś zwykłym człowiekiem i nagle dowiadujesz się, że jesteś magicznym, chociaż jest wiele książek podobnych fantazy, gdzie ten motyw jest wykorzystywany i jest zrobiony bardzo dobrze. A to myślę, że to jest też to, że co wiele osób mówi o Harrym Potterze, że to była książka, z którą dorastali, czyli że to jest coś, co zaczęłam czytać, jak miałam. No, wydaje mi się, że faktycznie miałam wtedy 10, albo może 11, 12 lat, bo to chyba w Polsce, wydaje mi się, że w 2002, w 2001, 2002 mogły wyjść pierwsze książki. I potem dorastaliśmy z tym bohaterem, jak wiele dzieciaków lat 90.
1: I zanim nastąpiło to tąpnięcie i to, że jakby ta książka przestała być już gdzieś tam twoją ulubioną, ukochaną książką z dzieciństwa i dorastania, ty uważasz, że ona cię, czy na pewno cię w jakiś sposób ukształtowała, ale myślisz, że wiesz w jaki, czy to jest coś takiego, co wydarzyło się podczas twojego dorastania i trudno powiedzieć, że dzięki temu, że uwielbiałam Harry'ego, to dzisiaj trzy kropek.
0: No właśnie wydaje mi się, że te rzeczy, które mnie najbardziej przyciągały, to nie były jakieś morały. Że te rzeczy takie moralne, coś mi może nie, że nie grało, bo to myślę, że to jest za dużo i trochę już projektuję to, co uważam teraz o tej serii i w ogóle o tym świecie, na to, co, że projektuję to na to, co, czego nie mogłam wiedzieć wtedy, bo byłam też dzieckiem.
1: Dla mnie na przykład to był przede wszystkim bardzo duży wzór przyjaźni. Jakby dla mnie to była taka pierwsza ekipa, która się tak przyjaźniła. I ja trochę próbowałam te przyjaźnie później powtarzać.
0: Już chyba wiem, co tam mogło być też. Chyba postać Hermiony i to, że część jakichś znajomych mówiło, że ją przypominam. Pewnie dlatego, że faktycznie jak byłam dzieckiem, to sporo czytałam i jak zaczynałam czytać, to siedziałam z nosem w książce. No jednego Harry'ego Pottera, wydaje mi się, że to była trzecia część, pamiętam, że czytałam w lipcu, bo chyba wtedy właśnie wychodził, w pełnym słońcu, wszyscy siedzieli na plaży, a ja siedziałam pod parasolem i miałam takie, no przepraszam bardzo, ale wyszła moja książka i ja teraz muszę ją przeczytać od deski do deski, a potem zacznę pewnie ją od razu jeszcze raz. No, ale... Ale tak, i właśnie postać Hermiony gdzieś była u mnie blisko, także myślę, że to jest coś, co mogło też zarezonować, bo właściwie w fantastyce rzadko kiedy są postaci kobiece, z którymi możesz się utożsamiać. Jeżeli jesteś dzieckiem, dziewczynką dorastającą, która lubi motywy fantastyczne, to... Owszem, były. Coś teraz, jak próbuję sobie przypomnieć, to no myślę sobie Ursula Le Guin, ale no nie było takich wyrazistych postaci, przynajmniej w tym, co ja czytałam, co się tak wryło we mnie. No jest Władca Pierścieni, który był praktycznie całkowicie męski. Postaci żeńskich jest tam jak na lekarstwo. Chociaż są też takie, które są fajne, ale...
1: Nie są częścią drużyny.
0: Tak, a Hermiona była jednak postacią, która bardzo często bez niej fabuła nie poruszała się do przodu, bo Harry i Ron często byli dosyć... zwłaszcza Harry, co jest ciekawe. Czasami byli pasywnymi dosyć postaciami w niektórych... nie mówię o takich jakichś zrywach, gdzie...

0: tam w pierwszej części pobiegli uratować Hermionę przed trolem. Ale chodzi mi o takie, no właśnie, Hermiona jednak z tą swoją wiedzą potrafiła pociągnąć ich za sobą i trochę też no, była ich wielką pomocą.
1: Ty byłaś też taką fanką filmów jak książek?
0: Nie, i właśnie swoją drogą chciałam się ciebie zapytać o to, bo ty chyba też masz duży sentyment do filmów?
1: Gigantyczne, tak. Ja, wiesz co, mi się w ogóle postać Hermiony bardzo linkuje z Emma Watson i wydaje mi się, że też ona jest trochę szansą, a trochę przekleństwem tej postaci, bo z jednej strony fantastycznie, że osoba, która była tą dziewczyną, która była pilna, która się uczyła, która nie była postacią romantyczną w żaden sposób, przynajmniej przez te pierwsze części, ale nawet już później to nigdy nie był główny wątek, jednocześnie jest fajna, wzbudza ogromną sympatię i mówię już tutaj o aktorce, ale niestety z drugiej strony, jak czytam sobie o Hermionie książkowej i widzę jej opisy i widzę, jak została ugładzona przez fabułę, to żal mi tego.
0: Albo też upiękniona, bo ja wydaje mi się, że ja mogę nie mieć też takiej nostalgii, że kiedy zobaczyłam pierwszy raz Hermionę, to myślałam, to jest prześliczna dziewczynka. Ja nigdy nie byłam prześliczną dziewczynką. Byłam, no, ruda, blada. To nie jest coś, co zyskuje popularność, kiedy jest się dzieckiem w wieku szkolnym.
1: No możesz być albo Anią z Zielonego Wzgórza, albo rudą dziewczynką. Jakby porównując, a nie miałaś dobrej reprezentacji filmowej Ginny Weasley, więc też inna sprawa. Ja lubię filmy, lubię do nich wracać, mam do nich sentyment, wzruszam się na nich, ale nie uważam, że to jest dobre kino. Zwłaszcza od tych części. Uważam, że dobre filmy Harry'ego były do czwartej części. Uważam, że te, kiedy są jeszcze dzieciakami i kiedy jest Czara Ognia, są ekstra, a później to już bardzo tak się sypie.
0: No właśnie, ja obejrzałam wszystkie, ale chyba nie wracałam. Może chyba dwa razy to może obejrzałam trzecią część, bo ta gdzieś zawsze była w tych moich ulubionych. Ale no faktycznie, zastanawiam się, czy to, jak bardzo się odwróciłam od serii Harry'ego Pottera, nie ma związku z tym, że nie mam takiego sentymentu do filmów, że denerwuje mnie w ogóle oglądanie ich z dubbingiem czasami, że mam takie, tak trochę się dziwnie czuję. No ale tak, faktycznie te filmy u mnie nie było, byłam poteromaniaczką bardziej w zakresie książkowej wersji Harry'ego i w momencie, kiedy zaczęłam zauważać też pierwsze takie pęknięcia na tej fasadzie całej książki i tego, co sobie o niej wyobrażałam, to myślę, że trudno było mi to przeskoczyć w ogóle i wrócić do tej książki, nawet myśląc sobie, że to jest literatura dziecięca, bo mam jakąś taką niezgodę na to, że literatura dziecięca no właśnie nie promuje zawsze takich wartości, zgodnie z którymi teraz żyję.
1: No właśnie. No i tutaj zatrzymujemy się przy tym, przy tym zwrocie akcji, no bo to, że Harry był dla ciebie ważny, to słychać i myślę, że wiele osób, zwłaszcza w naszym wieku, około 30, może się z tym utożsamić. Chociaż wiem, że wrosło też całe pokolenie rodziców, którzy czytali nam Harry'ego Pottera, więc to właściwie jest takie łączące pokolenia. No ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu, w którym mówisz o tąpnięciach. Ktoś, kto może nie siedzi tak mocno w tym, albo przeczytał Harry'ego kiedyś i go zostawił, pewnie nie za bardzo wie, o co chodzi, więc czy mogłabyś nam trochę opowiedzieć o tym?
0: Oczywiście, bardzo chętnie. Też nie uważam, że osoba, która nie zauważyła tego nigdy, że popełniła jakiś błąd, ile jest książek, które się przeczytało, albo filmów, które się obejrzało i później nigdy do nich nie wróciło z drugą myślą, co mogły powodować. No ale Harry Potter, jako że jest też fenomenem odkąd powstał. A jeszcze jedna ciekawostka, ale to pewnie większość osób, które zna Harry'ego Pottera, wie o tym, jak mówiłyśmy o tym, że była pewna reprezentacja kobiet, to J.K. Rowling też napisała tę książkę nie pod pseudonimem, ale nie zgodzono się na to, żeby było jej pierwsze imię, ponieważ było przekonanie, że dziewczynki nie czytają fantazy, a chłopcy nie przeczytają książki napisanej przez kobietę. No i teraz przejdźmy do tej kobiety. Nie będę może mówić za dużo o Rowling, bo

0: jeśli ktoś ma jakiś, no jeśli ktoś ma wiedzę, co teraz się z nią dzieje, to wie, że prowadzi, no prowadzi taką walkę z osobami trans. To jest dużo dłuższy temat, na nim się nie będę chciała skupiać, bo to nie ma związku z Harrym Potterem, chociaż sama postać Rowling i jej przekonania są widoczne, ale o tym może za chwilę. W Harrym Potterze myślę, że jedną z takich najbardziej problematycznych kwestii, które dostrzega się po latach, dla mnie przynajmniej, to była kwestia Hermiony i stowarzyszenia, które stworzyła, żeby ratować elfy domowe. Bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale elfy domowe były w Hogwarcie. Skrzaty domowe, przepraszam, faktycznie elfy są w angielskiej wersji. Skrzaty domowe w Hogwarcie pracują jako pomoc kuchenna. Nie otrzymują za to żadnej zapłaty. Po prostu jest pojmowane, że skrzaty domowe lubią pomagać. Jest tutaj wyjątek. W drugiej książce był Zgredek, który pomagał rodzinie Malfoyów, aż w końcu został uwolniony przez Harry'ego, co było też sceną wrzucona skarpetka, został wyswobodzony. I później Zgredek, jako jeden, jedyny skrzat, chciał wynagrodzenia za swoją pracę. I nikt tego wynagrodzenia Zgredkowi nie chciał dać, bo wszyscy stwierdzali, że to jest oburzające, że skrzat domowy ma w ogóle dostawać pieniądze za coś. Hermiona zauważała też tę niesprawiedliwość i stworzyła stowarzyszenie Wesz, tak.
1: Skrzatów zarobkowych?
0: Nie, ja nie pamiętam rozwinięcia. Po angielsku to było chyba spew. To też były jedno i drugie ten akronim nie był zbyt taki pochlebny. I wesz i spew to takie niezbyt ładne słowa.
1: Było, mimo że stowarzyszenie nazwane było Wesz, więc teoretycznie powinni mówić co z tą Weszą, no to bohaterowie mówili co z tą Wszą, więc wiadomo, że miało nam się to kojarzyć maksymalnie negatywnie.
0: Dokładnie. A jeśli się przyjrzymy sytuacji z krzatem domowym, biorąc pod uwagę, że poznaliśmy Zgredka, poznaliśmy też w późniejszych częściach inne skrzaty domowe i wiemy, że są to czujące, myślące istoty, które no mogłoby się wydawać, że jednak zasługują na ludzkie traktowanie, ale społeczność czarodziei nie jest zbyt nowoczesna. I wszyscy Hermione za w ogóle takie podejście wyśmiewają, co jest tak wyśmiewane przez głównych bohaterów, przez Irona i Harry'ego. I chyba największy żal mam do Harry'ego jako bohatera, że on jako bohater jest bardzo pasywną postacią w kwestii świata, który zastaje, że jego w tym świecie nic nie wkurza, nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być, nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony.

Nie, nic nie wkurza, nie denerwuje go to, że dlaczego tak jest, tak nie powinno być. Nie widzi tej niesprawiedliwości i nie działa w taki sposób, żeby coś przerwać. On przyjmuje system, który został mu narzucony.

0: dobro, no i o dobro ludzi wokół siebie, bo to nie jest tak, że Harry Potter jest złą postacią, jest też, wiadomo, jest nastolatkiem, różne rzeczy się tam dzieją, ale przez to przenika się jakaś postawa Rowling, która jednak, wydaje mi się, promuje to, że każdy jest kowalem swojego losu. I tu jest coś, co nie zgadza się ze mną, bo okoliczności, w których dorastamy i środowisko, w którym jesteśmy, mogą zahamować nawet największego geniusza.
1: A czy rozmawiałyśmy już kiedyś o tym, ale powtórzmy to, bo pamiętam swoje argumenty. Czy pokazanie tego, że to właśnie Hermiona jako jedyna, jako ta mądra postać, jako ta, wiesz, bystra, walcząca, inteligentna dziewczyna, że to ona to dostrzega, czy to nie jest trochę zwrot do bohatera, przepraszam, do czytelnika, który mówi, zobaczcie, można inaczej, to czarodzieje się mylą i że to trochę tak jakby autorka jednak broniła tej bohaterki, która broni skrzatów?
0: No właśnie wydaje mi się, że nie, bo jednak Hermiona nie jest pokazywana zawsze jako... Nie znamy myśli tej postaci. Jesteśmy jednak tutaj głównie z Harrym Potterem, jeśli chodzi o sposób pisania. To jego myśli poznajemy, to przez jego głowę, jego oczy poznajemy cały świat. No i trochę też myślimy tak jak on. Oczywiście możemy sobie dopowiadać, że to celowy zabieg autorki, że ona nie chciała, ale... Wydaje mi się jednak, że Rowling nie docenia takiej pracy aktywistycznej w takiej formie. A jeszcze, jeżeli się zastanowimy nad tym, jakie argumenty dobre postacie z książki, czyli no, na przykład Hagrid albo Ron, używają, żeby tłumaczyć Hermionie, dlaczego ona nie ma racji, to są argumenty, które gdybyśmy przyłożyli do jakiejkolwiek grupy innych wrażliwych, myślących, czujących osób postawili, no to są niedopuszczalne wręcz. Jeżeli słyszymy od Hagrida, że skrzaty to lubią, a poza tym co one by zrobiły, jakby nie miały tej pracy, no to jest, jeżeli przyłożylibyśmy sobie to do niewolnictwa, proszę sobie wyobrazić, że dokładnie takie argumenty były używane wobec osób czarnoskórych albo osób, które były też nawet na polskich ziemiach. Chłopi, co chłop ma zrobić, jak nie ma swojego pana? No to jest absurdalne. Też Rowling dodatkowo świadomie tworzy postać mruszki, czyli skrzatki, która została wyrzucona z kuchni Hogwartu. Została wyrzucona i no, mruszka zostaje alkoholiczką i jej los nie jest jakiś różowy, tylko pokazuje, że no faktycznie jednak tutaj jest jeden wyjątek z Gredek, który on jest kowalem swojego losu, on gdzieś tam idzie, ale no jak widać generalnie rzeczy powinny zostać takie, jakie są.
1: Poza tym światem skrzatów i tej kwestii, o której teraz poruszyłaś i która gdzieś tam wybrzmiała mocno, do mnie trafiają te argumenty, których używasz, bo ty mnie już kiedyś przekonałaś, mimo że cały czas w mojej głowie jeszcze się to trochę nie mieści, że ktoś chciał źle w tym kontekście. Myślę sobie, że przecież Hermiona broniła, to musiało chodzić o dobre rzeczy. Są jeszcze takie, które cię gdzieś tam od tej książki odsunęły właśnie przez ten taki podprogowy przekaz, bo chyba tak można powiedzieć.
0: W samej książce teraz akurat nic mi nie przychodzi do głowy. Poza tym Harrym, który faktycznie on nigdy nie zmienia tego świata magii. On, mimo że widzi błędy, które są w Ministerstwie Magii, dla niego to są błędy, które są po prostu... Znowu tutaj problemem jest jednostka, a nie system. Tutaj problemem jest to, że był zły minister magii, a nie to, że system jest nie taki. Harry zresztą zostaje na koniec Aurorem, czyli no zostaje policjantem w tym świecie, czyli będzie bronił dokładnie tego porządku, który zastał, którego nie kwestionował pod takim względem, że problemem tutaj są faktycznie wyłącznie jednostki, co moim zdaniem jest bardzo, bardzo wąskim spojrzeniem na świat. No, kwestia w ogóle tworzenia świata w Harrym Potterze to też jest odmienna kwestia, bo to widać, że Rowling wiele rzeczy tworzyła wstecznie, czyli jak był... Czasozmieniacz? Jak to się... Czasozmieniacz.

0: czasu zmieniać w trzeci... Zmieniać czasu, chyba tak. Chyba to było zmieniać czasu w trzeciej części. To tutaj akurat w tej części wszystko zadziałało. A w kolejnych częściach, nie wiem, czy państwo kojarzą w ogóle książka, która była sztuką teatralną, została wystawiona później w Londynie. Tam Rowling pisze nową historię, to są, jest historia dzieci, Harry'ego, Malfoya, stają się przyjaciółmi i tam znowu zmieniacze czasu mają zupełnie nową kwestię, bo ten, no właśnie kiedy cofam się, to musiałabym wytłumaczyć chyba całą kwestię podróży w czasie. No są dwie kwestie podróży w czasie. Albo poruszamy się po okręgu, albo tworzymy alternatywne linie czasowe. No i w trzeciej części poruszaliśmy się po okręgu, czyli to, co się wydarzyło, to już się musiało wydarzyć, dlatego w przyszłości działo się dokładnie to, co się wydarzyło wcześniej. To taka kwestia. A w tej nowej części przechodziliśmy już do różnych linii czasowych, które też pokazywały swoją drogą, że jeśli ktoś nie wie, to tam to, że młodym czarodziejom udało się zapobiec śmierci Cedrika, to Cedrik nagle stawał się śmierciożercą. jak widać, wiele mu nie trzeba było. Dobry chłopak był, ale jednak, no niestety... Upokorzenie było za duże i od razu musiał stać się śmierciożercą. Więc tak, myślę, że ta kwestia głównego bohatera, który na którym można się było trochę jednak zawieść jako na takim zmieniaczu społeczeństwa i ponownie nie każdemu ktoś może mieć takie poglądy, że jemu się to akurat podoba. Mnie po czasie to dosyć odrzuciło.
1: Ale to jest tak, że to odrzucenie jest na tyle silne, że ty już nie możesz wrócić z takim swoim, z taką sentymentalnością, z jakąś czułością do tych książek właśnie przez te kwestie? Czy to jest coś takiego, na co możesz przymknąć oko, pomyśleć sobie, dobra, to było pisane 30 lat temu, 20 parę lat temu i ktoś mógłby powiedzieć nam tutaj, że szukajmy dziury w całym, ponieważ czarodzieje walczyli o Mugoli, czarodzieje walczyli o czarodziei czystej, właśnie nieczystej krwi z rodzin mieszanych, tak zwanych. Więc dobra, okej, skrzaty tak, ale przecież innych bronili, nie? Że wiesz, o co mi chodzi? Że staram się racjonalizować to i myśleć o tym, co często pada w takich dyskusjach, czyli bo to było, wtedy były inne czasy, inaczej się na to patrzyło.
0: I tu chyba bym przeszła do tego, że owszem, można sobie na to spojrzeć, że to były inne czasy, ale ja nie zamierzam już wspierać tego. Gdybym, to też chyba kiedyś rozmawiałyśmy, że zapytałaś mnie, to co, jak będziesz miała dzieci, to nie będziesz im czytać Harry'ego Pottera? I ja powiedziałam nie. I chyba głównie dlatego, bo nie chciałabym, żeby moje dziecko zafiksowało się na serii, która ma jakieś... której wspieranie też, bo w tym momencie wspieranie Harry'ego Pottera, no wiadomo, nie kupię nowych książek i pewnie bym czytała z tych samych z tłumaczenia, które już znam i miałam, ale no też chyba nie chciałabym wspierać w ogóle czegokolwiek związanego z Rowling, a czytając dziecku ryzykuję, no to wielkie ryzyko, ale no... Książka miała jednak pewne rzeczy, które fascynują małe dzieci, młode umysły. No i chciałabym, żeby jednak ta literatura dziecięca przekazywała takie wartości, które moim zdaniem są cenne. Innymi słowy, jest bardzo dużo książek, które są świetne w różnym wieku dla dzieci. I nie widzę sensu kultywowania, czytania Harry'ego Pottera, jeżeli jest tyle rzeczy, z którym się w nim nie zgadzam.
1: Myślisz, że mocno na odbiór twoich książek wpłynęło jednak te publiczne wypowiedzi Rowling, takie bardzo transfobiczne i że gdyby to się nie wydarzyło, to mogłabyś nie zauważyć tych kwestii, o których mówisz, tej nierówności i bierności?
0: Może mi tutaj, może to była taka kropelka, która przelała czarę goryczy. Może bym nie miała takiego negatywnego podejścia do tej serii, tylko byłabym bardziej neutralna. Ale no, chyba to też wynika z tego, że jeżeli coś się kiedyś bardzo kochało, no ja kochałam czytać Harry'ego Pottera, to później, kiedy zaczyna patrzeć się krytycznie i zaczyna się dostrzegać te niedoróbki, to może nie, że odbiłam w drugą stronę, ale no fajnie by było, gdyby po prostu ludzie też patrzyli krytycznie na tę serię. I nie zabraniam nostalgii, zresztą kim ja jestem, żeby w ogóle komukolwiek cokolwiek zabraniać, ale myślę, że fajnie być świadomym rzeczy, które konsumujemy, bo wybór obecnie jest wielki tego, co czytamy, co oglądamy, i wszystko walczy o naszą uwagę i myślę, że warto dawać tym rzeczom, które są po prostu tego warte.
1: A to się odnosi też, już trochę zostawiając Harry'ego, to odnosi się też na przykład do rzeczy, które czytasz na co dzień, do mediów, które śledzisz, do wywiadów. Ja myślę sobie, że to jest bardzo trudne, żeby oglądać rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko i wyłącznie, a jednocześnie oglądając rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, wspieramy te osoby, z którymi się nie zgadzamy. I jak na to patrzysz?
0: Myślę, że tak. Wiem, o co ci chodzi, ale to nie chodzi o oglądanie tylko tych rzeczy, z którymi się zgadzamy, tylko na wspieranie ludzi, którzy myślą w krytyczny sposób, które potrafią zauważyć błędy, potrafią wytknąć je błędy także osobom, które są teoretycznie po tej samej stronie. Bo oczywiście, że można oglądać rzeczy, z którymi się nie zgadzamy, ale też pytanie, czy warto marnować na ten czas, którego nie mamy wiele na tym świecie. Wiele rzeczy, kiedy raz je poznamy, takie mam przynajmniej wrażenie, można dostrzegać pewne schematy w świecie. Na niektóre rzeczy po prostu nie warto marnować czasu. Na niektórych rzeczach po prostu nie warto się skupiać i analizować je bez przerwy, bo to nam nic nie da. No. Czasami trzeba, zwłaszcza kiedy jesteśmy już starsi, no tak jak powiedziałaś, obie jesteśmy około 30 lat, no kiedy jesteśmy młodsi, uważam, że trzeba szukać jak najwięcej, ale w pewnym wieku trzeba też szanować swój czas. Nie wiem, mam nadzieję, że to nie skłania Państwa do tego, żeby przestać szukać i żeby zamknąć się we własnej bańce, bo to też jest bardzo szkodliwe. Tutaj trochę lawiruję, staram się znaleźć właściwe słowa, ale no myślę, że warto po prostu podchodzić świadomie do tego, co się konsumuje. Także właśnie w formie książek, prasy, mediów, influencerów. Nie może ani nie ufać im bezgranicznie, ale też nie skreślać po pierwszej, lepszej wpadce.
1: A trafiłaś później, już tak kończąc, trafiłaś później na serię, która cię tak porwała. Może to też być serial, film, czy właśnie literatura, która tak wpłynęła na ciebie, weszła jakoś do twojego słowniczka codziennego i stała się jakimś taką historią, która, wiesz, jest też... Wiesz, są seriale, które oglądamy, ale są nasze seriale, które po prostu kojarzą się nam... Ludziom się kojarzą te seriale z nami. I czy po Harrym wydarzyło się coś takiego jeszcze u ciebie?
0: Nie wiem, bo to jednak taka młodzieńcza miłość trochę. Ciężko to przyrównać. Na pewno mam teraz takie, czy to seriale, czy to serie książek, które bardzo lubię, które bardzo cenię, o których czytam dodatkowo jakieś teorie fanowskie albo coś. No ale myślę, że nie, ale myślę, że to właśnie też jest kwestia trochę dojrzewania i większej dojrzałości w wybieraniu tego w ogóle, czym się czemu chcę poświęcić swój czas. Chociaż i tak wiadomo, kto nigdy nie odpalił 50 razy serialu, który zna jako cyfrowy smocz

0: Żeby nie siedzieć samemu w mieszkaniu, to ten niech pierwszy rzuci kamieniem.
1: Bardzo ci dziękuję. Mam wrażenie, że w sensie jakiś tam w ogóle morał wyszedł z tej rozmowy o Harry Potterze, więc fantastycznie. Pogadałabym sobie jeszcze z tobą o tym, czy dzieło musi być ofiarą swojego autora. Ale dziś nie zdążymy tego zrobić, więc porozmawiamy sobie o tym następnym razem. Zobaczymy jeszcze, drodzy słuchacze, czy z wami, czy tylko ze sobą. Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Ewelina, bardzo dziękuję za to, że się spotkałyśmy i że przedstawiłaś mi swoją wersję. Ja jeszcze nie jestem gotowa, żeby odwrócić się od Harry'ego Pottera, ale przyjmuję te argumenty.
0: Czyli nie jesteś gotowa na zwrot akcji w świecie Harry'ego Pottera. Ja to rozumiem, Kasiu, każdy dojrzewa w swoim tempie.
1: Bardzo dziękuję, kochani, za wysłuchanie rozmowy. Całość oczywiście na vox.fm.pl. My się żegnamy i do usłyszenia za tydzień. Cześć!
2: Zwrot akcji w Vox FM.

0: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu wprowadzono jakiś czas temu programy Skryba AI. Model sztucznej inteligencji pomaga lekarzom w rozmowach z pacjentami na SOR. System sprawdzała Ari Habir w rozmowie z kierownikiem SOR, Patrykiem Konieczką.
1: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
2: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
1: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku, zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i

0: Dyrekcją informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
1: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
0: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon. Włączam nagrywanie. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc, co się wydarzyło.
1: Dzień dobry, szłam tutaj do szpitala chodnikiem i tak zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Chyba
0: kostka, tak?
1: Tak, prawa kostka.
0: To dobra. Jest. Okej, okay. Proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
1: Nie przypominam sobie.
0: Okej, okay. A to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
1: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyłam.
0: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
1: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo o taką kontuzję.
0: No tak, tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
1: Nie zdarzyły się. Nie
0: dobra,
1: zdarzyły się.
0: Dobra, okej. Okay. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę. Okej, okay, widzę, że jest lekki obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny i teraz ja robię stop. I czekamy, no w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm. Proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa, która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów, bo tu warto zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniu.
1: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
0: Troszeczkę trzeba się dostosować, to znaczy nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować. Dlatego pracując ze skrybą trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
2: Dane w systemie skryba AI przechowywane są maksymalnie przez 4 godziny. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100

0: lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
1: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
2: No i my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie... Zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
1: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
2: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
1: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi, wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy różnego rodzaju. No taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
3: park to
1: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
2: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
1: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielone, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich. Zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwija. Tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnej rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
2: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
1: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
2: Natomiast
1: ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
2: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
1: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
2: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły?
1: Tak, ogród jest silnie zacieniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
2: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
1: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
2: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
1: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
2: Właśnie o to chciałem pytać.
1: Przy której zresztą stoimy.
2: Tak?
1: Tak.
2: A, tu.
1: Parę metrów, to są jeżyny.
2: No,
1: to jest kolekcja jeżyn.
2: I to jest największa kolekcja?
1: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
2: To mnie zaskoczyło.
1: I
2: faktycznie
1: można korzystać z owoców.
2: No właśnie chciałem zapytać, bo tu już niektóre są czarne, więc
1: tak,
2: chyba już można...
1: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
2: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
1: Jeżyny.
2: A, czyli właśnie tylko...
1: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma. Dlatego, że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana, jak się jechało gdzieś w teren. Ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobnie trudne, nie?
2: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie ma...

0: wodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy. I takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy rusałkę całą, więc daleko. My tu zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne, można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury, takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy

sprzętowe, ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Tego nie unikniemy. Koszty, utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy

0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy, na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród i to była niedziela. Ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. I mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić, jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?
2: Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Testy i nic więcej, mówi dyrekcja szpitala przy Lutyckiej. Chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma on wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
3: Testy robota na terenie szpitala były i my jako szpital to prowadziliśmy. Natomiast jako szpital nie wydaliśmy oficjalnej informacji ani na stronie szpitala, ani w mediach społecznościowych szpitala, jakobyśmy jakieś szersze działania z robotem prowadzili. To jest, z tego co się zorientowaliśmy, inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich, że tak powiem, portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie, ale zwrócę uwagę, że to nie jest praca na robocie, tylko testowanie robota. Natomiast jako dyrektor mogę powiedzieć, że absolutnie nie mamy pieniędzy na tego typu inwestycje, bo to jest kilka milionów złotych koszt zakupu tego robota, który jest oczywiście fenomenalny. Na ten moment firma przewiduje tego robota tylko do diagnostyki w zakresie chorób płuc. Być może w przyszłości, jeżeli będą inne software'y wgrane do robota, jest możliwość diagnostyki chociażby dróg żółciowych, jeżeli chodzi o wątrobę, ale to jest pewna przyszłość. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów, daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne. Natomiast zwrócę uwagę tak, no Szpital Wojewódzki mimo rozwoju różnych dziedzin nie jest nawet w jakimś promilu szpitalem płucnym. To jest element, który staramy się rozwijać w ramach szerszego rozwoju szpitala. Natomiast póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny. W związku z czym powiem szczerze tak, uważam, że rolą państwa jest regulowanie tego typu drogich zakupów i tutaj, tak jak się stało z robotami operacyjnymi, no, jest wolna amerykanka. To powinno być pod kontrolą Ministerstwa Zdrowia. Taki robot płucny w pierwszej kolejności powinien znaleźć się w Instytucie Gruźlicy w Warszawie, jako najważniejszej jednostce w Polsce, największej. I tam powinno się pokazać, że tego typu zakupy mają sens, a potem decydować o tym, czy one mogą działać w mniejszych jednostkach. Chociażby takich jak WCPIT w Poznaniu, bo zwrócę uwagę, że to jest główny ośrodek chorób płuc na terenie województwa wielkopolskiego. Natomiast u nas jest to po prostu testowanie, tak jak wiele rzeczy testujemy. Zwrócę uwagę, bo to jest oczywiście roboty, to jest rzecz bardzo medialna. Natomiast ja zwrócę uwagę, że my jesteśmy obecnie chociażby na etapie bardzo szerokiego testowania na terenie szpitala wielu innych rzeczy.

0: laptopów na bloku operacyjnym, nowej generacji stołów operacyjnych. Przygotowujemy się do zakupu 6 stołów operacyjnych, ponieważ poprzednie mają ponad 20 lat i nie spełniają obecnie nowoczesnych kryteriów. Więc takie inwestycje planujemy z dużym wyprzedzeniem, a testowanie i analizowanie różnych aspektów jak najbardziej jest fajną rzeczą, natomiast dostosowanie jej potem do rzeczywistości to jest zupełnie inna kwestia.
1: Powiedział nam dyrektor szpitala Przylutyckiej Dawid Murawa. Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest pierwszą publiczną uczelnią w Polsce, która uruchomiła tak zwany kapitał żelazny.
2: Dzień dobry, Barbara Jankowska. Jestem rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
3: Nazywam się Dawid Szutowski, jestem prorektorem do spraw finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
2: Wszyscy mamy świadomość, że polska nauka potrzebuje dofinansowania. Nakłady na naukę w Polsce są wciąż na bardzo niskim poziomie. One kształtują się niewiele ponad 1% PKB. Także daleko nam, chociażby do krajów Europy Zachodniej, nie mówię już o innych lokalizacjach. Mamy jednocześnie przeświadczenie, że polska nauka to dobra nauka, że mamy wspaniałych profesorów, mamy jednocześnie zdolnych, ambitnych studentów, zatem na tym polu nie mamy się czego wstydzić. Ale nie da się ukryć, że uczelnie publiczne, chcąc realizować swoje cele statutowe, potrzebują środków finansowych. Te środki finansowe są nam potrzebne na bieżące funkcjonowanie, na kształcenie studentów, prowadzenie badań, rozwój naszych relacji z otoczeniem. I te środki są nam potrzebne nie tylko na bieżące funkcjonowanie, ale także na rozwój. Tak jak już zaznaczyłam, rozwój tych relacji z biznesem, który może się wydawać taką działalnością dodatkową, niekoniecznie pierwszoplanową, z naszej perspektywy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest niesamowicie ważny. Mamy poczucie misji społecznej, jesteśmy uczelnią publiczną, która ma służyć społeczeństwu, ma służyć gospodarce i chcąc rzeczywiście dobrze te cele realizować, potrzebne są nam również zasoby finansowe. Kapitał żelazny jest pewnie jedną z kilku opcji, z których można korzystać, natomiast ponieważ jest to rozwiązanie sprawdzone w wielu krajach rozwiniętych, rozwiązanie, które niesamowicie może angażować też absolwentów naszej uczelni, postanowiliśmy podjąć to wyzwanie, opracować strukturę, regulacje, w ramach których kapitał żelazny UEP będzie mógł powstać i miejmy nadzieję rosnąć.
4: To może teraz pytanie do pana prorektora. Czym jest ten kapitał żelazny? Do jakich celów on będzie wykorzystywany? No i czym on w ogóle jest?
3: To jest koncepcja, która jest rozwijana przez najlepsze uniwersytety na świecie. MIT, Harvard, Oxford, Cambridge, ale mamy też przykłady w Europie kontynentalnej. Ta idea polega na świadomym rozdzieleniu trwałego, stąd nazwa żelaznego trwałego, kapitału od zysków, które ten kapitał generuje. Czyli nie naruszając wartości aktywów, środków zgromadzonych w kapitale, ten kapitał pracuje. No jest inwestowany, ale jest inwestowany w sposób wolny od jakiegokolwiek ryzyka, czyli na przykład bony, obligacje, depozyty do wysokości gwarantowanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Dzięki temu uczelnia zapewnia sobie stabilny, acykliczny strumień dochodów, który umożliwia realizację celów różnych, ale przede wszystkim nakierowanych na naszych głównych beneficjentów, czyli studentów, doktorantów, pracowników uczelni. Na Zachodzie często skorzysta się z takiego sformułowania jak sprawiedliwość międzypokoleniowa, kiedy mówi się o kapitale żelaznym, czyli kapitał raz powierzony, raz zainwestowany, pracuje równocześnie i na rzecz obecnych, i na rzecz przyszłych pokoleń czy generacji wspólnoty akademickiej. I ta klauzula nienaruszalności, ona stanowi bardzo ważny element dla darczyńców, dla partnerów, dlatego że dzięki niej zyskują gwarancję, że raz przekazane środki są uwiecznione. No i będą generować korzyści w długim okresie. Na co są przeznaczane środki, to zależy od darczyńcy, czyli darczyńca, nasz partner, kiedy decyduje się na wsparcie kapitału żelaznego, to zyskuje możliwość, żeby dokładnie, precyzyjnie

0: ukierunkować swój wkład. Czyli może wskazać, jaki cel jest szczególnie istotny dla niego. Z naszej strony też są pewne propozycje, do których można się przychylić. No na przykład stypendia studenckie partnera żelaznego, to na przykład granty i takie o charakterze naukowym, to na przykład rozwój startupów albo unowocześnienie naszego kampusu.
1: Jakby to wyglądało w praktyce, jakbyśmy mogli taki podać przykład? Wyobrażam w ten sposób, że przychodzi osoba A, wykłada powiedzmy kwotę i ta kwota przez jakiś czas ona jest nienaruszalna? Właśnie jak to będzie wyglądało?
2: Rzeczywiście tutaj może też odsłonię trochę kulisy. Gdy we wrześniu objęliśmy nasze funkcje rektorskie, zaczęły też pojawiać się kontakty ze strony naszych absolwentów, takie dosyć ożywione kontakty i oczekiwania ze strony absolwentów, że będziemy pogłębiać współpracę, ale mówię tutaj o absolwentach również takich, którzy piastują jakieś funkcje już w przedsiębiorstwach, w instytucjach. W tym gronie są też takie osoby, które mają poczucie, jak wiele zawdzięczają swojej uczelni. I to właśnie też takie rozmowy troszeczkę między innymi były motywacją do podjęcia głębszej dyskusji o tak naprawdę tym, o czym marzyliśmy, o właśnie o funduszu żelaznym. Oczywiście każda osoba może być darczyńcą, ale też firma, instytucja może się zaangażować w ten kapitał i wnieść swój wkład.
0: Tak jak pani rektor powiedziała, to jest mechanizm, który jest otwarty na wszystkich, na osoby fizyczne, przedsiębiorstwa. Każdy może chcieć pomóc uniwersytetowi. Działa to w ten sposób, że nasz partner zasila kapitał żelazny. Tu możliwości jest dużo. To najprostszym są środki pieniężne jako takie, ale patrząc na doświadczenia uczelni zagranicznych i my też wszystkie te rozwiązania mamy zaimplementowane u nas w kapitale żelaznym, to mogą być aktywa niepieniężne, najróżniejsze, mogą być obligacje, mogą być akcje, udziały, certyfikaty depozytowe, weksle i inne rozwiązania, które są szyte na miarę przedsiębiorców, przede wszystkim w przypadku tych bardziej skomplikowanych może instrumentów, szyte na miarę przedsiębiorców tak, żeby były jak najwygodniejsze i jak najdogodniejsze dla przedsiębiorców, których traktujemy tutaj jak naszych partnerów. Organizacyjnie to wygląda w ten sposób, że musimy lepiej poznać się z naszym partnerem. Żeby się w jakiś sposób zaangażować, najlepiej po prostu się z nami skontaktować. Musimy wiedzieć, i to przede wszystkim, jakie cele są szczególnie bliskie dla darczyńcy. Jeżeli mamy budować relację, wzajemną relację opartą na zaufaniu i szacunku i korzyściach dla każdej ze stron, to musimy naszego darczyńcę i jego preferencje poznać. Jakie cele miałyby być realizowane, jakie są szczególnie bliskie, które są najistotniejsze dla danego na przykład przedsiębiorstwa. No i tutaj najlepiej chyba odwiedzić bezpośrednio naszą stronę internetową. Jest osobna strona internetowa uczelni, która jest poświęcona kapitałowi żelaznemu, uepoznań.pl, łamane na uniwersytet, łamane na kapital myślnik żelazny, tylko bez polskich znaków.
1: Pytanie do pani rektor. Czy właśnie już firmy ustawiają się w kolejkach? Już są te pierwsze pytania? Może nawet nie pierwsze, bo już wiadomo, że są firmy, ale czy tych zapytań takich zakulisowych, czy jest duże zainteresowanie po prostu?
2: To zainteresowanie właściwie zaczęło się wyłaniać przez kilka miesięcy. Oczywiście są zapytania. Część pewnie jest bardziej zobowiązująca, część mniej. Natomiast nie da się ukryć, że jest zainteresowanie tym rozwiązaniem. Takie głosy do nas docierają, przedsiębiorcy, często nasi absolwenci, ale nie tylko, cieszą się z tej opcji. Jest możliwość wsparcia w pewien sposób swojej dawnej uczelni. Takie zapytania oczywiście ze strony biznesu, ale też pojedynczych osób, jeśli pan pozwoli na taką może mniej formalną wycieczkę. W styczniu odbywała się Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i nasz uniwersytet zaoferował wówczas pod licytację możliwość odwiedzenia naszego tarasu widokowego. To była taka premiera, tak? Odsłonięcie tego tarasu tylko dla jednej osoby, która wylicytowała właśnie tę wizytę. Ja miałam ogromną przyjemność też z panem kanclerzem tę osobę przyjmować i nawet przyznam szczerze, że podczas tego spotkania też takie pytania się pojawiły. Czasem

0: Ludzie pytają o takie rozwiązania, nie nazywając tego kapitałem żelaznym. Natomiast gdzieś kojarzą właśnie też to, co pan prorektor powiedział, że to działa w Harvardzie, w Cambridge i nie tylko, w Holandii uczelnie to posiadają, no w wielu, wielu krajach i w Stanach i w Europie, w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich. Także zainteresowanie jest. Ale my oczywiście też jesteśmy realistami, my zachęcamy, pokazujemy korzyści, mamy świadomość jednak, że dojście do tej decyzji wymaga czasu. Podmiot musi być przekonany do tejże inwestycji, widzieć korzyści dla siebie i ja nie ukrywam i często to podkreślam w rozmowach z naszymi partnerami, że dla mnie ogromnie ważne jest to, aby ten, który z nami współpracuje, miał poczucie tych korzyści, też dla siebie. Tak? To oczywiście nie muszą być korzyści materialne, ale w innych sferach rozpoznawalności, czy może zainteresowania ze strony naszych studentów, czy naszych absolwentów, bo taka firma jest potem też inaczej postrzegana. Nie da się ukryć, że wchodzenie w takie rozwiązania jak kapitał żelazny to też takie właśnie działanie dla społeczeństwa, dla gospodarki, czyli niekoniecznie wprost biznes, ale właśnie taka działalność troszeczkę z obszaru też społecznej odpowiedzialności. I ja, spotykając się też z rektorami innych uczelni, miałam okazję już usłyszeć, że ktoś myślał o takim rozwiązaniu, tak, że planował. Ale właśnie to przejście, nie ukrywam, że przejście od tej fazy marzeń, natomiast, żeby to wdrożyć, troszeczkę czasu nam to zabrało, ale się udało i z tego się bardzo cieszymy.
1: Dopytam jeszcze o takie najważniejsze rzeczy, które właśnie taki partner mógłby wesprzeć ze strony uczelni, jakie byłyby to projekty?
2: Tak, mamy kilka propozycji, które wydają się trafiać czy wpisują się dobrze w strategię uczelni, ale wydają się też trafiać w potrzeby na przykład przedsiębiorców. Stypendia studenckie partnera żelaznego. No, studenci są dla nas najcenniejsi. Gdyby nie było studentów, to nie byłoby nas. To jest to, na czym uniwersytet stoi, w związku z czym to jest bardzo naturalny kierunek, żeby starać się tych najlepszych studentów dowartościować. No więc stypendia studenckie jako pierwsza z takich możliwości. Tu interesujące jest przede wszystkim to, że kapitał powierzony raz wygeneruje nam odsetki na przykład za rok. Realizujemy więc stypendia za rok, no ale za dwa lata znów wygeneruje nam odsetki. Możemy więc zrobić drugą edycję, a potem za trzy lata kolejną, potem czwartą, piątą i tak dalej. Czyli tak naprawdę powierzając środki na kapitał żelazny, organizujemy nie jednokrotnie stypendia dla studentów, ale rozpoczynamy cykl stypendiów, które są realizowane również w przyszłości. Drugi element to granty, tak jak mówiłem wcześniej, albo o charakterze bardziej naukowym, czyli takie, gdzie prowadzimy badania, a potem na przykład publikujemy artykuł, czy rozdział w monografii, gdzie prezentujemy wyniki badań, ale też badania aplikacyjne. Aplikacyjne, czyli takie, które mogą być aplikowane, stosowane później przez przedsiębiorców. One nie muszą mieć wtedy takiego stricte naukowego charakteru, a mogą mieć charakter taki bardziej utylitarny. Kolejny element to są startupy. Cała nasza wspólnota akademicka, która składa się przecież z wielu, przede wszystkim z młodych osób, z bardzo kreatywnych osób, gdzie pomysł goni pomysł. Cała ta wspólnota jest idealnym miejscem do tego, żeby rozwijać startupy. Musimy mieć narzędzia, żeby tych młodych ludzi wspierać i ten kolejny obszar to jest właśnie wsparcie dla rozwoju startupów, które chcemy w przyszłości inkubować u nas w uczelni. No i ostatni element to jest program, o którym mówimy, Campus Challenge, czyli udoskonalenie naszego kampusu dla każdej osoby czy przedsiębiorcy, którego mu marzy się miejsce w przestrzeni fizycznej. To mogą być różne projekty infrastrukturalne, które są realizowane z takich odsetek. No i oczywiście, jeżeli są realizowane, to następne są stosownie obrędowane czy oznakowane symbolami danego na przykład przedsiębiorstwa.
0: Myśląc o kapitale żelaznym, ja też postrzegam to zawsze jako szansę dla przedsiębiorców na inwestowanie w swój przyszły kapitał ludzki, w swoje przyszłe kadry, tak? Bo właśnie firma, wspierając uczelnię, angażując się, zasilając ten kapitał żelazny, może wspierać stypendia dla studentów. No i nie da się ukryć, że tacy studenci potem mogą trafić do pracy, do takiego przedsiębiorstwa. Także to jest taki mechanizm obopólnych korzyści. To jedna rzecz. Druga rzecz, myślę sobie, że to jest też takie rozwiązanie, które może budować i wspierać kształtowanie konkurencyjności i atrakcyjności

0: Spójności miasta i naszego regionu. Poprzez fakt, że przedsiębiorstwa, które oczywiście są tu ulokowane, mogą być też gdzieś dalej ulokowane, ale zwykle właśnie te ulokowane bliżej mają bliższe relacje z uczelnią, no i zyskują znów szansę jakiegoś rozwoju.
1: Z rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, profesor Barbarą Jankowską i prorektorem do spraw finansów UEB Dawidem Szutowskim rozmawiał Bartek Łujewski. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Hałas torowisk, jezdni i fabryk będzie naniesiony na plan Poznania. Powstaje kolejna mapa hałasu miasta. Urzędnicy zapytali się radnych osiedlowych, gdzie w ich wirtlu jest za głośno, a Zarząd Dróg Miejskich zlecił badania hałasu.
2: Nasi mieszkańcy również zgłaszają pojawiające się uciążliwości akustyczne. Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania przygotowuje się do rozpoczęcia prac nad wykonaniem kolejnej edycji strategicznej mapy hałasu miasta Poznania. Ponieważ jest ona tworzona dla naszego miasta, ważny jest dialog z mieszkańcami, aby wspólnie wypracować ten dokument. Stąd skierowane do rad osiedli pytanie dotyczące potencjalnie zidentyfikowanych obszarów problemowych w zakresie hałasu. Pozyskane w ten sposób informacje zostaną przeanalizowane, a w przypadkach uzasadnionych zostaną one uwzględnione przy opracowywaniu mapy. Mieszkańcy w pierwszej kolejności powinni ze swoimi problemami udać się do rad osiedli. Należy dodać, że obowiązek opracowania strategicznych map hałasu dla miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy osób wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy odnoszące się do oceny zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Dyrektywa zobowiązuje aglomerację do utworzenia mapy hałasu, której aktualizację należy wykonać nie rzadziej niż raz na 5 lat. Strategiczna mapa hałasu obejmuje hałas drogowy, szynowy, lotniczy oraz przemysłowy. Składa się z części graficznej oraz opisowej. Celem strategicznej mapy hałasu jest przede wszystkim identyfikacja głównych źródeł hałasu, a także identyfikacja terenów wrażliwych i wymagających ochrony. Identyfikacja obszarów zagrożonych hałasem oraz obszarów najbardziej narażonych na to. Należy także ocenić efekty zdrowotne, skuteczność zrealizowanych działań i prowadzonej polityki oraz przedstawić informacje dla Komisji Europejskiej o stanie klimatu akustycznego. Mapa pomaga w wyznaczeniu nowych kierunków i działań. Pomiary hałasu drogowego i tramwajowego w blisko 250 punktach zostały zlecone przez Zarząd Dróg Miejskich. Wyniki tych pomiarów hałasu będą również wykorzystywane na potrzeby strategicznej mapy hałasu w celu kalibracji modelu obliczeniowego. Podczas prac nad mapą hałasu w przypadku niedostatecznej liczby danych konieczne będzie zlecenie pomiarów w dodatkowych punktach, w szczególności dotyczy to hałasu kolejowego. Informacje uzyskane od rad osiedli będą również dla nas pomocne przy ocenie zasadności wyboru tych punktów. O stanie klimatu akustycznego Poznania każda mieszkanka i każdy mieszkaniec mogą dowiedzieć się z ogólnodostępnej strategicznej mapy hałasu opracowanej jeszcze w 2022 roku. Mapę można przeglądać w systemie informacji przestrzennej miasta, natomiast część opisową na stronie Wydziału Klimatu i Środowiska. W Poznaniu stosowanych jest wiele rozwiązań mających na celu ograniczenie hałasu. W przypadku hałasu drogowego stosowane są m.in. ekrany akustyczne, działania wymuszające ograniczenie prędkości, m.in. poduszki berlińskie, wyniesione przejście dla pieszych, przystanki wiedeńskie czy modernizacja nawierzchni. Dla hałasu tramwajowego korzystne jest na przykład stosowanie torów bezstykowych, zielone torowiska, szlifowanie szyn, toczenie kół, wymiana toboru czy stosowanie smarownic torowych. Możliwe działania w przypadku hałasu kolejowego, za wdrożenie których odpowiada PKP, to na przykład budowa ekranów akustycznych, tłumiki torowe, wymiana szyn i rozjazdów oraz szlifowanie szyn. Na podstawie wyników strategicznej mapy hałasu opracowany jest przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego program ochrony środowiska przed hałasem, który zawiera konkretne zadania mające na celu ograniczenie hałasu na terenie miasta. Przy tworzeniu programu zapewniony jest udział społeczeństwa, dlatego będzie możliwość zgłaszania uwag i wniosków, które po analizie mogą zostać uwzględnione w programie. Ostatni program został uchwalony w 2024 roku, natomiast kolejny będzie on w 2029 roku.
1: Mówił Adrian Wojtasz z Urzędu Miasta. Mapa hałasu będzie gotowa w przyszłym roku. Poznań, Puszcza Zielonka, Leśniewo czy Baranówka koło Mosiny. Takich miejsc w okolicach Poznania jest zaledwie kilka, ale dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi są to miejsca bezcenne. Ośrodki hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, cieszą się rosnącą popularnością. Część z nich oferuje darmowe lub dofinansowywane zajęcia. Na czym one polegają i do kogo są kierowane? O tym z hipoterapeutami z Fundacji Stworzenia

0: Na pana Smolenia rozmawiała Natalia Krystek.
1: Tu i delikatnie.
2: Dobrze. Ja.
3: Tymoteusz.
4: Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
2: Jak sprząta pan
4: konia? Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
2: Sprząta pan konia?
4: Tak.
5: Jak długo jest pan związany z fundacją?
4: 8 miesięcy.
5: Trudna, wymagająca praca?
4: Nie. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi.
2: Wybiec?
4: Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, to trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
5: Co robisz teraz, Piotrek?
4: Dobrze.
5: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
4: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HiPu, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowy oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin z dziecka.
6: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta.
5: Jak długo jest pan związany z fundacją?
6: Od 2010 roku.
5: Na początku jako wolontariusz?
6: Jako wolontariusz, tak. Przyjechałem tutaj pierwszy raz z takiej inicjatywy jednej z naszej pani doktor, wykładowczyni na uczelni, która na uczelni nam przedstawiała na jednych z zajęciach prezentację i w ogóle przedstawiła na tą fundację, co tutaj się dzieje i tak dalej. I że można przyjechać w formie wolontariatu, może się komuś spodoba i będzie mógł sobie tutaj jako wolontariusz przebywać i pomagać.
5: Dlaczego pan został?
6: Na początku na pewno samo miejsce. Przepiękne, magiczne i w ogóle mamy wrażenie, że wyjechaliśmy spoza tej betonazy, która jest w Poznaniu. Człowiek wjeżdża gdzieś do miejsca, gdzie może się całkowicie obcować z naturą, cisza, spokój, konie, zapachy wiejskie i tak dalej i pełno buch. Ale to jest jakiś urok tego miejsca. Na początku ja nie miałem za dużego pojęcia ani doświadczenia z końmi, więc dużo się udzielałem jako wolontariusz taki, powiedzmy, do prac gospodarczych, czy na przykład, nie wiem, czyszczenie sprzętu jeździeckiego. Później byłem już wprowadzany właśnie w oprowadzanie, najpierw asystowanie przy hipoterapii, później oprowadzanie, praca z końmi. Ja studiowałem wtedy fizjoterapię, skończyłem fizjoterapię, przyjeżdżałem tu jako fizjoterapeuta, no i właśnie pani Asia mówi, że czas najwyższy, żeby skończyć kurs hipoterapii. No i tak skończyłem kurs hipoterapii i już tak zostałem na tą sprawę.
5: To jest wymagająca praca, pewnie czasami też emocjonalnie, bo różne przypadki przychodzą na hipoterapię.
6: Zdecydowanie, emocjonalnie, może fizycznie nie do końca, też zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca. Aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu tego.
5: Wspomniał pan o koniach, że są wrażliwe i są gdzieś tam lustrem emocji. Świetną pamięć mają te zwierzęta.
6: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają, tak jak też pani powiedziała, lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie

0: jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje spastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest taka, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć, to jest ciągła praca, to jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w fizjoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby był efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy, cały czas.
1: Trzeba być niezłym psychologiem też.
0: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
1: Również zwierzęce.
0: Również zwierzęce. Nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie, i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną rozmowę z dzieckiem na koniu, które na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
1: Czyli jest to wyczerpujące zajęcie emocjonalnie, bo trzeba włożyć tam serce, ale też dostają Państwo wiele w zamian, prawda? Nauki i również takiego boosta dobroci gdzieś tam czystego dziecięcego serca.
0: Oczywiście, no ja powiem Pani taką, no to jest jedna z anegdoty, która się cały czas powtarzała. Mianowicie pewnego razu wpadła Pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszym... Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania. Z fundacją i z naszymi dzieciaczkami zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konnej i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic. Zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamków, bo te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść. Jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi od obsługi koni i tak dalej. Więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się dwa dni tutaj, później rozpakowywanie się to samo, później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem Pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę. Już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła. Nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku na przedstawie. Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej, fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego. I na co dzień to jest też na co dzień, zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc... No jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko.
1: Jakie dzieci przychodzą na hipoterapię? Z jakiego rodzaju problemami?
0: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy.

0: naprawdę przekrój jest, nie ma oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu, hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie przez wszystko. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
1: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
0: Najcięższe akurat w naszej fundacji, chyba największy, to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony. I naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie dość, trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci.
1: Jak długo taka terapia trwa? Ona ma jakiś limit czasowy?
0: To jest tak, zawsze mówię, że czas terapii jest zawsze czasem orientacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba jasno sobie powiedzieć, to terapeuta wyznacza czas terapii. Zajęcia orientacyjne będą trwały między 30-45 minut. Czasami one mogą się przedłużyć, czasami one mogą trwać krócej. Mnóstwo czynników na to wpływa, ale między innymi to, że to terapeuta decyduje, kiedy na przykład zauważa, że dziecko przysłowiowo zaczyna pływać, tak? Czyli zaczyna już gubić to napięcie mięśniowe, już zaczyna nie wytrzymywać tej pozycji siedzącej, no i trzeba te zajęcia zakończyć, tak? Dwa, staramy się zakończyć w momencie pozytywnym. Jeśli się coś dziecku udało, albo że coś mamy, nigdy nie kończymy w negatywnych jakichś momentach, a czasami terapeuta podejmuje decyzję, że zrealizował swój plan na dzień dzisiejszy dla tego pacjenta, ale mówi, że tak fajnie idzie, spróbujemy jeszcze coś zrobić, jeszcze coś wycisnąć, tak? I mamy na przykład te 45 minut, 48, 50 minut. To już, dlatego mówię, ten czas, my oczywiście musimy administracyjnie być jakoś uporządkowani, też grafikowo, aczkolwiek to jest zawsze tak, że to ten czas jest czasem orientacyjny, to terapeuta decyduje, kiedy zakończyć zajęcia, czy je przedłużyć, czy nie.
1: Da się być hipoterapeutą, a nie lubić dzieci?
0: Chyba nie. Znaczy raczej na pewno nie.
1: A da się być hipoterapeutą i nie lubić koni?
0: Nie, nie ma takiej możliwości. To jak ktoś się decyduje na to, że chce być hipoterapeutą, to pierwsze podstawowe rzeczy, które musi mieć, to przede wszystkim ja uważam, że musi kochać dzieciaki, musi kochać konie, musi przede wszystkim chcieć to robić, kochać ciągłą naukę i ciągłe rozwijanie się, bo to będzie sprawiało, że nasze dzieciaki będą jak najszybciej wracały, jeszcze lepsza jakość będzie tych zajęć. I oczywiście trzeba kochać ludzi wszelkich, bo trzeba pracować też z rodzicami, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić o postępach terapii. Więc myślę, że jeżeli chodzi o to, czy osoba, która nie do końca kocha dzieci, nie do końca kocha konie, to no nie, nie może być hipoterapeutą. Nie da rady.
2: Mamy sprzęt i konia do nagrodzenia.
3: To jest duża marteczka, dajmy tu.
4: A to jest na jabłko.
3: Jabłuszko jest mniejsze. Możemy tak zrobić.
4: Urzecznie. Hej, już nie ma.
3: Konie wraca do siebie, do boksu.
4: Dziękuję koniku.
5: Więcej o hipoterapii, a także historii Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i jej twórcach usłyszycie w reportażu Natalii Krystek z cyklu Polska na ucho w serwisach Mediateka.pl i Spotify. Cancer Fighters ma swój mural w Poznaniu. Graffiti upamiętniające rekordową zbiórkę youtubera Łatwo Ganga i fundacji można zobaczyć przy Hetmańskiej, jednej z bardziej ruchliwych tras w mieście.
6: Jak oceniamy?
7: No, bardzo szczytny cel.
6: Sam mural?
7: No, piękny.
8: No, ładnie jest zrobiony, no.
6: Jak wam się podoba?
9: Spoko.
7: Fajnie.
9: Super, świetnie. Jak najbardziej. Oby więcej takich.
7: No, jest ładny bardzo.
10: Super, super inicjatywa.
11: Fajna, no. Bardzo ładne.
10: Mi się naprawdę podoba. No, jest świetne. W ogóle te detale tych dzieci.
11: Ogólnie niesamowita akcja. Fajnie zobaczyć coś takiego. Wydaje mi się, że wiara w ludzkość na nowo wraca, nie?
5: O muralu rozmawiałem z mieszkańcami. Sam mural został namalowany przez Kawu na specjalnej ścianie do graffiti. To oznacza, że jest tam legalnie. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na

0: spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
1: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć.
2: Cześć, witam Was.
1: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
2: No jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
1: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
2: Zawsze, zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
1: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
2: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
1: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
2: Trochę była. W pewnym sensie była od początków tak naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
1: Wchodzimy. O, bo tu skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
2: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać, to nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na tym spacerze zobaczyć iglicę w środku. Jeżeli będziecie mieli okazję tutaj być, koniecznie podejdźcie do tego środkowego kręgu, na samym środku przy windzie i poszukajcie sprawnym okiem miejsc, w których można zobaczyć pozostałości po bombardowaniu z 1944 roku.
1: Właśnie, bo te wgniecenia w słupach, przy których właśnie stoimy, to nie jest przypadek i nikt nie kopnął tutaj ze złości, bo mu się wystawa nie podobała na przykład, tylko to są no, historyczne wgniecenia.
2: Tak, zgadza się, no to są pozostałości po właśnie tym no, niefortunnym tak, nalocie alianckim na Wielkanoc, który nam zorganizowano, ale jednak jest to też takie świadectwo historii, te pofalowane konstrukcje, które mimo to stoją i są do dzisiaj tak naprawdę elementem w pewnym sensie nośnym i jednak ma ten budynek, te konstrukcje mają już ponad 110 lat, a dalej stoją.
1: Przypomnijmy tylko, bombardowanie było związane z tym, że na terenie targów znajdowała się fabryka podzespołów samolotów niemieckich i alianci zbombardowali ją pod koniec wojny.
2: Tak, to bombardowanie miało właśnie związek z tym miejscem, z taką fabryką, odlewnią właściwie tychże części. Był to bardzo twardy budynek, więc dla pewności zbombardowano w sumie całe targi. Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy. Ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej. Znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców wieży, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3. i 4. piętra po prostu nie chciała docierać.
1: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
2: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
1: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
2: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie

0: Pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy, ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
1: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
0: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Tse-tung rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie tu większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony, historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej Wystawy Krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także pałac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne 4 kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, pałac targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna

0: styka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy Dworzec Zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej. I był to pawilon, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd. Prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do Dworca Zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył i mienił się kolorami. A jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po Międzynarodowych Targach Poznańskich. Bardzo Ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. Poznańskie tabliczki informacyjne na budynkach zawierają sporo błędów historycznych. Listę takich oznaczeń zebrał na swoim profilu w social mediach Jakub Wolniewicz.
3: Myślę, że mamy dużo aspektów, którymi możemy się chwalić, które są bardzo na polską skalę i bardzo łatwo można by było przyciągnąć rzesze turystów, ale z jakiegoś powodu myślę, że

0: władze Poznania z jakiegoś powodu tego nie robią i nie wiem, czy tu chodzi o takie zaniedbanie, czy tu chodzi bardziej o taką naszą mentalność tutaj wielkopolską, o czym właśnie rozpisywał się Marek Rezler, który zajmuje się historią Poznania i który sam nie jest poznaniakiem i bardzo właśnie widzi tą zależność i sposób myślenia ludzi tutejszych, którzy nie czują tej potrzeby chwalenia się tym, co jest u nas fajnego. Udostępniłem taką rolkę, to jest rolka o błędach na poznańskich tablicach informacyjnych na moim Instagramie Poznania Warte i zwracam tam uwagę na kilka błędów. Już śmiałem się nawet, że wystarczyłoby materiału, aby zrobić drugą część takiej rolki. I chodzi o błędy na tablicach informacyjnych, o takie błędy historyczne najczęściej, czyli coś nie zgadza się, jakaś data, nie zgadza się jakaś osoba, nie zgadza się wydarzenie, na przykład opisane z wydarzenie, które raczej się nie odbyło, zresztą na gmachu Urzędu Miasta. Czy nie zgadza się? No nie zgadzają się po prostu najczęściej, tak jak powiedziałem, fakty historyczne na tych tabliczkach. Ja zrobiłem materiał o 5 takich informacjach lub 6 i myślę, że drugie tyle by się znalazło. Chociaż jeszcze nie robiłem takiego głębszego researchu, ale myślę, że na drugą połowę by starczyło, czyli na kolejne 6, więc myślę, że z takich, no szacując tak już naprawdę na oko, z 10-15 tablic w Poznaniu ma jakąś rozbieżność, jakąś nieprawidłową informację.
1: Wśród błędnie opisanych są m.in. tabliczki informujące o podpaleniu kolegiaty czy wizycie Napoleona w 1806 roku w dawnym hotelu saskim.
0: Rzeczywiście Napoleon Bonaparte gościł w Poznaniu bodajże 4 razy i tabliczka na ulicy Wrocławskiej, na skrajnej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej u wylotu już na Kupiec Poznański, tam znajduje się tabliczka informująca, że Napoleon zatrzymał się tam w 1806 roku, co jest nieprawdą. To przy ulicy Wrocławskiej, właśnie na kamienicy, na dawnym hotelu saskim, znajduje się tabliczka informująca o tym, że w 1806 roku zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte. Co prawda Napoleon odwiedził Poznań właśnie w tym roku, ale nie zatrzymał się w hotelu saskim, tylko zatrzymał się w dzisiejszym gmachu Urzędu Miasta, który był wtedy właśnie siedzibą administracyjną miasta Poznania. No wiemy to z historiografii, to jest gdzieś opisane, ja dokładnie nie przytoczę źródła, ale to jest zweryfikowalne. Nie wiem, skąd się biorą takie zaniedbania. Właśnie u Marka Rezlera czytałem w książce, że kiedyś była specjalnie funkcjonująca komisja od tego, która to komisja kontrolowała treść tych tabliczek, ale później z niej zrezygnowano, gdyż uznano, że to są jakieś dodatkowe, obciążające, niepotrzebne najwidoczniej koszta. I od tego momentu zaczęły się pojawiać właśnie takie błędy. Wszystkie takie informacje o wydarzeniach historycznych no, znajdują się do dokumentacji historycznej, która jest przetrzymywana najczęściej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie można takie dokumenty sobie zamówić do czytelni i przeczytać.

0: Próbowali, znowu tutaj już chyba po raz trzeci odwołam się do Marka Rezlera, który nagłaśniał temat niejednokrotnie. No nic się nie zmieniło. Ja czuję się bezsilny na tej płaszczyźnie, ja tylko mogę pokazać, że tak jest. Z czystej ciekawości i z czystej takiej też po prostu jako formę edukacyjną, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał tą tabliczkę przeczytać, to żeby wiedział albo sprawdził sobie na moim profilu, że ona no nie do końca tutaj podaje nam fakty historyczne.
1: Według Wolniewicza błędnych tabliczek w mieście może być nawet kilkanaście. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych.
2: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast pociągi, składy Kolei Wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Tych miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6. Także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów,

0: wóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewodów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazdy pociągami kolei wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
1: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
0: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest to opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest to opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
2: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
1: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
2: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy, w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy, chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika, jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera. Mówię o takim standardowym dystansie, nie mówię o jednej stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam idzie z Wągrowca, z Konina do Poznania, to i więcej zapłaci za bilet niż kosztowałby bilet na rower. I natomiast z drugiej strony w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w weekendy, to ten turysta rowerowy jest turystą pożądanym niejako przez kolej. To znaczy w weekendy mało kto korzysta z kolei, to niewielicznie osoby jeżdżą do pracy, studenci to są najwyżej zaoczni, przyjeżdżają do subregionalnych centrów w Wielkopolsce studiować, więc ten ruch pasażerski nie jest taki duży, ale ze względów różnych społecznych bardzo istotnym jest utrzymanie w takie weekendy również ciekawie oferty przewozowej, więc pozostaje pytanie, jak zapełnić te pociągi. I w tym przypadku oczywiście turysta rowerowy wydaje się najlepszym klientem, bo go najłatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech. Więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników, nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz roweru. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej to osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienia tej oferty, a co więcej z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, w jakiejś knajpie, jakieś obiecje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś nocegiem z piątku na sobotę, czy soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na City Breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów. Więc tutaj należy

0: szukać i pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
0: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsce przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. To nie jest przestrzeń tylko na rowery, ale wygodnie można tam wózek dziecięcy ustawić, wjechać wózkiem inwalidzkim, czy wnieść większy niż normalnie bagaż. Takie przestrzenie powinny być duże, one powinny gdzieś tam mniej więcej 1/6, 1/5 długości pociągu, porównując z warunkami w Niemczech, zajmować. W Polsce one są zazwyczaj mikroskopijnych rozmiarów i takiej przestrzeni się rzeczywiście mieści kilkadziesiąt rowerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Powiedzierza Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień. To też może być atrakcyjne rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które jeżdżą, uprawiają turystykę rowerową, mają zazwyczaj bardzo dobre rowery, bardzo są przyzwyczajone do nich. Niemniej oczywiście dla pewnego grona odbiorców to może być bardzo dobre rozwiązanie. I oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Swarzyn swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia rowerów w okresie letnim za pewną uprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest, bym powiedział, paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów, jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu, na stacji trzeba przyczepić go, nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu. Pociągi kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów, jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu, na stacji trzeba przyczepić go, nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu. Pociągi

0: czyli przejazd, zostawienie tego wagonu, przejazd już z szynobusem na drugą stronę pozupełnionego podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztochłonne, nie zawsze możliwe do realizacji. Natomiast powiem szczerze, jest to ciekawy temat. Natomiast jest oczywiście jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze, idealnie funkcjonuje. To jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta. I to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje, które są czynione na przykład, nie wiem, w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna decyzja polityczna władz regionalnych przy współpracy z zarządem dróg powiatowych, zarządem dróg miejskich w Poznaniu, ale również państwowym operatorem dróg, czyli generalną dyrekcją dróg krajowych i autostrad, można byłoby stworzyć wokół Poznania sieć dróg wyjazdowych z miasta, gdyż powiedzmy wiele atrakcji, do których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny dzisiaj.
1: Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
2: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem. Czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
1: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami.
3: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć, i to będziemy robili, i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuowali warsztaty, które prowadzi wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania, które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że no bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który z jakiegokolwiek powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje,

0: Jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami? Czy jesteśmy zmęczeni po pracy? Czy wierzymy w siebie? Czy ufamy swoim kompetencjom? Jakie są zależności między poszczególnymi parametrami? Czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy, a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie? Czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
1: Dodał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Ankieta jest nadal dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
2: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych, Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny.
3: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
2: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikacji M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja rozporządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód, możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju, możemy się zalogować polskim M-Obywatelem. To są tego typu sprawy.
3: Właśnie tych usług w M-Obywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
2: Znaczy, w przypadku europejskiego portfela tożsamości cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu M-Obywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w M-Obywatelu w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj M-Obywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym M-Obywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
3: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza. To tutaj ten M-Obywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
2: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść, o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowany na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
3: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
2: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski M-Obywatel, czy ten europejski portfel tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu M-Obywatelu, który będzie miał jakby rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić

0: siebie europejskie portfele tożsamości cyfrowej.
1: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski.
2: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań. Bartek Łojewski, zapraszam. W Szpitalu Uniwersyteckim w Poznaniu wprowadzono jakiś czas temu programy Skryba AI. Model sztucznej inteligencji pomaga lekarzom w rozmowach z pacjentami na SOR. System sprawdzała Ari Habir w rozmowie z kierownikiem SOR, Patrykiem Konieczką.
3: Połowa naszych pracowników, naszych lekarzy faktycznie z tego systemu korzysta, natomiast jest wciąż duża grupa osób, które uważają, że same napiszą lepiej, szybciej, sprawniej i oczywiście mają takie prawo i mają taką swobodę wyboru systemu, który może im pomagać, ale do niczego nie zmuszamy.
4: A sami pacjenci są informowani, że będzie im się przysłuchiwał ten program?
3: No, po ostatnich doniesieniach medialnych to już cała Polska wie, że w Poznaniu mamy taki system, natomiast od samego początku, zgodnie z ustaleniami z działem prawnym i dyrekcją, informujemy, właściwie w każdym pomieszczeniu jest wywieszona informacja o tym, że naszej rozmowie może się przysłuchiwać Skryba AI, natomiast, co jest bardzo istotne, ten system nie otrzymuje żadnych danych osobowych, ani żadnych danych, które można powiązać stricte z danym pacjentem i nawet jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są medycznie bardzo istotne, one nie są w żaden sposób sparowane z danymi pacjenta.
4: Czyli w zasadzie nie ma zupełnie połączenia między pacjentem, jego danymi, a systemem, to zostaje już tylko dla lekarza?
3: Dokładnie, to się odbywa w dwóch odrębnych systemach i w dwóch odrębnych sieciach, z wyjątkiem ekranu komputera, gdzie następuje zwykłe przekopiowanie do schowka i wklejenie do systemu medycznego. Ten system Skryby AI nie uzyskuje żadnego dostępu do danych medycznych ani danych osobowych. Badania prowadzone na świecie w różnych jednostkach pokazały, że od 40 do 60% można skrócić czas obsługi administracyjnej pacjenta. Jest duże, wieloośrodkowe badanie, które wykazało, że w warunkach szpitalnego oddziału ratunkowego używanie Skryby AI skraca obsługę pacjenta o minutę i 5 sekund. Wydaje się niedużo, że to jest minuta i 5 sekund. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że przez nasz SOR przewija się codziennie 280 pacjentów, w związku z tym ta minuta i 5 sekund przekłada się na 300 minut dziennie, no to znaczy, że mamy 5 godzin pracy lekarzy, które możemy zaoszczędzić. To jest 5 godzin, które może być wykorzystane do obsługi kolejnych pacjentów albo po prostu do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, do odpoczynku, to co jest istotne. My w tej chwili rozmawiamy, prawda? I nasza rozmowa jest nagrywana na dyktafon, a nie notowana długopisem czy klawiaturą. Dzięki temu możemy patrzeć sobie w oczy. Dokładnie tak samo jest z prowadzeniem wywiadu lekarskiego. Pacjent chciałby, żebyśmy patrzyli mu w oczy, żebyśmy okazywali zainteresowanie i słuchali, a nie jednocześnie notowali na klawiaturze czy długopisem. I właśnie temu służy to narzędzie, tak samo jak tutaj w czasie naszej rozmowy dyktafon. Włączam nagrywanie. Proszę powiedzieć, w czym mogę pomóc, co się wydarzyło.
4: Dzień dobry, szłam tutaj do szpitala chodnikiem i tak zahaczyłam dziwnie o jeden z tych i bardzo boli mnie tutaj gdzieś w okolicach kostki. Chyba
3: kostka?
4: Tak, prawa kostka.
3: To dobra. Jest. Okej, okay. Proszę mi powiedzieć, kiedyś był już jakiś uraz tej kostki?
4: Nie, nie przypominam sobie.
3: Okej, okay. A to jakoś pani skakała, czy to był jakiś normalny chód?
4: Nie, po prostu szłam ulicą i normalnie coś wystawało i zahaczyłam.
3: Nie, tak pytam, wie pani, bo ładna pogoda, teraz dużo ludzi jeździ na hulajnogach, fajnie wyjść w sumie. Kurczę, fajnie by było wyjść na spacer.
4: Ja osobiście też sama gram w tenisa, to tam też łatwo o taką kontuzję.
3: No tak, tak, ale wcześniej nie było żadnych takich kontuzji.
4: Nie, nie zdarzyło się.
3: Dobra, okej. Okay. No dobra, to proszę zdjąć but, skarpetkę. Okej, okay, widzę, że jest lekki obrzęk tutaj w okolicy kostki bocznej, to jest takie w sumie typowe, ale widzę, że też nie ma bolesności na samej kostce i 6 cm nad nią. Widzę, że kostka przyśrodkowa też jest niebolesna. Widzę, że staw jest stabilny i teraz ja robię stop. I czekamy, no w zależności od tego, ile trwała nasza rozmowa, tyle będzie trwała też analiza tego. Natomiast system nam analizuje, co powiedzieliśmy oboje. Celowo oczywiście poruszaliśmy tematy zupełnie nieistotne, jak pogoda. Skryba powinien te elementy wyciąć jako nieistotne medycznie. Się pojawiło, że w badaniu przedmiotowym stwierdzono niewielki obrzęk w okolicy kostki bocznej prawej, palpacyjnie kostka boczna i przyśrodkowa bezbolesna, również na wysokości 6 cm. Proksymalnie. Nie ma nic o pogodzie, nie ma nic o grze w tenisa, która nie miała tutaj miejsca, tylko że jest w zainteresowaniach. Nie ma żadnych też szumów, tu, bo tu warto zauważyć.

0: zauważyć, że w czasie, kiedy rozmawialiśmy, wiele też się działo wokół nas. Wchodząc na zalogowane to samo konto z ekranu komputera, jestem w stanie zobaczyć dokładnie ten sam tekst, zrobić kopiuj, wklej i wkleić go do systemu medycznego w naszym szpitalu. Żadnej interakcji z danymi wrażliwymi tutaj nie było i mamy gotową notatkę, a ja mogłem się skupić wyłącznie na rozmowie i badaniu.
1: A to troszeczkę zmienia właśnie przeprowadzanie tej samej rozmowy i badania z tym systemem?
0: Troszeczkę trzeba się dostosować. To znaczy, nasza rozmowa zaczęła się od tego, że musiałem zaznaczyć, że mówimy o prawej kostce, bo ja to widzę i pani to widzi, ale nasłuchujący nas skryba AI nie wie, czy mówimy o prawej czy lewej, dlatego wszystko trzeba wyartykułować. Dlatego pracując ze skrybą, trzeba się troszeczkę nauczyć korzystania z tego i zwrócić uwagę na to, że pewne rzeczy po prostu muszą być wypowiedziane na głos.
2: Dane w systemie skryba AI przechowywane są maksymalnie przez 4 godziny. Ogród dendrologiczny w Poznaniu ma ponad 100 lat, a znajdziemy tam nie tylko drzewa. Na spacer po ogrodzie wybrał się nasz reporter Paweł Adamczewski. Oprowadził go dyrektor ogrodu Tomasz Maliński.
3: Tomasz Maliński, dyrektor ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: I my dzisiaj jesteśmy tutaj w ogrodzie. Mamy piękną pogodę, wokół nas drzewa, ptaki. Widziałem przed chwilą wiewiórkę, ale to właśnie nie... Zwierzęta chyba w ogrodzie dendrologicznym są najważniejsze, nie?
3: No nie, znaczy zwierząt mamy sporo, wiewiórek bardzo dużą populację, czasami po 20 siedzi na jednym drzewie, ale jednak w ogrodzie dendrologicznym najważniejsze są dla nas rośliny drzewiaste, czyli drzewa i krzewy.
4: Właśnie, my tak mówimy o tym ogród dendrologiczny, ale ja podejrzewam, że są mieszkańcy Poznania albo w ogóle osoby, które są w jakimś stopniu związane z Poznaniem, które no, nie wiedzą o tym, czym ogród dendrologiczny jest, bo kojarzą tylko ogród botaniczny.
3: Trudne pytanie dla dyrektora ogrodu. Znaczy, to się wiąże z historią ogrodu. Oba ogrody powstały około 1925 roku. Oba zaprojektowali ci sami projektanci Rudolf Bettner i Władysław Marciniec. Natomiast trochę inna rola była tych ogrodów. Ogród botaniczny powstał wtedy na otwartej przestrzeni, miał służyć miastu i z tego co wiem właśnie takim architektom. Natomiast nasz ogród powstał na bazie parku dworskiego, czyli już mieliśmy drzewa takiego starego. Był też mniejszy. Początkowo miał 6 hektarów. Do wojny bardzo ładnie profesor Stecki go rozwinął. Niestety w czasie wojny, też w odróżnieniu od ogrodu botanicznego, tam się nic nie działo, ogród nie został zniszczony, natomiast nasz ogród został całkowicie zmasakrowany przez Niemców. Rozebrane ogrodzenia, wywiezione co cenniejsze rośliny, porobione takie główne arterie, czyli zostały zniszczone jakby układy ścieżek, przez to drzewa, starodrzew został wycięty. Potem w czasie wojny był wycinany na opał, właśnie ogród został włączony w strukturę parków Sołacza. No i po wojnie, kiedy wydawało się, że no będzie lepiej, wcale lepiej nie było. Do końca lat 50. uczelnia nie była w stanie odzyskać od miasta jakby tego terenu. Trwały przepychanki między sądami, komitetami różnymi wojewódzkimi, partii i uczelnią. A jak wreszcie udało się ogród na początku lat 60. odzyskać, to nie było zgody na ogrodzenie tego terenu. Nie? Czyli cały czas wypasały się krowy, różnego rodzaju, no taki otwarty, dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, ale
5: park to
3: ale taki park, no to są granice Poznania też, nie? Więc tu dookoła były jakieś wsie, więc bydło było i sobie jadło. Nie? Natomiast dopiero w latach 60. udało się ogrodzić ten teren. On już wtedy był mniejszy. Niestety. Z jednej strony przycięła go rozbudowa ulicy Niestachowskiej, z drugiej strony przycięła go milicja obywatelska zajmując tereny dzisiejszej Olimpii i ulica Warmińska, więc zostały nam ciut ponad 4 hektary. No i nie mamy też żadnej dokumentacji z tego okresu. Została zniszczona głównie przez Niemców, całkowicie, więc nie mamy w zasadzie pochodzenia drzew. To, co jest nam potrzebne ewentualnie do jakichś takich dokładniejszych badań naukowych. Stąd bardziej skupiliśmy się na edukacji. Odróżnia nas ogrodu botanicznego też to, że nie mamy w zasadzie bylin, nie? Znaczy nie uprawiamy ich.
4: Czym są byliny dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą?
3: No ja myślę, że już większość ludzi wie, czym są byliny. No takie wieloletnie rośliny zielone, nie? Tutaj mamy drzewa i krzewy i na początku lat 90. ówczesny kierownik Katedry Botaniki Leśnej, profesor Władysław Danielewicz, stwierdził, że zacznie rozbudowywać ogród. Wydzielił jednostkę jako oddzielną jednostkę przy pomocy władz rektorskich i dziekańskich.

0: takich, zostały tam pierwsze etaty przydzielone jednostce. No i tak ogród się powoli rozwijał, tylko że wtedy już wszyscy liczyli pieniądze. I niestety to, co wielu ogrodom, w większości zresztą ogrodów w Polsce udało się zdobyć albo jeszcze przed wojną, albo po wojnie, tak jak ogrodowi botanicznemu, tak my wtedy, kiedy pieniędzy nikt nie liczył, ogrodu w zasadzie nie było, a wtedy, kiedy wszyscy zaczęli liczyć pieniądze, no to już nie dało się pewnej rzeczy wybudować, więc żadnego zaplecza technicznego, niczego takiego nie było. Ja zostałem kierownikiem ogrodu 22 lata temu. Wtedy jakby zdecydowałem się na to, żeby ogród poszedł bardziej w kierunku edukacji. Wydawało mi się to jakoś takie logiczniejsze. Dzięki pomocy władz dziekańskich i głównie rektorskich udało się powiększyć ogród mocno. Z 4 hektarów powiększyliśmy się do ponad 20, przejmując tereny dawnego lasu goleńcińskiego, które okazało się należały do uczelni, tylko milicja obywatelska sobie je wykorzystała częściowo na jakieś tam, nie pytając się nikogo o zdanie, na boisko treningowe i tak dalej, do którego może sobie przejdziemy. Teraz to jest duża polana edukacyjna, na której odbywają się różnego rodzaju imprezy, eventy uczelniane, różne pikniki. Takim punktem zwrotnym to było zaproszenie do współpracy firmy Lumina 4 lata temu. No i to spowodowało, że ogród, że tak powiem, stał się dużo bardziej znany.
1: My teraz stoimy na tej granicy tej historycznej części i tej edukacyjnej, tej nowej części.
0: Edukacja to jest, odbywa się w całym ogrodzie.
1: Dobra.
0: Ogród jest podzielony na dwie części, ponieważ ta część historyczna znajduje się pod konserwatorem, jest pod ochroną konserwatora zabytków, więc w zasadzie niewiele mamy tutaj możliwości. To jest taki starodrzew, w którym no już niewiele robimy. Pilnujemy, dbamy o drzewa, usuwamy jemiołę.
1: Kilkudziesięcioletnie drzewa pewnie, nie?
0: No, 150-200-letnie niektóre, nie? Więc część oczywiście na dole jest posadzona, natomiast ten starodrzew, no to ma tak od 100 do 150 lat. Najstarsze są 2 platany w ogrodzie, które są tam w dalszej części. I tutaj za bardzo nie możemy nic robić, nie?
1: Natomiast... Ale my jako mieszkańcy możemy tutaj przyjść, pochodzić, pozwiedzać, tak jak właśnie tutaj panie przeszły.
0: Tak, ogród jest silnie zaciniony, nie? Tutaj mamy fantastyczny klimat, nie?
1: Czyli... To jest wręcz tak, że mi gęsia skórka czasami wychodzi.
0: Tak. Natomiast mamy ławki, mamy dużo ławek rozrzuconych po całym ogrodzie. To jest taki ogród spokojniejszy, tak? Nie wolno tu jeździć rowerami, choć nie wszyscy tego przestrzegają. Nie wolno wprowadzać psów, tego się już ludzie nauczyli. Taki spokojniejszy, mamy dużo grup dziecięcych, dużo z przedszkoli jest grup. Prowadzimy zresztą własne zajęcia edukacyjne, mamy swoich edukatorów.
1: Możemy przejść sobie teraz do tej części, tej części nowej.
0: To jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz. Największą i najsłynniejszą kolekcją w ogrodu...
1: Właśnie o to chciałem pytać.
0: Przy której zresztą stoimy.
1: Tak?
0: Tak.
1: A, tu.
0: Parę metrów, to są jeżyny.
1: No,
0: to jest kolekcja jeżyn.
1: I to jest największa kolekcja?
0: To jest największa w Europie kolekcja rodzimych gatunków jeżyn, która ma zresztą status kolekcji narodowej. Mamy około 120 taksonów, z czego około 90% występujących w Polsce, nie? Więc to jest jeden z najtrudniejszych w ogóle rodzajów do oznaczania, stąd bardzo trudna kolekcja też do utrzymania, bo jeżyny mają tendencję do ciągłego wędrowania, tak? Więc utrzymywanie ich w ryzach, żeby się nie krzyżowały, nie mieszały i nie przechodziły jedne do drugich, nie jest proste. Ale ona jest w tej chwili w kilku miejscach, bo już nam się na tej starej części, gdzie była zakładana, nie zmieściła. Ale jest to kolekcja, która jest największa w Europie.
1: To mnie zaskoczyło.
0: I faktycznie można korzystać z owoców.
1: No właśnie chciałem zapytać, bo już niektóre są czarne, więc
0: tak,
1: chyba już można...
0: Wczoraj widziałem, jak ludzie sobie szli i podgryzali. Wolno korzystać z owoców, nie wolno tylko ich zrywać. Ale akurat jeżyny są o tyle wygodne, że nikt ich nie chce ukraść. No.
1: Okej, czyli jeżyny są jednym z tych najcenniejszych i największych waszych zbiorów. A macie jakiś taki, którym się możecie pochwalić, że tylko tu w Poznaniu mamy?
0: Jeżyny.
1: A, czyli właśnie tylko... Okej.
0: Te są tylko w Poznaniu. Żaden ogród botaniczny w Polsce nie ma kolekcji jeżyn. Są pojedyncze oczywiście jeżyny, ale kolekcji jeżyn nie ma, dlatego że to jest tak trudny rodzaj do rozpoznawania, że w zasadzie myśmy mieli to szczęście, że nas to w katedrze interesowało. Z profesorem Danielewiczem, ja robiłem doktorat z jeżyn w ogóle, więc przy okazji tego doktoratu i z profesorem Danielewiczem jeździłem bardzo dużo po terenie. Moim promotorem był profesor Jerzy Zieliński z Instytutu Dendrologii Pan w Kórniku. Jedyny batolog taki pełny w Polsce, już na emeryturze w tej chwili. Także we trójkę jeżdżąc po terenie po prostu zbierało się te jeżyny, przywoziło się do ogrodu i ta kolekcja powstała, potem jeszcze była uzupełniana jak się jechało gdzieś w teren, ale nikt tych jeżyn nie rozpoznaje, więc budowanie dzisiaj takiej kolekcji byłoby nieprawdopodobne.

0: wygodnie, trudne, nie?
1: I kosztowne. Jesteśmy teraz na parkingu, po lewej stronie mamy
0: główne wejście
1: i Stadion Golęciński po tej drugiej stronie.
0: Tak
1: a
0: jest.
1: Tutaj ogród dendrologiczny, no i ta polana.
0: Polana
1: i nowe centrum, właśnie.
0: I nowa siedziba ogrodu już wybudowana. Budynek, jak pan widzi, nie jest typowy. Mhm.
1: Wtapia się ładnie w to.
0: Tak, dlatego że on miał promować naturalność, czyli zbudowany cały z drewna na stalowej konstrukcji. W środku wszystko jest też to, co się da z drewna lub materiałów drewnopochodnych. Ma fotowoltaikę, pompy ciepła, jakby ma być taki trochę samowystarczalny, nie? Mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych budynków w Polsce, jeśli chodzi o takie zaplecze.
1: Ta polana edukacyjna.
0: To jest ten teren, który przejęliśmy. Mhm. To jest dawne boisko, takie treningowe, zastępcze. I jak my ten teren przejęliśmy, on był całkowicie zarośnięty, więc został wyczyszczony. Chodziło o to, żeby na uczelni było takie miejsce, gdzie mogą się integrować studenci, pracownicy i takiego miejsca nie ma. A to miejsce jest fantastyczne, dlatego że po pierwsze jest w takim lekkim zagłębieniu, więc ze wszystkich stron jesteśmy trochę wygłuszeni. Mamy lasy dookoła jeszcze. Tam jest teren wojskowy, więc im hałas za bardzo nie przeszkadza, nawet jak jest, bo sami ciągle hałasują strzelając. Tam mamy Rusałkę całą, więc daleko. My to zresztą nie hałasujemy jakoś, nie wiadomo. Tam też dalej są lasy, więc świetnie, nie? I zrobiliśmy sobie taki teren, posadziliśmy gatunki, w zasadzie wszystkie, które tu rosną, są jadalne. Można je używać do różnych rzeczy. I to się odbywają, w zasadzie to jest takie centrum w tej chwili, nazwijmy to kultury takiej otwartej, imprezowej uczelni i nie tylko, bo odbywają się tu też różne imprezy eventowe ze względu na to, że ogrody muszą zarabiać. Mhm. Tego nie unikniemy. Koszty. Utrzymanie ogrodu jest nieprawdopodobnie kosztowne. Ci ludzie, którzy mają własne ogródki działkowe, wiedzą, ile pieniędzy potrafią wydać na różnego rodzaju rzeczy, a utrzymanie drzewostanu tak starego, tak, dlatego że większość tego lasu sosnowego, który nas otacza, to jest kilka tysięcy sosen, bo one sięgają jeszcze tam do Półwystawu Golęcińskiego, to jest nasz teren. Mhm. To są 145-150-letnie sosny, bo po ścinaniu, jak zamierają, to jesteśmy w stanie policzyć po słojach. I te drzewa już zamierają. I my tracimy rocznie, naturalnie już, około 100 drzew w ciągu jednego roku, nie? Zamierają. Co 2 miesiące wypuszczamy drona, który nam robi. Tam, jak pan widzi, już... widzi pan taką żółtą gałąź?
1: Widzę.
0: Tak, to drzewo już zamiera. I ono w ciągu 3 miesięcy zamrze. I my te drzewa, na szczęście, się nie wywracają.
1: Okay.
0: Więc my te drzewa wycinamy. Na większości tych sosen są już huby od góry do dołu na pniach, co oznacza, że drzewo wygląda z daleka bardzo ładnie, natomiast już jest powoli niebezpieczne. I to jest też problem wielu szefów tego typu ogrodów, parków starych, że las wygląda pięknie, przyciąga ludzi do tego, żeby chodzili, natomiast my nie mamy żadnej możliwości jakby ochrony, dlatego że w zasadzie powinniśmy wyciąć wszystkie drzewa, nie? Co jest absolutnie nierealne, bo one przecież są piękne. Więc sosny na szczęście mają to, że mamy to szczęście, że one generalnie się nie przewracają, no chyba, że trafi się nieszczęście, jak w 2017 roku, gdzie mieliśmy tu trąbę powietrzną. Było i uderzyła takim wąskim pasem od Rusałki, tu przeszła przez stadion i uderzyła w ogród i to była niedziela, ja byłem na wakacjach 40 km stąd, w pełnym słońcu. Opalałem się, kiedy pracownik mi dzwonił, że się drzewa wywracają w ogrodzie i myślałem, że był pijany. Kiedy się okazało, że rzeczywiście myśmy w 10 minut stracili 80 potężnych drzew. 16 sosen ukręciło po prostu na 6 metrach. I mamy taką jedną zostawioną sosnę, którą po prostu ukręcało, całe korony ukręcało i przenosiło po 20 metrów dalej. Widzi pan tam? Ten taki lśniący? No to jest jedna z pozostałości takich właśnie ukręconych sosen. Na szczęście nie wywalało drzew, natomiast w momencie, kiedy ukręcało takie drzewa, albo tam w starej części nam, bo uderzyło po tamtej stronie Kolegium Cieszkowskich. Potem następnego roku mieliśmy wiele wycieczek po ogrodzie i padł taki pomysł, żeby pracę dzieci z ogrodu zrobić jako pracę na kalendarz wykorzystać. I zrobiliśmy taki konkurs i z wielu zajęć, które mieliśmy w ogrodzie, z wielu przedszkoli i tak dalej, różnymi technikami, dzieci nam przysyłały prace do ogrodu, które komisja potem siedziała i sobie weryfikowała. I na 90% rysunków wszędzie były przewrócone drzewa. Czy było widać, że na dzieciach zrobiło to nieprawdopodobne wrażenie, nie?

Nowe pociągi spalinowe będą miały koleje wielkopolskie, będą to jednak składy używane. Więcej seniorów z Poznania dostanie darmowe czujki dymu i czadu. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby się na nie załapać? Za chwilę powiemy. A na koniec będzie o nowym muralu w Poznaniu. Na Smochowicach można oglądać dzieło, którego tematem są powstania wielkopolskie i warszawskie. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. Dwa używane pociągi spalinowe z włoskiej Bolonii kupiły koleje wielkopolskie. To dobrze znane spółce pojazdy PESY,

0: ale dłuższe i bardziej pojemne.
1: 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa, bo to jest to, na co kładziemy nacisk tak naprawdę i musimy zabezpieczyć na tych pojazdach. Pojazdy są w pełni, nazwijmy to, zmodernizowane, a może właściwie dopasowane do rynku polskiego, wyposażone w system informacji pasażerskiej. Silnik, czyli można powiedzieć, że serce pojazdu jest w pełni zregenerowane, odnowione, tak żeby miał tą sprawność około 100%, co jest dla nas też z jednej strony nobilitacją, a z drugiej strony jakby oszczędnością kosztów, bo też zależy nam na tym, żeby te pojazdy funkcjonowały jak najlepiej na rynku. Także kompleksowo czyścimy, myjemy, malujemy od zewnątrz, naprawiamy wnętrze, dopasowujemy jeszcze do tego, co ewentualnie klient sobie życzy i zostawiamy u klienta. Mamy generalnie rok na dostarczenie, natomiast chcielibyśmy zdecydowanie szybciej. Ta droga, ze względu na to, że homologację mamy już uzyskaną i te dwa pierwsze nam to tak naprawdę otworzyły, jest jakaś szansa, że może do końca roku lub z początkiem pierwszego kwartału uda nam się coś dostarczyć. No, w tej chwili też czekamy jakby na informacje, które będą miały wpływ na nasze możliwości produkcyjne.
0: Powiedział nam prezes Public Transport Service Robert Karwasz. Prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski mówi, że dzięki dobrej znajomości modelu spółce będzie łatwiej utrzymać te pojazdy.
2: To podobny typ pojazdu, co pomaga w chociażby działalności logistycznej, przygotowania magazynów, przygotowania zespołów, którzy będą zajmować się tym serwisem. Pozytywny trend. Dzisiaj mamy środki na zakup dwóch, ale w naszej strategii, w naszych rozmowach przewidujemy także poszukanie źródeł finansowych, aby jeszcze więcej podróżnych miało lepszy komfort podróży. Cykl życia pojazdu jest w zależności 30 lat i więcej. Wszystko w zależności od dokumentacji systemu utrzymania. Każdy z pojazdów ma taką dokumentację. My oczywiście jako spółka już doświadczona w utrzymaniu pojazdu też przyglądamy się temu rodzajowi, temu typowi pojazdów i dzisiaj wiemy, że ten typ to jest sprawdzony pojazd.
0: Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak dodaje, że zapotrzebowanie na spalinowe pociągi jest duże.
3: Na wielu połączeniach, szczególnie tych właśnie obsługiwanych przez pociągi spalinowe, mamy do czynienia z tłokiem w pociągach w określonych godzinach, na określonych trasach. No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania, a więc zniwelować te niedogodności. Te pociągi mają tą zaletę nad dotychczas eksploatowanymi, że są dłuższe, a więc pojemniejsze i mogą być dedykowane szczególnie na te odcinki, na te połączenia, gdzie występują właśnie te duże potoki podróżnych. Na pewno w jakimś sensie to poprawi standard funkcjonowania. Natomiast to, co powiedziałem wcześniej, że tych pociągów spalinowych jednakowoż potrzeba by było jeszcze więcej, dlatego że dwie przynajmniej linie takie kluczowe to jest Poznań-Wągrowiec, ale w tej chwili kończy się, znaczy jest kontynuowany remont linii do Gołań, czyli dalej do granicy województwa, a potem może się okazać, że również będzie możliwość jazdy dalej do Nakła i być może do Bydgoszczy. To jest ciągle linia niezelektryfikowana. W drugą stronę Wolsztyn. Wolsztyn, który też rozwija się bardzo dynamicznie i tam też potrzebnych jest dodatkowych pojazdów sporo. No oprócz tego te linie, które na północy czy tego są obsługiwane przez mniejsze jednostki, no ale też spalinowe, no bo to nie są linie póki co zelektryfikowane. Gdy mówimy o liniach przygotowywanych, na przykład Międzychód-Szamotuły, ona w pierwszej wersji będzie też niezelektryfikowana. Być może potem się dorobimy tej elektryczności, ale póki co na początek nie. No i tutaj musimy myśleć właśnie o tym, żeby zabezpieczyć tabor na te połączenia również. Ja sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione, dzisiaj dwa, no chyba w opcji może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagałoby, no, żeby był uzupełniony tabor, bo na tyle szacuję właśnie te potrzeby.
0: Spółka za dwa pociągi zapłaci 42 miliony złotych, to o połowę mniej niż zapłaciłaby za nowe składy. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w klimacie kolejowym. 4700 km linii kolejowych do 2050 roku. Rząd opublikował mapę zintegrowanej sieci kolejowej. Planowany rozwój ma opierać się o kolej dużych prędkości i tak zwany Y.
4: Chciałbym powiedzieć, że wierzę w to, że tyle linii kolejowych powstanie. Jest to pierwszy tak kompleksowy plan rozwoju kolei w Polsce, oparty na dziesiątkach analiz wykonanych przez spółkę CPK, która ma do tego najlepsze narzędzie w kraju. I powiem tak, w 90-tych latach, kiedy uchwalano projekt rozwoju dróg krajowych i autostrad, to też bardzo nie wierzyliśmy długo w to, że on zostanie zrealizowany. A mamy 2026 rok, minęły 33 lata.

0: tak naprawdę dochodzimy pomału do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, poszczególne jej oddziały zaczynają kończyć swoją listę inwestycji. I mam nadzieję, że skoro Generalna Dyrekcja przez 33 lata była w stanie zbudować bardzo długie odcinki nowych tras w nowym śladzie, bo i też zaczynali od poprawiania tego, co jest, modernizacji, rozbudowy, to że my na kolei też będziemy w stanie tą wajchę rzeczywiście przestawić i budować w nowym śladzie, bo na razie jesteśmy dobrzy w modernizacjach tego, co jest, albo średni, bo można tutaj różnie patrzeć na niektóre modernizacje. Byliśmy na kolei w punkcie zero, tak? Byliśmy w punkcie, gdzie zamykaliśmy linie nierentowne, gdzie odcinaliśmy od kolei takie miasta jak Łomża, jak Śrem, jak Jastrzębie-Zdrój. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy widać, że pasażerowie tą koleją chcą jeździć i widać też, że decydenci to rozumieją i powoli tą kolej odbudowujemy.
1: Mówi ekspert i dziennikarz portalu rynekkolejowy.pl Jakub Rezler. Ma się skrócić także podróż do Szczecina do 35 minut, a także z Poznania do Wrocławia do 45 minut. Trasa pokazana na mapie zintegrowanej sieci kolejowej sugeruje, że pociągi omijałyby Leszno.
0: Nie jest powiedziane, że linia, która została niestety zmodernizowana niedawno, czyli właśnie linia Poznań-Wrocław przez Leszno, po prostu nie zostanie zmodernizowana do wariantu KDP. Taka opcja też jest na stole, co jest jakby potrzebne i pozytywne, tak, bo pomijanie 65-tysięcznego Leszna moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że są mniejsze miasta na sieci, które nie mają być systemowo pomijane przez pociągi na linii Y, chociażby Sieradz, tak.
1: Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Więcej seniorów z Poznania dostanie darmowe czujki dymu i czadu. Miasto obniżyło próg wiekowy i teraz po bezpłatny sprzęt mogą zgłaszać się już osoby od 70 roku życia. Wcześniej program obejmował wyłącznie 80-latków. Kolejną nowością jest to, że urządzenia dostaną także lokatorzy mieszkań z kuchenkami gazowymi. Warunki są proste. Trzeba mieszkać w Poznaniu, rozliczać tu podatki i prowadzić gospodarstwo samotnie lub z drugą osobą potrzebującą wsparcia. Fachowcy wszystkim się zajmą, przywiozą czujki, zamontują je w bezpiecznym miejscu i przeprowadzą darmowy instruktaż obsługi. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez infolinię Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 20.00, a zgłoszenie w imieniu seniora może zostawić też rodzina lub opiekun. Całą akcję finansuje miasto. Muralowe panny pojawiły się na ścianie szkoły podstawowej na Smochowicach w Poznaniu. Malunek o kobietach w powstaniach wielkopolskim i warszawskim wygrał w konkursie Fundacji Bohateron. Mural przedstawia sylwetki kobiet z symbolami powstań. Autorką projektu malunku jest Pola Kasińska, uczennica klasy szóstej szkoły numer 57. A więcej o akcji Agnieszka Łesiuk-Krajewska z Fundacji Bohateron.
2: Muralowe panny, konkurs ogólnopolski dla szkół na murale o tematyce oczywiście powstańczej, ale przede wszystkim o udziale kobiet w powstaniu. Odsłoniliśmy mural w Poznaniu, to 12 nasz mural w całym kraju, a drugi z tego cyklu Muralowe Panny. Muralowe panny, które na murach polskich szkół będą niosły dalej historię kobiet w powstaniu. Bohaterem w Twojej szkole to ponad 4 miliony uczniów już. Co trzecia szkoła w Polsce bierze udział w naszej akcji. Z roku na rok coraz śmielsze, coraz bardziej kreatywne projekty. Młodzież łaknie nowoczesnych materiałów edukacyjnych i to jest naszym kluczem, myślę, do działań i do sukcesu, że my pokazujemy, że historia nie jest nudna, że historia może być w postaci filmu, może być w postaci materiału nagranego przez znanych youtuberów, może być muralem, może być spotem, może być piosenką i myślę, że te kanały jak najbardziej docierają do młodych ludzi, a nasza rola jest taka, aby dobierać te narzędzia i interesować historią. Rola kobiet w polskich powstaniach była niezwykle ważną rolą, która myślę, że do tej pory była nieco pomijana na kartach historii czy w podręcznikach. To przecież kobiety organizowały szpitale, to one były sanitariuszkami, to one były łączniczkami, to one dbały o zaopatrzenie, a również nierzadko brały udział w walkach i wykazywały się ogromną odwagą i opieką również nad swoimi kolegami.
1: To 12 mural, który powstał dzięki inicjatywie Fundacji i drugi, który namalowano podczas akcji Muralowe Panny.

Hannah Montana, który miał premierę w 2009 roku. Jej kolejne albumy równie dobrze się sprzedawały. Wszystkie nagrane w ramach kontraktu wskoczyły na pierwsze miejsca list sprzedaży, a to jeden z największych wtedy hitów Miley.

2009 roku Miley wydała mini album pod tytułem The Time of Our Lives z piosenką Party in the USA. Sprzedał się w 10 milionach egzemplarzy i otrzymał status diamentowej płyty. Zaraz potem ruszyła w pierwszą własną trasę koncertową Wonderworld Tour. Zagrała koncerty w USA, Wielkiej Brytanii.

przyszedł czas na dorosłą Miley. W 2013 roku podpisała kontrakt płytowy i zatrudniła menadżera, który współpracował również z Britney Spears. Oznajmiła, żeby jej nadchodzący krążek traktować jako debiut, a Hannah Montana to już przeszłość. Jednym z singli promujących album Bad Girls był We Can't Stop, który odniósł sukces nie tylko w USA, ale też w Wielkiej Brytanii. Za oceanem pokrył się 5-krotną platynową płytą. Mało tego, teledysk do tej piosenki pobił m.in. dzienny rekord, miał ponad 10 milionów wyświetleń.

Kolejnym wielkim sukcesem na koncie Miley był singiel Wrecking Ball. Od razu wskoczył na pierwsze miejsca list przebojów na całym świecie. Tylko w Stanach uzyskał 7-krotną platynę. W tym przypadku również teledysk obił rekord oglądalności. Sam album sprzedał się w kilku milionach egzemplarzy, a Miley dostała za niego nominację do nagrody Grammy za najlepszy popowy album wokalny. Ruszyła też w trasę koncertową, która przyniosła ponad 60 milionów dolarów zysku. W kolejnych latach Miley wydała 3 albumy, Miley Cyrus and Her Dead Pets, Younger Now oraz Plastic Hearts, ale tym przełomowym był wydany w 2023 roku Endless Summer Vacation z hitem Flowers, który pobił wiele rekordów popularności i zdobył 2 nagrody Grammy, pierwsze na koncie Miley Cyrus.

Rok 2025 to kolejny, 9 już album w karierze wokalistki. Jego tytuł to Something Beautiful. Z ciekawostek, w 2013 roku w jednym z wywiadów powiedziała o paleniu marihuany i braniu ekstazy. Nawet zapaliła jointa, kiedy odbierała jedną z nagród w Amsterdamie. Później zrezygnowała z używek ze względu na negatywny wpływ na jej głos. W 2020 roku odeszła z kościoła. Powód: brak akceptacji dla osób homoseksualnych i wysyłanie ich na różnego rodzaju terapię. Po wielu latach od zaprzestania wcielania się w rolę Hanny Montany przyznała, że miała przez nią zaburzenia osobowości. Wśród swoich inspiracji muzycznych wymienia Dolly Parton, Madonnę, Whitney Houston, Britney Spears czy Metallicę. Czas na kolejną księżniczkę Disneya, tym razem Demi Lovato, którą widzowie poznali dzięki filmowi Camp Rock. Właściwie to Dimitria Divonne Lovato, urodzona 20 sierpnia 1992 roku w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk. Jest córką inżyniera i muzyka, Meksykanina pochodzenia hiszpańskiego, indiańskiego, portugalskiego i żydowskiego oraz tancerki, Amerykanki pochodzenia angielskiego i irlandzkiego. Jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 2 lata. Ma 2 siostry, wychowała się w Dallas w Teksasie. Już w wieku kilku lat uczyła się gry na pianinie, później na gitarze. Chodziła też na zajęcia aktorskie i lekcje tańca. Mając zaledwie 10 lat, zagrała w swoim pierwszym serialu telewizyjnym dla dzieci pod tytułem Barney i Przyjaciele. Później gościnnie wystąpiła również w serialu Prison Break, Skazany na śmierć. Szybko stała się popularna, przez co była prześladowana. Szkołę zamieniła więc na naukę w domu. Rok 2008 przyniósł jej główną rolę w filmie telewizyjnym Camp Rock z zespołem Jonas Brothers, w którym wcieliła się w Michi, aspirującą piosenkarkę. Opis jest taki: młoda dziewczyna spędzająca wakacje na obozie muzycznym postanawia kłamać w sprawie pracy swojej matki, aby zaprzyjaźnić się z bogatymi koleżankami. Premiera odbyła się w czerwcu, a film obejrzało w sumie 9 milionów osób. Demi nagrała również kilka piosenek na ścieżkę dźwiękową do tej produkcji. Zanim wydała swój debiutancki album, Demi ruszyła w trasę koncertową pod tytułem Demi Life Warm Up Tour. Brała również udział w turnę Jonas Brothers Burning Up Tour. Kolejnym serialem, w którym mogliśmy zobaczyć Demi, był ten pod tytułem Słoneczna Sony. Tu jej umiejętności aktorskie przez jeden z amerykańskich magazynów zostały porównane do Miley Cyrus i jej roli Hanny Montany. Demi miała okazję zagrać również u boku Selene Gomez w filmie Program Ochrony Księżniczek. Razem nagrały promujący go kawałek One and the Same. W międzyczasie była również produkcja Camp Rock 2 Wielki Finał, która powtórzyła sukces pierwszej części. Demi zagrała również piosenkarkę u boku Rachel McAdams i Willa Ferrella w filmie o konkursie piosenki Eurowizji Historia zespołu Fire Saga.

Dani miała również okazję pojawić się w 5. sezonie serialu Glee. W sumie oglądaliśmy ją w 4 odcinkach. Zagrała Dani, artystkę z problemami. Świat pokochał Demi Lovato również dzięki muzyce. Jej debiutancki album pod tytułem Don't Forget ukazał się we wrześniu 2008 roku. Dostał ogólnie pozytywne recenzje. Pisano, że ta muzyka na pewno spodoba się jej nastoletnim fanom. W pierwszym tygodniu wskoczył od razu na drugie miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. Większość piosenek młoda wokalistka napisała razem z Jonas Brothers. Krążek promował kawałek Get Back.

2009 roku. Jej tytuł to Here We Go Again. Sama artystka opisała ją jako akustyczną, ze stylem podobnym do Johna Mayera. Podobnie jak w przypadku poprzednika, tu również album zdobył dobre recenzje. Promował go jeszcze kawałek Remember December. Kolejna płyta ukazała się w 2011 roku. Jej tytuł to Unbroken. Tu dostaliśmy mieszankę R&B, popu i rocka. Wersja tekstowa skupiała się na poważniejszych sprawach niż dotychczas, również na osobistych zmaganiach piosenkarki. Krążek zadebiutował na 4. miejscu w Stanach, a promował go kawałek Skyscraper, mówiący o poczuciu własnej wartości i pewności siebie. Zaraz potem Demi dołączyła do jurorów amerykańskiej wersji programu X Factor. Jej zadaniem było przyciągnięcie młodszej widowni przed ekrany telewizorów.

Następny album, zatytułowany Demi, ukazał się w 2013 roku. Tu już dostaliśmy dojrzały wizerunek wokalistki. Płyta wskoczyła na trzecie miejsce w Stanach, ale odniosła również sukces na świecie. To m.in. dzięki piosence Heart Attack, która bardzo dobrze się sprzedała. W pierwszym tygodniu znalazła ponad 200 tysięcy nabywców. Promując album, Demi ruszyła w swoją w sumie czwartą, ale jednocześnie pierwszą światową trasę koncertową. Później komercyjny sukces odniosła piosenka Cool for the Summer z jej piątego albumu o tytule Confident. O tym krążku pisano m.in., że to imponujący album gwiazdy popu, która wie, czego chce i wie również dokładnie, jak to osiągnąć. Ona sama później przyznała, że nigdy nie była tak pewną siebie artystką jak wtedy. W kolejnych latach Demi wydała trzy albumy, to Tell Me You Love Me, Dancing With The Devil, The Art Of Starting Over oraz Holy F**k. Ten pierwszy krążek zawierał singiel Sorry Not Sorry, który okazał się najlepiej sprzedającym się singlem w karierze Demi. Dostał aż pięciokrotną platynę.

0: Bez wątpienia jedną z najpopularniejszych piosenek Demi, co prawda nagraną z jej gościnnym udziałem, jest solo z 2018 roku zespołu Clean Bandit. Odniosła ona ogromny komercyjny sukces w wielu krajach, m.in. w Polsce zdobyła diamentową płytę. Przez wiele lat piosenkarka zmagała się z wieloma problemami. Nadużywała alkoholu i narkotyków, cierpiała na bulimię, sama też się okaleczała. W wieku 13 lat zaczęła używać opiatów, w wieku 17 lat kokainę, a pierwszy odwyk miała już w wieku 18 lat. Demi przyznała, że kilka razy przedawkowała i miała przez to problemy z występami na żywo. Według doniesień medialnych zmagała się z wieloma powikłaniami, jak udary, zawał serca czy uszkodzenie mózgu. Zdiagnozowano u niej chorobę afektywną dwubiegunową, później diagnozę zmieniono na ADHD. Jedna ze stacji telewizyjnych zrealizowała również dokument Demi Lovato Stay Strong o jej powrocie do zdrowia. W pewnym momencie artystka postawiła na trzeźwość, bo uznała, że to najlepszy sposób, aby uniknąć powrotu do uzależnień i zaburzeń odżywiania. W jednym z wywiadów Demi przyznała też, że gdy miała 15 lat, została zgwałcona. Demi to również aktywistka, działa na rzecz praw osób LGBT oraz na rzecz osób z problemami psychicznymi i zaburzeniami odżywiania. Działa również przeciw nękaniu, m.in. w szkołach. Wspiera różne organizacje charytatywne i systematycznie pomaga finansowo potrzebującym. Znalazła się również na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi na świecie magazynu Time, czy na liście ludzi podbijających świat poniżej 30 roku życia w kategorii muzyka magazynu Forbes. Ma na koncie wiele nagród muzycznych. Do tej pory jest jedną z najczęściej nagradzanych solowych artystek na gali Teen Choice Awards. Ma też na koncie nominacje do nagród Grammy.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.

0: już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy fyrtel na Starłęce.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie all-inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbieńcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Reklama.
4: Trudno uwierzyć, ale mają już ponad 20 lat. Przed nami 10 piosenek, które królowały na listach przebojów w 2005 roku. Należy do nich Hang Up Madonny, która ukazała się 17 października. Promowała album zatytułowany Confessions on a Dance Floor. Artystka napisała ten kawałek z muzykiem i producentem muzycznym Stuartem Price'em. W utworze mamy sample z utworu ABBA Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight z 1979 roku. Madonna osobiście poprosiła autorów o pozwolenie na wykorzystanie fragmentu, co nie było łatwe, bo twórcy szwedzkiego zespołu generalnie na to się nie godzą. Jednak przyznali, że sami podziwiają Madonnę. Jaka była inspiracja muzyczna? Disco lat 70., muzyka ABBY i Giorgio Morodera, a także film Gorączka sobotniej nocy. Efekt specjalny? Tykanie zegara, co oznacza strach przed marnowaniem czasu. Z kolei sfera tekstowa opowiada o niezależnej kobiecie mającej problemy w związku.

Jak tylko piosenka się ukazała, zdobyła szczyty list przebojów w ponad 40 krajach. Została nawet wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. To jako piosenka znajdująca się na szczycie list przebojów w większości krajów. Był to też 36 utwór Madonny w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Tym samym zrównała się w tym przypadku z Elvisem Presleyem. Według Billboardu była to najbardziej udana piosenka taneczna dekady. Sam singiel sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy na całym świecie. A co o tym numerze sądzili krytycy? Wielu uznało, że to najlepszy taneczny numer w całej dyskografii artystki. Hang Up zapisało się w historii i znalazło na wielu listach różnych magazynów muzycznych. Wśród nich 100 najlepszych piosenek lat 2000 magazynu Rolling Stone czy najlepsze piosenki 2005 roku. To jeszcze kilka słów o teledysku. To hołd dla Johna Travolty i jego filmów, ale i tańca samego w sobie. Ruchy taneczne były inspirowane m.in. filmami Gorączka Sobotniej Nocy czy Grease. W klipie, który został nagrany w Londynie, widzimy Madonnę ubraną w różowy trykot, która sama tańczy w studiu baletowym, następnie przenosi się do salonu gier i tam już tańczy ze swoim zespołem. Sceny nagrano również w restauracji czy metrze. Dodam, że Hang Up to również druga najpopularniejsza piosenka w Europie w 2006 roku, zaraz za Hips Don't Lie, Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy, to w kategorii najlepszy album elektroniczny, taneczny. Do tego nagrodę w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku.

Fly Shakiry. Madonna za album, na którym znajdziemy Hang Up, dostała nagrodę Grammy. To w kategorii najlepszy album elektroniczny taneczny. Do tego nagroda w kategorii międzynarodowa artystka solowa podczas wręczenia brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w 2006 roku.

elementy, na przykład flamenco. Sama Shakira mówiła, że to mieszanka wielu różnych elementów i jej prawdopodobnie najbardziej latynoski utwór. A jeśli chodzi o słowa, to tekst opowiada historię kobiety, która była emocjonalnie torturowana. Jej partner ją zdradził i zostawił dla innej kobiety. Następnie wraca, by błagać o wybaczenie.

Kawałek od razu spodobał się słuchaczom i wskoczył na szczyty wielu list przebojów. W USA zadebiutował na 98. miejscu na liście Billboard Hot 100, ostatecznie dotarł do 23. miejsca, ale już na liście Hot Latin Songs zajmował pierwsze miejsce przez 25 tygodni z rzędu. W Stanach Shakira otrzymała za niego platynę, a w branży latynowskiej już diamentową płytę. Dzięki tej piosence dostała wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie cztery kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet wokalny. Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sama płyta, którą promowała La Tortura, zadebiutowała na 4. miejscu listy US Billboard 200. Pobiła jednocześnie rekord, jeżeli chodzi o najwyższy debiut dla albumu hiszpańskojęzycznego. To też najlepiej sprzedający się latynoski album pop dekady w Stanach Zjednoczonych i drugi najlepiej sprzedający się album latynoski w ogóle. Rozeszło się ponad 5 milionów kopii. Zdobył też kilka ważnych nagród muzycznych. Piosenką jedną z najpopularniejszych w 2005 roku była ta pod tytułem You're Beautiful brytyjskiego muzyka i wokalisty Jamesa Blunta. Znalazła się na debiutanckim albumie artysty zatytułowanym Back to Bedlam i została wydana jako trzeci singiel. W Wielkiej Brytanii wskoczyła na pierwsze miejsca list przebojów, podobnie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. W tym ostatnim kraju znalazła się w pierwszej 40 listy Billboard Hot 100 i sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie. O czym opowiada? Według mediów o byłej dziewczynie Jamesa, która pomagała przy castingach do Harry'ego Pottera. On sam jednak ani nie potwierdza tych doniesień, ani nie zaprzecza. Po latach przyznał, że piosenka zawsze była przedstawiana jako romantyczna, a w rzeczywistości jest trochę przerażająca i opowiada o mężczyźnie, który śledzi dziewczynę, a później popełnia samobójstwo. W powstaniu piosenki pomagali mu producent Sasha Skarbek z Los Angeles oraz autorka piosenek Amanda Ghost. W rezultacie powstało kilka wersji utworu, szczególnie jeśli chodzi o tekst. Ten na albumie różni się od tego, który grają rozgłośnie radiowe. Został on wygładzony, bo pada słowo naćpany. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. Co do teledysku, to został on nakręcony na Majorce. Bohater, sam James, siedząc na klifie, rozbiera się i w rezultacie skacze do wody. W jednym z wywiadów Blunt powiedział, to prawdopodobnie jedna z najmniej znaczących piosenek na albumie i w żadnym wypadku nie jest ulubioną piosenką ludzi. A stała się tak wszechobecna, bo wpychano ją ludziom na siłę. Co ciekawe, kawałek znalazł się na 7. miejscu w rankingu przeprowadzonym przez magazyn Rolling Stone

zabieram Was do Chin, a to za sprawą przeboju 9 Million Bicycles, którą 19 września wydała gruzińska piosenkarka Katie Melua. Znalazła się na jej drugim albumie zatytułowanym Piece by Piece i była pierwszym singlem, który go promował. Inspiracją do jego powstania miała być wizyta w Pekinie. Wokalistka odwiedziła miasto ze swoim menadżerem i autorem piosenki, o której mowa, Mike'iem Bettem. Tłumacz, który pokazywał im miasto, miał właśnie powiedzieć, że znajduje się tam 9 milionów rowerów. I tak narodziła się piosenka, która była jedną z ostatnich nagranych na album wokalistki, a której utwór bardzo przypadł do gustu. Przez całość przeplatają się dźwięki fletu, co według niektórych recenzentów nadaje jej chiński klimat. W teledysku widzimy Katie leżącą na trawie. Trwa piknik z jej przyjaciółmi, później jest ona ciągnięta po ziemi przez różne miejsca.

ciekawe, piosenkarkę i jej tekst skrytykował popularyzator nauki Simon Sinn. To dlatego, że tekst jest niedokładny. Chodzi o fragment, tu cytat: jesteśmy 12 miliardów lat świetlnych od krawędzi. To przypuszczenie, nikt nigdy nie może powiedzieć, że to prawda. Według Sinna tekst, tu cytat, wykazuje głęboką ignorancję kosmologii i brak zrozumienia metody naukowej. Później piosenkarka i badacz spotkali się, by stworzyć nową wersję tekstu, tak dla żartu. Dla BBC Radio 4 nawet zaśpiewała fragment, który on napisał. Jesteśmy 13,7 miliarda lat świetlnych od krawędzi obserwowalnego wszechświata. To dobre oszacowanie z dobrze zdefiniowanymi słupkami błędu i na podstawie dostępnych informacji przewiduje, że zawsze będę z tobą. Teraz już żaden z naukowców nie może się przyczepić, że jest coś nie tak. Piosenka 9 Million Bicycles odniosła ogromny sukces komercyjny. Opanowała wiele list przebojów na świecie. Album, na którym się znalazła, na przykład w Wielkiej Brytanii, zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży. Teraz kawałek, który ukazał się 19 kwietnia 2005 roku i od razu stał się światowym hitem, to Doncha zespołu The Pussycat Dolls. Kawałek napisali Busta Rhymes i CeeLo Green. Co ciekawe, pierwotnie wykonała go w 2004 roku Tori Alamaze, wokalistka wspierająca duet Outkast. Wytwórnia fonograficzna, w której go wydała, nie była zadowolona, bo piosenka odniosła niewielki sukces. Piosenkarka więc zrzekła się do niej swoich praw i tak trafiła ona w ręce zespołu, który najpierw był burleskowy, a później postanowił zaistnieć w branży muzycznej. Teraz miała być to grupa popowa z wpływami współczesnego R&B. Dziewczyny, których było 6, na czele z Nicole Scherzinger, nagrały kawałek z Busta Rhymesem i wydały go jako pierwszy singiel promujący debiutancki album zatytułowany PCD. Odniósł on spory sukces i wskoczył m.in. na drugie miejsce listy Billboard Hot 100 w USA, był również na szczycie listy Dance Club Songs oraz Pop 100 w Stanach Zjednoczonych. Zdominował również listy przebojów w Europie, zajmował pierwsze miejsce na liście 100 najgorętszych singli przez 4 tygodnie. Piosenka wskoczyła też na szczyt brytyjskiej listy przebojów i dzięki temu The Pussycat Dolls zostały pierwszą amerykańską żeńską grupą, która znalazła się na pierwszym miejscu tej listy. Również krytykom muzycznym kawałek przypadł do gustu. Pisali, że jest bezczelny i pyskaty. Ktoś inny napisał, że to poważna dawka wysokiej energii i sprośnego przesłania oraz, że The Pussycat Dolls z pewnością wyrobiły sobie niszę w historii popu XXI wieku. Pojawił się również komentarz, że grupa jest odpowiedzialna za największą przyjemność 2005 roku. Niektórym jednak przeszkadzała obecność Busta Rhymesa w numerze i uznano, że jest irytujący. Piosenka zdobyła wiele nominacji do nagród muzycznych i same nagrody. Pojawiła się również w wielu rankingach na najlepsze piosenki lat 2000. Rok 2005 na pewno wielu kojarzy się z utworem Axel F w wersji projektu Crazy Frog, który ukazał się 31 maja. To utwór instrumentalny niemieckiego muzyka Harolda Faltermeyera. Został motywem przewodnim filmu Gliniarz z Beverly Hills z 1984 roku. Rok później opanował listy przebojów na całym świecie. W 2003 roku powstała przeróbka zatytułowana Axel F 2003 autorstwa Murphy'ego Browna i Captain Hollywood. Dwa lata później stworzono nową wersję dla Crazy Froga. Ta wskoczyła na szczyt list przebojów w Wielkiej Brytanii i osiągnęła jeden z najlepszych wyników sprzedaży. Na pierwszym miejscu piosenka królowała 4 tygodnie. Dzięki temu stała się trzecim najlepiej sprzedającym się singlem na Wyspach w 2005 roku. Stopniowo przyszedł sukces w kolejnych europejskich krajach, ale również w Australii, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych czy Japonii. A na przykład we Francji piosenka zajmowała pierwsze miejsce tamtejszej listy przebojów przez 13 tygodni i uzyskała status diamentowej płyty. Co do teledysku, jest on animowany w 3D. Mamy w nim pogoń za Crazy Frogiem przez całe miasto. Ma ponad 5 miliardów wyświetleń na YouTubie.

A w 2011 roku portal Enemy umieścił go na 47. miejscu najgorszych klipów. I jeszcze kilka słów o samym Crazy Frogu. To animowana szaro-niebieska żaba. W 2003 roku stworzył ją szwedzki grafik Erik Wernquist, a głos należy do Szweda Daniela Malmedala, który już w 1997 roku nagrał dźwięki udające dwusuwowy silnik. Kilka słów o samej żabie zagrała ona w krótkim filmie pod tytułem The Annoying Thing. Była też dzwonkiem na telefony komórkowe. Piosenka Axel F. znalazła się na płycie Crazy Frog Crazy Hits, która ukazała się 25 lipca 2005 roku. Sam Crazy Frog stał się tak popularny, że miał wiele gadżetów. Były maskotki z jego podobizną, kubki, plakaty czy koszulki. Nie obyło się bez kontrowersji. Chodziło o to, że żaba ma widoczne genitalia. W Wielkiej Brytanii było mnóstwo skarg na reklamę, w której stworek się pojawił. Niektórzy rodzice twierdzili, że to nieodpowiednie dla dzieci. Później genitalia zniknęły. Ta piosenka ukazała się w walentynki 2005 roku. Lonely No More, lidera grupy Matchbox 20, Roba Thomasa. Był to pierwszy singiel promujący jego debiutancki album zatytułowany Something to Be, a napisany przez niego samego. Śpiewa w nim, że nie chce być więcej samotny. Piosenka wskoczyła na 6. miejsce listy Billboard Hot 100 w Stanach Zjednoczonych. Zajęła 1. miejsce na Węgrzech czy 3. w Australii. Tam też dostała nagrodę APRA, przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki współczesnej. Utwór był również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy męski występ wokalny pop. Co do teledysku widzimy w nim różne pomieszczenia jak sypialnia czy klub nocny zmieniające się co jakiś czas. Muzyk w tym czasie do pewnego momentu pozostaje niemal nieruchomy. W pewnym momencie widzimy Roba Thomasa fizycznie popychającego ściany tak, aby się przesunęły. Są i paparazzi. Płyta, na której znalazła się piosenka Lonely No More, zadebiutowała na 1. miejscu listy albumów Billboard 200. Dostaliśmy tam niektóre utwory odrzucone przez członków zespołu Matchbox 20, a płyta jest bardziej popowa niż wcześniejsze dokonania wokalisty. Tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w 2 milionach egzemplarzy. Artysta promował ją również trasą koncertową, pierwszą solową. Dzięki tej piosence świat usłyszał o Rihannie. Jej debiutancki kawałek ukazał się 24 maja i nosił tytuł Pondery Play. Promował również pierwszy solowy album wokalistki z Barbadosu pod tytułem Music of the Sun. Napisali go i wyprodukowali Veda Nobles, Alicia Majesty Brooks, Carl Starken i Evan Rogers. To miks popu, dancehallu i R&B, do tego z elementami reggae i reggaetonu. Tytuł kawałka oznacza Zagraj to jeszcze raz. Rihanna sama przyznała w jednym z wywiadów, że tekst to po prostu język, którym ludzie mówią na Barbadosie. Pondery Play został wysłany do wytwórni fonograficznych jako jedna z 3 piosenek w wersji demo. Pierwszy odpowiedział na nią Jay-Z, który właśnie został prezesem jednej z firm. Sama wokalistka powiedziała później, że była bardzo zdenerwowana spotkaniem i przesłuchaniem z raperem. Jednocześnie była nieśmiała, było jej zimno, ale miała motyle w brzuchu. On sam był jednak sceptycznie nastawiony do podpisania kontraktu, bo uznał, że utwór jest zbyt duży dla młodej wokalistki, ale w końcu się zdecydował. Kawałek spodobał się słuchaczom i wskoczył na listy przebojów w wielu krajach. Rihanna otrzymała za niego multiplatynowe płyty w Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii czy Stanach Zjednoczonych. W pierwszej piątce listy Hot 100 spędził 12 tygodni, a łącznie 23 tygodnie. Umiarkowany sukces zanotował w Europie, ale był obecny na listach w Szwajcarii, Norwegii, Danii, Austrii czy Szwecji, do tego we Włoszech, Finlandii czy Holandii. Płyta, na której znalazł się kawałek, odniosła umiarkowany komercyjny sukces. Zadebiutowała na 10. miejscu listy Billboard 200 i 6. na liście US Top R&B Hip Hop Albums. Teraz u nas brytyjskie trio Sugar Babes i kawałek Push the Button, który ukazał się 23 września. Łączy elektropop i R&B. Został nagrany na 4. album w dorobku grupy, zatytułowany Taller in More Ways. Stworzyli go amerykański kompozytor i producent muzyczny Dallas Austin i członkini grupy. Inspiracją do jego powstania było zauroczenie jednej z nich. Mężczyzna jednak jej nie zauważał. Utwór komercyjnie odniósł spory sukces. W jednym czasie był zarówno numerem 1 na brytyjskiej liście singli, albumów i piosenek do pobrania. Tylko na Wyspach sprzedał się w ponad milionowym nakładzie. Zdobył też czołówki list w Austrii, Niemczech, Belgii, Holandii, na Węgrzech, w Rumunii czy Norwegii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. To również pierwsza piosenka Sugar Babes, która dotarła na szczyt w Irlandii. Otrzymała też nominację do brytyjskich nagród muzycznych Brit Awards w kategorii Najlepszy singiel. Co do teledysku, członkinie Sugar Babes flirtują z 3 mężczyznami w windzie i śpiewają

Jeśli jesteś gotowy na mnie, chłopcze, lepiej naciśnij przycisk i daj mi znać, zanim źle coś zrozumiem i odejdę. Opisały klip jako naprawdę bezczelny i świetny. Niektóre sceny zostały jednak wycięte ze względu na seksualną treść.

lekka przypadła do gustu krytykom. Jedni chwalili rytmy i melodie, inni uznali, że jest słodka i uzależniająca, niezwykle chwytliwa i brzmiąca retro, a jeszcze inni, że to najlepszy kawałek na albumie. Była też mowa, że to doskonały pop i jedna z najlepszych piosenek w 2005 roku, do tego, że to jeden z najbardziej sprytnych i sugestywnych singli popowych lat 2000. Zajął m.in. 70. miejsce na liście 100 piosenek, które zdefiniowały lata 2000 magazynu The Daily Telegraph. Push the Button była też 68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie, czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

68. najpopularniejszą piosenką w brytyjskich rozgłośniach radiowych w latach 2000. Została wykorzystana m.in. w filmie, reklamie czy znalazła się na liście odtwarzania podczas ceremonii otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 2012 roku.

0: co sama wokalistka nam o niej powiedziała.
1: Every Night, uwielbiam tę piosenkę. Jest fantastyczna, ma świetną energię i ma na tyle, jest mocna i ma naprawdę swoje piękne życie, że jak ja gram koncerty i pytam się tylko, znacie to? To już nie muszę dalej i nawet nie muszę jej śpiewać, bo wszyscy pod sceną to robią, więc to jest bardzo miłe, bardzo przyjemne i jest fajne, bo przyjemnie się główka kiwa i mnie i wielu, wielu innym osobom kojarzy się fajnie, wakacyjnie, z jakimś przyjemnym teledyskiem i przyjemną aurą.
0: Na koniec dodam, że teledysk do piosenki Every Night powstał w Chorwacji. Mamy tam dużo słońca, wody i zabawy. To była lista 10 piosenek, które ukazały się w 2005 roku, odniosły wielki sukces i mają już ponad 20 lat.
2: Poznań.

0: Technokolektyw. Nowy Firtel na Starłęce.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Reklama.

zieleni do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 m2. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl.

0: Kilkaset interwencji po nawałnicy, która przeszła przez Dolny Śląsk. Od tego zaczniemy wiadomości. Trwa śledztwo w sprawie ciężko poparzonego chłopca, a policja sprawdza, jak doszło do tragedii. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. O tym, co się działo, powiemy Wam już za chwilę. Minęła 9:00, słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Blisko 500 interwencji po burzach i silnych deszczach to bilans ostatniej nocy na Dolnym Śląsku. Służby walczyły przede wszystkim z lokalnymi podtopieniami, połamanymi drzewami. Ale nie tylko, mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski.
1: W powiecie kłodzkim odnotowano lokalne szkody związane z intensywnymi opadami i silnym wiatrem. W Centrum Kultury w Lewinie Kłodzkim doszło do zalania pomieszczeń. Uszkodzone zostały meble, podłogi. Teraz trwa szacowanie strat. Z kolei w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: A w tej chwili bez prądu pozostaje

0: I w gminie Radków w miejscowości Suszyna silny wiatr częściowo zerwał pokrycie dachowe budynku mieszkalnego. W tym zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
1: A w tej chwili bez prądu pozostaje około 1000 odbiorców w powiatach kłodzkim, wołowskim i wrocławskim.

0: troje spokrewnionych ze sobą dzieci. Według wstępnych ustaleń wymknęły się spod opieki dorosłych i bez ich zgody rozpaliły ognisko, używając benzyny. W ten sposób doprowadziły do nieszczęśliwego wypadku.
1: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie tylko ciężki wojskowy sprzęt, ale przede wszystkim broń krótką i długą oraz elementy wyposażenia indywidualnego, jak chociażby buty do zadań specjalnych, można było zobaczyć podczas pierwszej edycji warszawskich targów obronnych. Dwudniowa impreza zgromadziła ponad 100 wystawców z Polski i Europy, a byli wśród nich rodzimi producenci sprzętu, w tym karabinków, które dopiero co trafiły na nasz rynek.
2: Polski wspólnie zaprojektowany, nazwaliśmy go Ares, czyli syn Hery. Już jest w sprzedaży w Polsce, który się różni tym, że został zbudowany i skonstruowany tak, na najwyższej jakości komponentach, żeby osiągnąć bardzo dobrą półkę cenową.
3: Jakie jest ich zastosowanie?
2: Dla służb, dla jednostek, które będą chciały taką broń wykorzystać. Mamy niemiecką precyzję i mamy bardzo solidne wykonanie, które jest bardzo odporne.
3: Dobry but to podstawa chyba.
4: Zgadza się, wygoda i przede wszystkim koncentracja na wykonaniu zadania to jest podstawą. Nie może nic w bucie uwierać, buty muszą być dopasowane, odpowiednio zabezpieczać podczas różnego rodzaju działań.
1: A z przedstawicielem firmy Hera Arms oraz z Michałem Bertkiem z firmy Sibeza rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłyston. Nieprzespane noce i hektolitry wypitej kawy. Studenci mierzą się z sesją egzaminacyjną. To dla nich czas wytężonej pracy.
5: Właśnie nie zdałam na przykład teraz.
6: A czego?
5: Była prawo rzymskie.
6: Co teraz?
5: Wrzesień czeka.
7: Ja sobie raczej wolę na dłuższą metę rozłożyć, bo ja nie dam rady tak. Więcej niż godzinkę dziennie, powiedzmy.
6: Na ostatnią chwilę się nie uczysz?
7: Nie.
6: Dużo egzaminów przed tobą?
7: Jeszcze jeden, ostatni.
6: I co potem?
7: Co potem? Wakacje, praca. Zobaczymy, co będzie.
1: Studenci mierzą się z egzaminacyjnym stresem i natłukiem materiału do przyswojenia. Ale są metody, które w tym pomogą, radzi wykładowca z Uniwersytetu w Bydgoszczy dr Maciej Michalak.
8: Uczyć się częściej, ale krócej, żeby nie dopuszczać do takiego przeciążenia poznawczego, gdzie uczymy się i potem w zasadzie mamy wrażenie, że przeczytaliśmy ileś stron, a nic z tego nie pamiętamy. Bardzo ważną rzeczą jest dbanie o dietę i o to nasze regularne odżywianie.
1: Ekspert wskazuje, że w trakcie sesji szczególnie ważny jest sen, bo bezpośrednio wpływa na to, jak działa mózg pod dużym obciążeniem. A jeżeli komuś teraz powinie się noga, to z egzaminami będzie mógł zmierzyć się jeszcze podczas sesji poprawkowej. Dzisiaj cały kraj, oprócz okolic Koszalina, tam jest taki mały wycinek, gdzie nie ma dzisiaj ostrzeżeń IMGW przed burzami oczywiście. Ostrzeżenia drugiego stopnia będą aż do godziny 22. Jeśli chodzi o temperatury, to już w tym momencie w Warszawie jest najcieplej, tutaj 26 stopni na plusie, a mamy dopiero godzinę 9, przypominam. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj 18, ale w ciągu dnia ociepli się nawet do stopni 28.
9: W tym odcinku zabieram Was za zachodnią granicę. Przed nami artyści z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę i bardzo dobrze znamy ich też w Polsce. Członkiń tej grupy było 5. Sandy, Lucy, Nadia, Jessica i Vanessa. To one tworzyły zespół No Angels, który powstał w 2000 roku. Ich pierwsza piosenka pod tytułem Daylight in Your Eyes z miejsca stała się przebojem. Ale od początku członkinie grupy zostały wybrane w programie Pop

brali odpowiednią piątkę, która podpisała kontrakt płytowy. Dziewczyny zamieszkały razem i zaczęły nagrywać piosenki na pierwszy album. W lutym 2001 roku wypuściły wspomniane wcześniej

książek zatytułowane Now Us z takimi hitami jak Something About Us, Still In Love With You czy Let's Go To Bed. Odniósł spory komercyjny sukces, ale już nie tak ogromny jak pierwszy. Spotkał się również z uznaniem krytyków, którzy sądzili, że skończy się na jednym krążku. Mało tego, niebawem ukazał się album live When the Angels Swing, zawierający m.in. dotychczasowe hity w nowych aranżacjach. Pojawiły się również pierwsze problemy. Jedna z wokalistek, Jessica, ogłosiła, że robi sobie muzyczną przerwę i chce urodzić dziecko. Dziewczyny zaczęły działać więc jako kwartet. I w 2003 roku wydały trzeci album pod tytułem Pure, który charakteryzował się już dojrzalszą muzyką pop. Zabrakło jednak sukcesu komercyjnego. Album sprzedał się tylko w nakładzie 150 tysięcy sztuk. Później zauważono, że to był początek końca No Angels. W tamtym roku grupa ogłosiła, że ze względu na wyczerpanie postanowiła zakończyć działalność. Od tamtego czasu każda z wokalistek poszła w swoją stronę, stawiając na karierę solowe. Po ponad 2 latach pojawił się pomysł reaktywacji zespołu. Zgodziły się wszystkie członkinie poza Vanessą. W 4-osobowym składzie zaczęły nagrywać nową płytę, ale w tajemnicy przed wszystkimi. Dostała ona tytuł Destiny, ale w tym przypadku również nie można mówić o sukcesie komercyjnym. Był to najgorzej sprzedający się album w historii grupy. W 2008 roku No Angels zostały reprezentantkami Niemiec w konkursie piosenki Eurowizji. Ich kawałek Disappear był najlepiej sprzedającym się singlem od lat, ale w konkursie dziewczyny zajęły dopiero 23 miejsce na 25 występów.

Poprzez słaby wynik na Eurowizji zespół zawiesił działalność. Kilka miesięcy później zaczął jednak nagrywać kolejny album, który dostał tytuł Welcome to the Dance, bez powodzenia na listach przeboju. W międzyczasie jedna z wokalistek, Nadia, została zatrzymana przez policję, to pod zarzutami zakażenia 3 mężczyzn wirusem HIV. Później w sądzie przyznała się do uprawiania seksu bez zabezpieczeń, wiedząc, że jest nosicielką wirusa. Została skazana na 2 lata w zawieszeniu i 300 godzin prac społecznych i ogłosiła, że odchodzi z zespołu, który od tamtej pory działał jako trio, ale ponownie nie przetrwał próby czasu. Dziewczyny ponownie połączyły siłę we czwórkę, by świętować swoje 20-lecie. W 2021 roku wydały album pod tytułem 20, na którym znalazły się nowe wersje dobrze znanych utworów, ale i nowe piosenki. Zadebiutował na 1. miejscu listy w Niemczech, znalazł się też na listach w Austrii i Szwajcarii. Promowała go trasa koncertowa. Lata 2000 należały do niej. U nas teraz niemiecka piosenkarka Sarah Connor zadebiutowała singlem Let's Back Back to Bad Boy w 2001 roku. Towarzyszył jej wtedy raper TQ. Kawałek promował pierwszy jej album zatytułowany Green Eyed Soul. Jednak największą sławę przyniosła jej piosenka From Sarah With Love, będąca 3. singlem z krążka, a która zdobyła 1. miejsce list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i w Polsce, Portugalii czy Szwajcarii. Wokalistka zgarnęła za nią kilka nagród muzycznych i zyskała potrójną platynę.

krytycy uznali, że debiutancki krążek Sary jest dobry jak na początek kariery. Zadebiutował na drugim miejscu niemieckiej listy przebojów oraz bardzo dobrze sprzedał się w wielu europejskich krajach. Promowała go trasa koncertowa, a po niej Sara zabrała się za nagrywanie drugiego albumu. Dostał tytuł Unbelievable i ukazał się w 2002 roku. Wśród ludzi, którzy przy nim pracowali, znalazł się m.in. haitański muzyk Wyclef Jean, z którym Sara nagrała i wydała główny singiel One Night Stand, a który szybko wskoczył na listy przebojów. W ciągu 2 dni od wydania płyta pokryła się złotem. Promowały ją jeszcze takie hity jak Skin on Skin czy Bounce. Kolejny rok to kolejny album. Mimo zaawansowanej ciąży, Sara wydała Key to My Soul. I tu ponownie można mówić o sporym sukcesie komercyjnym, choćby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii. Po narodzinach pierwszego syna, wokalistka wróciła do muzyki w 2004 roku. Wtedy wydała płytę pod tytułem Naughty But Nice. W międzyczasie wystąpiła w reality show ze swoim mężem Markiem Terencim, Sara and Mark in Love, a sam album odniósł

rozwodzie Sara związała się ze swoim menadżerem Florianem Fischerem, wokalistą grupy The Boys z lat 90. Razem mają dwoje dzieci. A co do samego pseudonimu, jak sama przyznała, inspiracją byli jej irlandzko-amerykańscy przodkowie, a nie, tak jak uważano, bohaterka filmu Terminator. Teraz przenosimy się prosto do Berlina. To tam urodziła się Jeanette, którą szerzej publiczność poznała w 2002 roku dzięki przebojowi Rock My Life. Ale jej kariera zaczęła się wcześniej. W 1999 roku wzięła udział w pewnym muzycznym programie, pokonując 270 tysięcy innych uczestników. Dzięki wygranej wydała swój debiutancki singiel w języku niemieckim. Postawiła jednak na język angielski i w 2000 roku wydała singiel zatytułowany Go Back, a który promował album Enjoy. Na krajowych listach osiągnął on jednak dopiero 39 miejsce, z kolei w Szwajcarii dopiero 67. W kolejnym roku wydała swój drugi album pod tytułem Delicious, promował go m.in. kawałek How It's Got To Be. I dopiero ten krążek został bardziej zauważony, zdobywając w Niemczech status złotej płyty, to za sprzedaż 150 tysięcy egzemplarzy. Album osiągnął 16 miejsce krajowej listy. Przełom w karierze nastąpił w 2002 roku, kiedy swój styl dance-popowy wokalistka zamieniła na bardziej rockowo-popowe brzmienie. Wtedy wydała płytę Rock My Life, którą promował wspomniany wcześniej utwór o tym samym tytule. Krążek zajął 7 miejsce na niemieckiej liście albumów i zdobył złotą płytę. Z kolei główny singiel zyskał popularność w wielu innych krajach, w tym w Polsce. Jeanette na fali sukcesu ruszyła w trasę koncertową, która została całkowicie wyprzedana. Swój styl Jeanette kontynuowała na 4. albumie pod tytułem Break On Through, który ukazał się w 2003 roku. W swoim kraju dostała za niego platynową płytę, sprzedając ponad 200 tysięcy egzemplarzy. Był bardzo popularny również w Austrii i Szwajcarii. Główny singiel Rockin' On Heaven's Floor ponownie stał się hitem w niemieckojęzycznej Europie. A ona sama ruszyła w kolejną trasę koncertową obejmującą 45 miast w kilku krajach. Następne lata to m.in. album z piosenkami świątecznymi i płyta Naked Truth. W tym przypadku sukces komercyjny był umiarkowany. Po trasie, która ją promowała, Jeanette zrobiła sobie przerwę od muzyki, by skupić się na aktorstwie. W 2009 roku wróciła z albumem Undress to the Beat. W tym przypadku popowo-rockowe brzmienia zamieniła już tylko na pop. Przełożyło się to na sukces na listach przebojów i sprzedaży. Później wokalistka została projektantką i modelką dla jednego z producentów odzieży. W 2011 roku została z kolei odznaczona Orderem Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. To za swoją działalność społeczną, charytatywną lub filantropijną jako ambasadorka niemieckiego Czerwonego Krzyża. Zmęczona jednak sławą, wycofała się z życia publicznego, zakładając ze swoim partnerem oraz przyjacielem zespół pod nazwą Iwiś. Razem wydali dwa niemieckojęzyczne albumy, to w 2012 i 2015 roku. W kolejnych latach Jeanette postawiła na karierę solową i w 2019 roku pod swoim imieniem i nazwiskiem Jeanette Biedermann wydała swój pierwszy niemieckojęzyczny krążek, który dostał tytuł DNA.

dodam, że Jeanette przez całą swoją karierę zdobyła wiele nagród muzycznych. To jedna z najbardziej utytułowanych niemieckich grup muzycznych. Przed wami Groove Coverage, która powstała w 1999 roku. Najpierw tworzyło ją dwóch producentów muzycznych, a później dołączyły do nich dwie wokalistki. Na koncie mają kilkanaście milionów sprzedanych płyt i kilkanaście numerów jeden. Pierwsze ich kawałki to Hit Me oraz Are You Ready? Ogromny rozgłos przyniosła im jednak przeróbka Moonlight Shadow Mike'a Oldfielda. To ona promowała ich pierwszą płytę zatytułowaną Cover Girl. Kawałek nie schodził z list przebojów klubowych, radiowych i tanecznych przez długie tygodnie. Jednak międzynarodową sławę przyniosła im piosenka God Is a Girl z 2002 roku, która kilka lat później była najczęściej pobieraną w Chinach. W tym samym roku ruszyli ze światowym tournée. Sukces kawałka God Is A Girl spowodował, że grupa zaczęła pracować nad kolejnym albumem. W pierwszej połowie 2003 roku ukazał się numer The End, a pod koniec tego roku Poison, przeróbka Alice'a Coopera. Oba single były zapowiedzią płyty 7 Years and 50 Days, która ukazała się w 2004 roku, a która odniosła spory komercyjny sukces również w Polsce. Co ciekawe, dobrze sprzedała się w krajach Azji, a kawałek Poison trafił nawet

a brytyjskie i irlandzkie listy przebojów, co przed grupą otworzyło nowe rynki muzyczne. Na fali sukcesu w 2006 roku ta wyda kolejny album 21st Century z takimi hitami jak Holy Virgin, On the Radio czy 21st Century Digital Girl. Jednak w porównaniu do poprzednich dwóch krążków tu sukces komercyjny był jednak mniejszy. W 2007 roku zespół wypuścił składankę przebojów, ale przez słabą sprzedaż wytwórnia fonograficzna rozwiązała z nim umowę. Trzy lata później podpisał kontrakt z inną firmą i wydał singiel Innocent, będący przeróbką ponownie piosenki Mike'a Oldfielda. W kolejnych latach zespół wydaje singiel Angeline, który okazuje się sporym sukcesem, a w 2012 roku długo wyczekiwany przez fanów album Riot on the Dance Floor. Kolejne lata to już jednak tylko pojedyncze single, w tym z okazji 20-lecia istnienia ponowne wydanie Moonlight Shadow. W 2022 roku zespół ruszył ze światową trasą koncertową. Na koncie ma sporo nagród muzycznych, również zdobytych w Polsce. Jak również ponad 5 tysięcy występów nie tylko w krajach Europy, ale też na Filipinach, Tajwanie, w Japonii, Indonezji, Singapurze, Malezji, Tajlandii, RPA, Australii, Kanadzie, USA i Chinach. Teraz zespół Kaskada, który powstał w 2004 roku. Jego debiutanckim singlem był ten zatytułowany Miracle. Dzięki niemu trio, dwóch producentów i wokalistka Natalie zostało zauważone przez jedną z amerykańskich wytwórni płytowych. Jednak największy sukces przyszedł, kiedy w 2006 roku wydali kawałek pod tytułem Every Time We Touch, oparty na piosence Maggie Reilly z 1992 roku o takim samym

Hey, promował go kawałek What Hurts The Most i trafił na listy przebojów w wielu krajach. Jednym z kolejnych singli został Because The Night. Kolejny wielki sukces przyszedł w 2009 roku. Wtedy Kaskada wypuściła utwór oraz płytę pod tytułem Evacuate The Dance Floor. Zapoczątkował on nową erę zespołu. Zmienił wtedy styl z brzmienia Eurodance na bardziej współczesny elektropop. Kawałek zdominował szczyty list przebojów nie tylko w Niemczech, ale i we Francji, w Irlandii, Kanadzie, Australii czy Nowej Zelandii. Z kolei na amerykańskiej liście top 40 pozostawał przez 17 tygodni, a w Wielkiej Brytanii wskoczył na pierwsze miejsce, spychając z niego piosenkę Man in the Mirror Michaela Jacksona. Było to wkrótce po śmierci króla popu, wtedy wiele jego utworów odrodziło się na listach przebojów. Teledysk do hitu Evacuate the Dance Floor był również nominowany do nagród MTV Video Music Awards. Tylko na Wyspach Brytyjskich album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy. Grupa w tym czasie również intensywnie koncertowała i na przykład supportowała Britney Spears podczas jej części trasy obejmującej Niemcy.

0: Czwarty album grupy ukazał się w 2011 roku i dostał tytuł Origin Me. Promował go kawałek Pyromania. W tamtym czasie zespół rozstał się również z dotychczasową wytwórnią, nie zaprzestał jednak działalności. W 2012 roku wydał chociażby płytę świąteczną, z kolei rok później reprezentował Niemcy podczas konkursu piosenki Eurowizji z kawałkiem Glorious. W finale zajął 21 miejsce na 26 artystów. W 2013 roku zespół wydał album z akustycznymi wersjami swoich przebojów, z kolei rok później ogłosił, że nie pracuje nad piątym krążkiem, a tylko nad nowym singlem. W kolejnych latach Kaskada koncertowała i wydała pojedyncze single, w tym ten zatytułowany Playground, który został oficjalną piosenką Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie 2017, a które odbyły się w Niemczech i we Francji. W międzyczasie grupa współpracowała z innymi artystami. Nowa era nastała w 2024 roku. Wtedy wydała album zatytułowany Studio 24. Był on inspirowany erą disco i funku. Promował go kawałek Ain't No Mountain High Enough. Piosenki na krążku nawiązują do dźwięków, które spowodowały, że legendarny klub Studio 54 w Nowym Jorku stał się znany na całym świecie. Po wydaniu płyty nastąpił rozłam. Z zespołu odeszli dotychczasowi producenci. Kaskada stała się więc solowym projektem Natalii. Do tej pory zespół sprzedał około 30 milionów swoich płyt na całym świecie. No Angels, Sarah Connor, Jeanette, Groove Coverage oraz Kaskada. Za nami odcinek z artystami z Niemiec, którzy w latach 2000 zrobili międzynarodową karierę, w tym w Polsce.
1: Vox FM, FM Poznań.
2: Poznań. Poznańskie lotnisko jest coraz częściej ewakuowane, wszystko przez zostawiony bagaż. Społecznicy chcą godnego upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Drugi raz składają w Radzie Miasta obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Powiemy też o wypoczynku nad wodą. Na miejskich kąpieliskach w Poznaniu rusza sezon kąpielowy. W Vox FM Poznań na 107.4 czas podsumować czwartek. Dominik Rutkowski, zapraszam. Ponad 50 razy w tym roku na lotnisku Ławica zostawiono bagaż. Ponad połowa z tych przypadków zakończyła się ewakuacją przynajmniej części portu. Takie sytuacje powodują konsekwencje dla osoby zostawiającej bagaż, jak i wielu innych pasażerów, mówi nam Marcin Wesołek z Ławicy.
3: Nigdy bardzo o to prosimy, o to, żeby pasażerowie nie zostawiali bagażu, czy to rejestrowanego, czy podręcznego, czy w terminalu, czy w toaletach, czy w jakichkolwiek innych pomieszczeniach na terenie portu lotniczego. Bardzo o to prosimy, ponieważ konsekwencje są poważne. Te konsekwencje to jest konieczność zarządzania ewakuacji, czy to całego terminalu, czy to jego części. A konsekwencje takiej ewakuacji mogą być przykre przede wszystkim dla nas samych, ale także dla naszych współpasażerów. Z takimi sytuacjami mieliśmy już w tym sezonie do czynienia, że nie wszyscy pasażerowie niestety zdążyli na swój samolot właśnie wskutek tego, że my musieliśmy przeprowadzić ewakuację, a tę ewakuację musieliśmy przeprowadzić dlatego, że właśnie ktoś pozostawił bagaż bez opieki. To są konsekwencje w postaci kilkuset złotowego mandatu, ale także w postaci możliwych roszczeń ze strony czy to pasażera, czy linii lotniczej, która ponosi realne straty związane z tym, że czy to samolot doleciał z opóźnieniem, czy to poleciał nie ze wszystkimi pasażerami. Z tymi konsekwencjami trzeba się liczyć. No oczywiście nie chcemy straszyć pasażerów, ale musimy im uświadamiać, że konsekwencje są nie tylko takie, że faktycznie my nie polecimy bądź nie poleci nasz współpasażer, ale konsekwencje mogą być również bardzo dotkliwe i to są

0: konsekwencje finansowe.
1: To chyba nie jest tylko kilkaset złotych mandatu, to mówię o tych roszczeniach oczywiście.
0: Tutaj z roszczeniem może wystąpić czy pasażer, który nie poleciał, czy linia lotnicza, która poniosła bardzo realne, wymierne, idące w dziesiątki tysięcy złotych straty. Od początku roku mieliśmy ponad 50 takich incydentów. Nie wszystkie kończyły się ewakuacjami. Tutaj decyzje podejmują nasze służby ochrony oraz Straż Graniczna, do których zakresu odpowiedzialności należą te właśnie sprawy. Mniej więcej w około połowy tych przypadków, czyli to jest około 25-30 przypadkach od początku roku, mieliśmy do czynienia z ewakuacją części terminala. Czasem jest to ewakuacja jednego pomieszczenia, w zależności od stopnia zagrożenia, który zidentyfikują funkcjonariusze Straży Granicznej.
2: Jeżeli okaże się, że w pozostawionym bagażu jest ładunek wybuchowy, pogranicznicy mogą wywieźć lub zneutralizować przedmiot. A zostając na poznańskim lotnisku jeszcze na chwilę, będzie więcej połączeń lotniczych do i z Amsterdamu. W zimowej siatce ławicy pojawi się kolejna, trzecia para lotów dziennie. Od 27 października dojdzie rejs o 16.10 z Poznania i 18.10 z Holandii. Stowarzyszenie PWK2 po raz drugi składa w Radzie Miasta obywatelski projekt uchwały w sprawie godnego upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Pierwsze podejście w styczniu zakończyło się wycofaniem dokumentu po zapewnieniach urzędników o współpracy przy organizacji wydarzenia.
3: Jedynie deklaracje, jedynie rozmowy prowadzone z poszczególnymi instytucjami kultury, z poszczególnymi instytucjami miejskimi. W naszej ocenie to jest zdecydowanie za mało, ponieważ stulecie powszechnej wystawy krajowej już za 3 lata i trzeba do tego się należycie przygotować.
2: Mówi Jakub Marciniak ze stowarzyszenia. Głównym celem społeczników jest odtworzenie historycznej wystawy.
3: Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania w postaci przygotowania do obchodów stulecia. Zaleca się również powołanie zespołu roboczego na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji, nie zadziało się tak naprawdę nic.
2: Pod inicjatywą podpisało się ponad 400 osób. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza awansował w światowym rankingu uczelni wyższych o 67 miejsc i obecnie zajmuje 859 pozycję na świecie. W kraju poznańska uczelnia jest 4. Przedstawiciele UAM podkreślają, że na wynik wpływają m.in. osiągnięcia naukowe i liczba cytowań publikacji. W rankingu sklasyfikowano ponad 2600 uczelni z całego świata. Od 100 lat są najbliżej mieszkańców, a teraz chcą być jeszcze bardziej rozpoznawalni. W Poznaniu uroczyście zainaugurowano obchody stulecia służby dzielnicowych oraz kampanię Znani na Dzielni.
4: Wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przychodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać. Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy. A jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Te filmiki się w tej chwili tworzą. Częściowo już mamy je przygotowane. Będziemy je rozpowszechniać poprzez nasze strony internetowe. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
2: Mówił komendant wojewódzki Policji w Poznaniu Tomasz Olczyk, a o najważniejszych zadaniach dzielnicowych opowiedział nam najlepszy polski funkcjonariusz z osiedla, Krzysztof Surmacki.
5: Dzielnicowy, realizując szereg różnych zadań,

0: nabywa takie informacje, które potem mogą być przydatne na przykład w procesie wykrywczym, jeśli chodzi o przestępstwa czy wykroczenia. Jest to jednak też taka osoba, która pojawia się często jakby w danym rejonie i robi to cyklicznie przy okazji obchodu bądź realizacji właśnie jakichś zleceń, pism z innych instytucji. Bardzo często widzi też więcej niż jakiś patrol interwencyjny, który obsługuje szerszy rejon służbowy, realizuje również szereg zleconych interwencji. Mam wrażenie, że przede wszystkim to, co też zostało wspomniane w trakcie briefingu, no jest taka rola dzielnicowych w momencie wszczęcia jakichś postępowań, tak jak też już mówiłem, że jednak ta pierwsza informacja wychodzi gdzieś od nas jako dzielnicowych. Jaka jest charakterystyka danego terenu? Czy wiemy, co się danym zdarza? Jeśli chodzi o gdzieś moje doświadczenia, zauważyłem, że dużo osób właśnie kojarzyło mnie z takich inicjatyw, jak na przykład, wiadomo, że gdzieś ten konkurs też pomógł w tej rozpoznawalności u mnie na rejonie, gdyż lokalne media się w to zaangażowały, aczkolwiek wydaje mi się, że dużym takim plusem do gdzieś tam świadomości społeczeństwa, kto jest jego dzielnicowym, jest udział na przykład, no w naszym wypadku to były spotkania wiejskie, gdzie dzielnicowi pojawiali się jakby na tych spotkaniach, gdzie mieszkańcy przychodzili na jakieś sołeckie zebranie. Informowaliśmy też o jakby poziomie bezpieczeństwa, o statystykach, odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców. Bierzemy też udział w różnych spotkaniach profilaktycznych, na przykład ja regularnie chodziłem na spotkania do Stowarzyszenia Komornickich Seniorów, gdzie była to bardzo liczna grupa, no wydaje mi się, że około 150-osobowa, także naprawdę jest to prężnie działające stowarzyszenie i gdzieś tam widziałem potem, że ci seniorzy jakby też mnie rozpoznawali nawet gdzieś, wie pan, w jakiejś pozaicznej sytuacji i gdzieś w jakąś taką małą rozmowę zawsze można się było z nimi wdać, odpowiedzieć na jakieś pytanie, więc myślę, że ten udział w takich akcjach profilaktycznych przede wszystkim zwiększa tą świadomość.
1: Obecnie w regionie mamy około 800 dzielnicowych. Poznań odpala sezon nad wodą w najbliższą sobotę. W mieście oficjalnie ruszą 4 strzeżone kąpieliska. Ratownicy będą pilnować bezpieczeństwa nad Rusałką, Strzeszynkiem oraz w 2 punktach nad Jeziorem Kierskim, codziennie od 10 do 18. Na plażach trzeba patrzeć na flagi. Biała pozwala na pływanie, czerwona oznacza bezwzględny zakaz. Sanepid potwierdził już, że woda jest bezpieczna, a na brzegi nawieziono prawie 300 ton świeżego piasku. Wszystkie kąpieliska są w pełni dostępne i wyposażone w darmowe wózki plażowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy okazji służby apelują o rozsądek. Dzieci do lat 10 nie mogą przebywać nad wodą bez opieki, a wchodzenie do jeziora po alkoholu jest kategorycznie zabronione. Warto też uważać z grillowaniem. Jest ono bowiem dozwolone wyłącznie w wyznaczonych strefach nad Jeziorem Strzeszyńskim i nad Rusałką. Na pozostałych plażach grożą za to mandaty.
2: Vox FM, FM Poznań.
3: Świat pokochał ją dzięki piosence Whenever, Wherever. Było to w 2001 roku. Jej kariera zaczęła się jednak dużo wcześniej. Poznajcie historię Shakiry. Naprawdę nazywa się Shakira Isabel Mebarek Ripoll i urodziła się 2 lutego 1977 roku w Kolumbii. Po arabsku jej imię oznacza wdzięczna. Ona sama ma korzenie zarówno hiszpańskie, jak i libańskie. Ma również przyrodnie rodzeństwo, to 8 dzieci z pierwszego małżeństwa jej ojca. Edukację zdobywała w szkołach katolickich. Zaczęła pisać mając zaledwie kilka lat. Na początek była to poezja, później były już piosenki. Pierwszą napisała w wieku 8 lat, jej tytuł to Twoje ciemne okulary. Była zainspirowana przez ojca. Już wtedy wiedziała, że chce być artystką. Jeśli w szkole nadarzyła się okazja, występowała śpiewając czy tańcząc. Dzięki temu została zauważona w swojej okolicy, przez to była zapraszana na różne wydarzenia. Kiedy miała kilkanaście lat, poznała pewną producentkę, która postanowiła pomóc jej w karierze. Chwilę później przyszły pierwsze przesłuchania. Podczas jednego z nich spodobała się dyrektorom pewnej wytwórni fonograficznej, co zaowocowało podpisaniem kontraktu płytowego. Pierwszy album, zatytułowany Machia, wydała w 1991 roku, mając 13 lat. Znalazły się na nim m.in. te piosenki, które sama napisała. I choć single były emitowane w rozgłośniach radiowych, to krążek nie odniósł sukcesu komercyjnego. W Kolumbii rozeszło się zaledwie 1200 egzemplarzy.

Shakira weszła ponownie do studia, by nagrać kolejny album. Ten dostał tytuł Peligro i ukazał się w 1993 roku. Pracowało przy nim wielu muzyków, mimo to młoda wokalistka nie była zadowolona z końcowego kształtu płyty. Do tego stopnia, że nie chciała jej promować. W tym przypadku również nie odniosła spodziewanego sukcesu, a tak prezentował się główny singiel.

Jednocześnie, kiedy Shakira pracowała nad muzyką, dostała rolę w serialu telewizyjnym zatytułowanym El Oasis. To w latach 1994-1997. Był on oparty na tragedii Warmero, gdzie w wyniku erupcji zginęło ponad 20 tysięcy osób. Sukces muzyczny przyszedł w 1995 roku. Wtedy wydała piosenkę pod tytułem Donde Estas Corazón. Dzięki temu wytwórnia namówiła ją do nagrania trzeciego albumu, ale bardziej rockowego niż poprzednie. Pracowała przy nim z amerykańskim muzykiem, kompozytorem i producentem muzycznym Luisem Fernando Ochoa. Razem stworzyli krążek pod tytułem Pies Descalzos, który promowały takie single jak Estoy Aquí czy Donde Estás Corazón.

przypadku tego albumu można mówić o pierwszym sukcesie komercyjnym. Znalazł się na 5. miejscu listy przebojów US Billboard Top Latin Albums. Mało tego, osiągnął pierwsze miejsce w 8 krajach, a w USA otrzymał platynowe płyty. Z kolei wszystkie 6 singli, które go promowały, wskoczyły na amerykańską listę przebojów latynoskich. Sukces pozwolił Shakirze ruszyć w swoją pierwszą międzynarodową trasę koncertową. W ciągu 2 lat wokalistka dała blisko 120 występów, w tym w Kolumbii, Meksyku czy Chile. Jednym z ulubionych kawałków fanów był ten zatytułowany Vuelve.

Zaraz potem przyszły kolejne sukcesy. W 1997 roku Shakira otrzymała 3 nagrody Billboard Latin Music Awards. To w kategoriach Album Roku, Teledysk Roku za Estojaki i dla najlepszego nowego artysty. W rezultacie Pies Descalzos sprzedał się w ponad 5 milionach egzemplarzy, co przełożyło się na wydanie krążka ze zremiksowanymi utworami. Ten znalazł ponad 1 000 000 nabywców. Pojawiły się na nim również wersje portugalskie przebojów, a to dzięki sukcesowi osiągniętemu w Brazylii. Kiedy Shakira miała 19 lat, została najlepiej sprzedającą się popowo-rockową wokalistką w Ameryce Łacińskiej, a prezydent Kolumbii przyznał jej miano Narodowej Ambasadorki Kultury. Shakira, idąc za ciosem, przygotowała 4 studyjny album, który dostał tytuł Donde Están Los Ladrones, po polsku Gdzie są złodzieje, został nagrany w studiu należącym do Glory i Emilio Estefana w Miami. Krążek został wydany w 1998 roku, a jego tytuł został zainspirowany od wydarzenia na jednym z lotnisk, gdzie skradziono wokalistce walizkę z napisanymi tekstami piosenek. Płyta osiągnęła jeszcze większy sukces niż poprzednia. Sprzedała się w ponad 7 milionach egzemplarzy na świecie. W samych Stanach Zjednoczonych rozeszło się ponad 1,5 miliona kopii. Dzięki temu jest jedną z najlepiej sprzedających się hiszpańskojęzycznych płyt w tym kraju. Ta wskoczyła na 131 miejsce listy US Billboard 200, a na liście USA Latin Albums zajmowała pierwsze miejsce przez 11 tygodni. Była nominowana do nagród Grammy i latynoskich nagród Grammy. W tym drugim przypadku otrzymała 2 statuetki w kategoriach najlepsze kobiece wykonanie popowe oraz najlepsze kobiece wykonanie rockowe.

2000 roku Shakira wydała swój pierwszy album koncertowy zatytułowany MTV Unplugged i był on pierwszym hiszpańskojęzycznym nagranym pod tym szyldem. Tak jak w przypadku poprzednich, skoczył na listy przebojów. Dobrze się sprzedał, a krytycy byli zachwyceni wykonaniami na żywo. Zaraz potem artystka ruszyła w 2-miesięczną trasę koncertową po Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Otrzymała też nagrodę MTV Video Music Award w kategorii Ulubiony Międzynarodowy Artysta-Artystka. Przyszło też kilka nominacji do nagród Latin Grammy Awards. Odbierając nagrodę za piosenkę Ojos Sassy, zadedykowała ją Kolumbii. Chcę zadedykować tę nagrodę temu krajowi, który przechodzi przez trudny czas teraz, ale nigdy nie zapomnij, jak się uśmiechać. Dla ciebie, Kolumbio, powiedziała Shakira. Z kolei dzięki albumowi akustycznemu zdobyła swoją pierwszą nagrodę Grammy. Po sukcesie ostatnich albumów Shakira zaczęła pracować nad pierwszym w swojej karierze anglojęzycznym,

Zajęło jej to ponad rok. Jego zapowiedzią była piosenka Whenever, Wherever, która przyniosła wokalistce światową sławę. Osiągnęła pierwsze miejsce na listach przebojów w większości krajów, a w USA dotarła do 6. miejsca na liście przebojów Hot 100. Jej hiszpańskim odpowiednikiem był kawałek zatytułowany Suerte.

Album pod tytułem Laundry Service ukazał się w listopadzie 2001 roku na całym świecie. Z kolei jego latynoamerykański odpowiednik, zatytułowany Servicio de Lavanderia, ukazał się w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Hiszpanii. Podczas gali MTV Video Music Awards otrzymała Międzynarodową Nagrodę Widzów za Wherever Whenever, statuetkę latynoskich nagród Grammy za najlepszy teledysk oraz 5 nagród MTV Video Music Awards Latin America w kategoriach najlepsza artystka, najlepszy artysta pop, najlepszy artysta w regionie północnym, teledysk roku i artysta roku. Następnie wokalistka ruszyła w trasę koncertową, która obejmowała w sumie ponad 60 występów. Jej zwieńczeniem był album koncertowy, który sprzedał się w ponad 3 milionach egzemplarzy. Kolejna era w karierze Shakiry to rok 2005. Wtedy wydała dwa albumy: Fijación Oral, część pierwsza, i Oral Fixation, część druga. Jeden po hiszpańsku, drugi po angielsku. W sumie z 60 piosenek, jakie napisała, wybrała 20, które się na nich znalazły. Głównym singlem został kawałek La Tortura. Został stworzony przez Shakirę i kompozytora Luisa Fernando Ochoa. Gościnnie pojawił się w nim hiszpański muzyk Alejandro Sanz. Utwór zyskał ogromną popularność na całym świecie. Przez 25 tygodni utrzymywał się na liście przebojów Billboard Hot Latin Tracks. Z kolei na amerykańskiej liście Billboard Hot 100 zadebiutował na 98. miejscu, ostatecznie docierając do 23. W USA artystka otrzymała za niego platynę, a w branży latynoskiej diamentową płytę. Dostała również wiele nagród i nominacji, w tym Latin Grammy Awards 2006 za piosenkę roku i płytę roku. Z kolei podczas Billboard Latin Music Awards utwór wygrał wszystkie 4 kategorie, w których był nominowany, w tym za latynoską piosenkę roku czy duet.

Łącznie La Tortura sprzedała się w około 5-milionowym nakładzie na całym świecie. Sam album został bardzo dobrze przyjęty w Ameryce Północnej, Południowej i w Europie. Zadebiutował na 4. miejscu listy Billboard 200 i był najwyższym debiutem albumu hiszpańskojęzycznego w USA. W kilku krajach otrzymał wiele platynowych płyt, a w Meksyku zabrakło go w sklepach po pierwszym dniu od premiery. Shakira dostała za niego swoją drugą nagrodę Grammy oraz 4 nagrody Latin Grammy. Część druga płyty ukazała się kilka miesięcy później. Promował ją kawałek Don't Bother. Nie był już jednak tak popularny jak La Tortura, ale zawojował listy przebojów w wielu krajach. Kolejny utwór, Hips Don't Lie, w którym wystąpił muzyk Wyclef Jean, stał się z kolei pierwszym singlem Shakiry, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Hot 100. W tym przypadku można mówić o fenomenie. Piosenka była numerem 1 w ponad 50 krajach i została najlepiej sprzedającym się singlem na świecie w XXI wieku. A Shakira ruszyła w trasę koncertową obejmującą 120 występów na 5 kontynentach, której podsumowaniem był kolejny w karierze album koncertowy. Wystąpiła też pierwszy raz podczas rozdania nagród Grammy, dostała również nominację za najlepszą popową kolaborację, to za piosenkę Hips Don't Lie.

Rok 2007 to już duet z Beyoncé w piosence Beautiful Liar, który był drugim singlem promującym jej album Beyoncé B-Day. Awansował z 91. miejsca na trzecie listy Hot 100, ustanawiając rekord największego awansu w historii listy. Skoczył również na szczyt brytyjskiej listy singli i zdobył nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepsza Współpraca Popowa. Shakira napisała wtedy również piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Miłość w czasach zarazy, który był oparty na powieści kolumbijskiego pisarza i laureata Nagrody Nobla Gabriela García Márquez. On sam poprosił artystkę o napisanie utworu.

Gwiazda Shakiry stawała się coraz jaśniejsza. W 2008 roku magazyn Forbes uznał ją za czwartą najlepiej zarabiającą artystkę w branży muzycznej. Ona sama podpisała też kontrakt na ponad $300 milionów z międzynarodową firmą koncertową.

W kolejnym roku zaśpiewała m.in. na inauguracji prezydentury Baracka Obamy i w tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Ten dostał tytuł She Wolf. Promował go utwór o takim samym tytule. Oba odniosły międzynarodowy komercyjny sukces, a Shakira zebrała za nie dobre recenzje. Krążek otrzymał platynowe płyty m.in. w Kolumbii, Meksyku, we Włoszech czy Hiszpanii. Doszły również złote płyty w Polsce, we Francji czy w Wielkiej Brytanii. Na liście Billboard 200 zadebiutował z kolei na 15. miejscu. Sprzedał się jednak tylko w ponad 2-milionowym nakładzie na świecie.

Kolejny wielki sukces nadszedł w 2010 roku, kiedy Shakira wydała oficjalny hymn Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które były rozgrywane w Republice Południowej Afryki. To Waka Waka, This Time for Africa. Kawałek był bardzo popularny w krajach Europy, Ameryki Południowej i Afryki, ale też w Ameryce Północnej. Sprzedały się ponad 4 miliony egzemplarzy singla, co spowodowało, że stał się najlepiej sprzedającym utworem Mistrzostw Świata Wszechczasów.

Ten kawałek znalazł się na 9. w dyskografii Shakiry albumie zatytułowanym Sale El Sol, który został wydany w 2010 roku. Promował go utwór Loca. Jego angielska wersja, nagrana z brytyjskim raperem Dizzy Rascalem, odniosła światowy sukces i znalazła się na listach przebojów w wielu europejskich krajach. Wersja hiszpańska królowała na listach w Hiszpanii i Szwajcarii i stała się też hitem na listach przebojów latynoskich w Stanach Zjednoczonych. Artystka dostała za nią diamentową płytę w Kolumbii oraz multiplatynę we Włoszech, Meksyku czy Hiszpanii.

Sam album Sale El Sol bardzo dobrze sprzedał się na Starym Kontynencie czy w Ameryce Łacińskiej. Był popularny również w Stanach Zjednoczonych. Dostał nagrodę Latin Grammy w kategorii najlepszy żeński album popowy. Przez 12 tygodni był też numerem 1 na liście latynoskich albumów, a promowały go jeszcze takie utwory jak Rabioza czy Addicted to You. Ostatecznie znalazł ponad 9 milionów nabywców. Artystka ruszyła też w swoją kolejną trasę koncertową zatytułowaną The Sun Comes Out World Tour. Obejmowała Amerykę Północną, Południową, Europę, Azję i Afrykę. W sumie odbyło się 100 występów. Później w 2011 roku Shakira wydała swój czwarty album koncertowy zatytułowany Live from Paris. Na początku 2014 roku wokalistka wydała utwór nagrany wspólnie z Rihanną, zatytułowany Can't Remember to Forget You, promujący jej 10. album studyjny zatytułowany Shakira. Zadebiutował na 2. miejscu listy Billboard 200. W pierwszym tygodniu od premiery rozeszło się 85 tysięcy egzemplarzy. Pochodziły z niego jeszcze takie single jak Empire czy Dare, La La La. Ten ostatni promował Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane wówczas w Brazylii.

Przybył czas na kolejny, 11. album studyjny. Został nagrany głównie w języku hiszpańskim i dostał tytuł Eldorado. Został wydany w 2017 roku. Krążek zadebiutował na 15. miejscu Billboardu, ale już na pierwszym na liście US Top Latin Albums. Promował go kawałek Chantaje, który stał się wielkim hitem. Nie schodził z pierwszego miejsca listy Billboard Hot Latin Songs przez 11 tygodni i dostał 16-krotną platynę. Sukces komercyjny odniosły też kolejne single, wśród nich Me Enamore. W 2018 roku album zdobył nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy latynoski album pop. To trzecia statuetka Shakiry, jeżeli chodzi o te nagrody muzyczne. Dostała też nagrodę Latin Grammy, a sama wokalistka ruszyła w opóźnioną z powodów zdrowotnych międzynarodową trasę koncertową promującą ten krążek, a która obejmowała ponad 50 występów. Później została uwieczniona na albumie koncertowym. Jednocześnie magazyn Forbes umieścił artystkę na 10. miejscu wśród najlepiej opłacanych kobiet w świecie muzyki w 2019 roku.

Początek 2020 roku to wielkie wydarzenie muzyczne. W lutym Shakira razem z Jennifer Lopez wystąpiła w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego o mistrzostwo Super Bowl. Show oglądało ponad 100 milionów osób. Rok 2022 to wielkie przygotowania do wydania kolejnego albumu, całkowicie nagranego w języku hiszpańskim. Przed smakiem był kawałek Te Felicito, wykonany z piosenkarzem Rauwem Alejandro. W międzyczasie rozpadł się związek Shakiry z piłkarzem Gerardem Piqué. To ojciec ich synów, którzy urodzili się w 2013 i 2015 roku. Według Shakiry chodziło o jego niewierność. W 2023 roku zdisowała go w utworze Shakira Bizarrap Music Sessions Vol 53. Tu ponowny sukces komercyjny. Po pierwsze, sięgnęła po szczyty list przebojów w kilkunastu krajach, pobiła kilkanaście rekordów Guinnessa, do tego rekordy w serwisach streamingowych i wskoczyła na 9. miejsce na liście Billboard Hot 100. Dzięki temu została pierwszą artystką, której piosenka w języku hiszpańskim zadebiutowała w pierwszej dziesiątce. Dla Shakiry utwór o jej byłym partnerze był czymś w rodzaju katarzis. Wiele rekordów pobił również kolejny singiel zatytułowany TQG, a nagrany przez Karol G z udziałem Shakiry. Zadebiutował na 7. miejscu, co znaczyło, że był to najwyżej notowany utwór hiszpańskojęzycznego autorstwa kobiety w Stanach Zjednoczonych. Mało tego, zadebiutował na szczycie listy Global 200, stając się pierwszym numerem dla obu pani. Kolejny sukces przyszedł chwilę później. Shakira została pierwszą wokalistką w historii, która miała 3 utwory na pierwszych 3 miejscach listy przebojów Latin Pop Airplay, wśród nich jeszcze Acrostico i Cop

W marcu 2024 roku ukazał się długo wyczekiwany album zatytułowany Las Mujeres Llano Llorán. Krążek zadebiutował na 13. miejscu listy Billboard. W pierwszym tygodniu znalazł 34 tysiące nabywców. Ponownie zdominował listy Top Latin Albums i Latin Pop Albums. Dzięki temu wokalistka została pierwszą kobietą z albumami numer 1 na przestrzeni 4 dekad. Ten otrzymał wielokrotną platynę. Promowało go w sumie 9 singli i zdobył wiele nominacji do najważniejszych nagród muzycznych. Shakira otrzymała też nagrodę Grammy za najlepszy album Latino Pop. Po wydaniu albumu wokalistka ruszyła w pierwszą trasę koncertową od ponad 6 lat. Bilety wyprzedawały się w okamgnieniu. Padło wiele rekordów sprzedaży w Ameryce Łacińskiej. W związku z tym dodano kilka nowych terminów. Warto dodać, że Shakira na koncie ma mnóstwo utworów nagranych z innymi artystami, do tego role filmowe i telewizyjne. Była trenerką w programie The Voice. Otrzymała nagrodę Michael Jackson Video Vanguard Award podczas gali MTV Video Music Awards 2023. Tym samym została pierwszą artystką z Ameryki Południowej, którą w ten sposób wyróżniono. Została też pierwszą artystką w historii, która podczas gali Latin Grammy Awards otrzymała 3 nominacje do piosenki roku podczas jednej ceremonii. W rezultacie 2 statuetki do niej powędrowały.

0: Reklama.
1: Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
5: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fest.

0: 32 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce. Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Poznań.
3: Wizerunek nożownika opublikowany. Policja poszukuje Dariusza Równickiego. Zełenski i inni ukraińscy politycy odsyłają odznaczenia Orła Białego. Trafił w nią piorun, uratowali przechodnie. Więcej o szczęśliwie zakończonej akcji powiemy już za chwilę.

0: 10. Słuchacie wiadomości Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Policja opublikowała zdjęcie Dariusza Równickiego, nożownika z Mierzawy w województwie świętokrzyskim. 49-letni były policjant w piątkowe popołudnie miał zaatakować nożem swoich teściów. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 80-letni mężczyzna. Natomiast jego 76-letnia żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
1: Sprawca tego tragicznego zdarzenia nadal nie został odnaleziony. Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
0: Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną, dodaje Beata Soboń z komendy.
2: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za którego grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Poszukiwania trwają już 3. dzień. Uczestniczy w nich około 300 policjantów wspieranych przez psy tropiące, drony, kłady i śmigłowiec. Funkcjonariusze apelują o przekazywanie wszelkich informacji pod numer alarmowy 112 i przypominają, że pomaganie osobie poszukiwane jest przestępstwem. Wołodymyr Zełański odpowiada na odebranie mu orderu Orła Białego. Prezydent Ukrainy postanowił odesłać order Karolowi Nawrockiemu. W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, na którym widać przygotowane do wysyłki odznaczenie. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
3: Wołodymyr Zełański nie szczędził gorzkich słów skierowanych do Karola Nawrockiego. Podkreślił, że order Orła Białego to symbol największego zaufania od Polski. Dodał jednak, że jeśli ten symbol może pozostać z Katarzyną II, Benitą Mussolinim czy Gerardem Schröderem, to w Ukrainie nie będą z tym polemizować. Zaznaczył, że Ukraina jest wdzięczna polskiemu narodowi za pomoc i nigdy nie zapomni solidarności po wybuchu wojny z Rosją oraz zapewnił, że Kijów pozostaje otwarty na wszelkie istotne formy współpracy z Polską, a na koniec napisał, że wierzy, iż przyszłość potwierdzi szacunek, na jaki zasługują Ukraińcy.
0: Solidarność z Zełenskim potwierdzili byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko i Petro Poroszenko, którzy zrzekli się orderu Orła Białego. A przypomnijmy, Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu go Wołodymirowi Zełenskiemu po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z ukraińskich jednostek imię bohaterów UPA. W reakcji na te wydarzenia w wieczornym wpisie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że eskalacja napięć w gronie sojuszników sprzyja tylko wrogowi. Wędrówkę po górach zakończyli w szpitalu w okolicach schroniska Orle koło Szklarskiej Poręby. Piorun poraził 2 osoby. W najgorszym stanie była 38-letnia kobieta, u której doszło do zatrzymania akcji serca, mówi Piotr Bednarek z pogotowia ratunkowego.
4: Wzorową postawą wykazali się świadkowie, którzy rozpoczęli niezwłocznie resuscytację krążeniowo-oddechową. Następnie pacjentka została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który po wykonaniu zaawansowanych zabiegów ratujących życie przetransportował pacjentkę w stanie stabilnym, ale ciężkim do województwa Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej celem dalszego leczenia i diagnostyki.
0: Ratownicy podkreślają, że życie kobiety udało się uratować dzięki świadkom, którzy udzielili jej pierwszej pomocy. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie do Łodzi. 50. urodziny obchodzi Aquapark Fala. Od piątku trwają tam huczne urodziny z wieloma atrakcjami, a była tam też nasza reporterka Elżbieta Piotrowska.
5: Pamiętacie Państwo tamtą starą falę?
6: Pamiętam. Zewnętrzne wszystkie były, nie było na pewno zjeżdżalni żadnych.
7: A teraz cieszymy się z tego, co mamy teraz. Tam, gdzie chodzimy ze wszystkiego, korzystamy z saun, z masażerów różnych, no i z pływania.
8: Kocham pływać tutaj, jest bardzo fajnie. Uczymy się tutaj pływać.
9: Dobyliśmy kartę pływacką.
8: Też idziemy na zjeżdżalnię, bawimy się.
5: To, co my tutaj widzimy na zewnątrz, no wszyscy się zachwycają, ale serce akwaparku to jest to, co się dzieje kilka metrów pod ziemią.
10: Pod basenie, automatyka, urządzenia, wszystkie instalacje, rurowania, które znajdują się w podbasenie, zasilają wszystkie niecki basenowe. Każda z nich jest inna.
0: Dodaje Cezary Rodak z Fali. Na miejscu czeka m.in. wodny plac zabaw z torem przeszkód, który powstał na basenie sportowym. Skoczyć sobie do takiego basenu z chłodną wodą, no to jest dopiero atrakcja. Zwłaszcza dzisiaj, kiedy na termometrach 30 stopni na plusie. Na zachodzie kraju, ale też na Mazowszu. Tutaj teraz najcieplej już 28, a jeszcze nie ma godziny 12. Po południu ponad 31, przypominam. Jeśli chodzi o najchłodniejsze miejsce, to dziś to Kłodzko. Teraz 20 stopni na plusie, maksymalnie pojawi się tam 28. W nocy spodziewajmy się opadów deszczu intensywnych, zwłaszcza na zachodzie kraju. Tam też mogą pojawić się burze.
11: The Best of Pierwsza Zmiana.
12: Konrad Piwowarski,
13: Julia Hren
14: i Paweł Pawelec.
12: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.

0: żywo w czwartek.
1: Słuchajcie, Radia Vox FM, radia wyjątkowego, ponieważ my tutaj śpiewamy, chociaż nie potrafimy śpiewać. No i w związku z tym, że wakacje się zbliżają.
2: Jula, lato, ja muszę odciągnąć.
3: Jula trochę potrafi, więc jakby co, to proszę oceniać.
1: Zaraz się
3: Julę.
1: Przekonamy. Lato zaczyna się w niedzielę, to kalendarzowe. No i ja mam nadzieję, że w ogóle ta piosenka, ten nasz letniaczek, bo to będzie letniaczek, zestarzeje się gorzej niż mleko.
2: To będzie nieprawdziwa?
1: Tak, dokładnie.
3: Gorzej niż mleko to się nie może, bo tam jest siadłe mleko.
1: No ale właśnie chodzi mi o to, że
2: czyli chcesz powiedzieć, że nad polskim morzem będzie tanio i ładna
1: ciepło,
2: pogoda?
1: I będzie ładna pogoda, tak.
3: I nie będzie
2: tego
3: deszczu,
2: życzymy.
3: Nie trzeba będzie walczyć z parawanami i z miejscem na plaży.
1: Tego sobie życzymy, chociaż rzeczywistość wygląda troszeczkę inaczej. No i o tym właśnie. Już teraz. Poranne wyjce.
0: Poranne wyjce.
3: Ty daj sygnał, kiedy wejść, co? Czuję chłód.
4: Pierwsza zmiana.

0: dupie. Lody świderki kręcą się jak na róże. Wszyscy wiemy, jaki będzie tego skutek. I będę znów bankrutem.
1: Pameka przebrana już za flądrę jest w panierce. Oleju wypija od diesla więcej. Jak do niej frytki wezmę, nie zmieszczę się w sukience.
2: Gofry, lody za pieksa, ze smażalni flądrę daj.

A na plaży każda chce być opalona. Tłok jest większy niż na Real Barcelona. Jest parawan, to już sprawa ustalona. To tradycja polska wyjątkowa.

0: Pierwsza zmiana. Od rana z Boxer Bank. Tak było w czwartek.
1: Cześć, kochani. No spoko, spoko te poranne wyjście, ale powiem wam, że po podczepienie własnym to przesada dla was. Ja tak swoim uchem krytyka na parówki oceniam was, tak? Po parówkach dla was.
2: Ale skończył.
3: I takie tradycyjne polskie bez mięsa.
2: Tak.
3: To jak najbardziej.
4: O smaku parówek. Ktoś może akurat je śniadanie.
3: A to smacznego życzymy w takim razie.
4: Jeżeli chcecie posłuchać naszych wyjców, to one będą dzisiaj.

0: na naszych mediach społecznościowych, Facebook, Instagram,
1: TikTok, tam pewnie zaglądajcie.
0: Na TikToku też się pojawił, a jak już wejdziecie sobie, będziecie klikać w telefonie, to przy okazji pobierzcie naszą aplikację Vox FM.
2: Tak pobierzcie po to, żeby potem po tego posłuchać i nas znienawidzieć.
0: I po to, żeby wygrać paliwo.
1: No właśnie, bo jeżeli wybieracie się na te wakacje, o których śpiewaliśmy w porannych wejcach, to możemy wam na nie zatankować, prosta sprawa.
2: No, ja bym proponował ściągnąć aplikację, bo coraz więcej konkursów będzie wyłącznie na aplikację.
0: A ja byłam niedawno nad Morzem Polskim.
2: Aha. Tak, tak.
0: I taką obserwację, no, że od kiedy jeździłam tam z rodzicami jakieś 20 parę lat temu, to tam się nic nie zmieniło. Tam są dokładnie te same maskotki do wygrania.
1: Nie, to nieprawda. To nieprawda. Zmieniła się jedna najważniejsza rzecz.
0: Tak.
1: Teraz sama za to musisz płacić.
2: No i cena jest inna.

0: Test. O, pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Piątek to jest też czas na imprezkę, na karaoke. Tak. I ja już sobie ćwiczę.
3: Okej, okay. Bardzo dobrze.
4: Weekendu początek, czyli piątek,
2: tak.
4: W porządku.
2: Dokładnie, to dzisiaj być
3: tylko
2: może was czeka.
3: Z tym imprezowaniem proszę nie przesadzić, bo później różne dziwne rzeczy można wyrabiać.
4: Zawsze.
3: Na przykład jak 14-latkowie z Podkarpacia.
4: Co oni zrobili? Bawili się? A czy też w piątek?
2: Ojej.
3: Poszli na zwiedzanie.
2: Znowu dziwne. Moim zdaniem
4: poszli
2: to jest bardzo miłe.
4: Poszli
2: posprzątać. Nie, poszli posprzątać warsztat samochodowy.
4: A to oni w pracy byli. To nie było wolne.
3: Czternastolatkowie w pracy? No jak?
4: Nie wiem, może dorabiali sobie jakoś tak.
3: Nie,
4: może
3: po prostu
4: się
3: włamali się do warsztatu.
4: A to zupełnie
2: tak,
4: inna historia już jest.
2: Taka sytuacja, że właściciel o tym nie wiedział.
4: Właściciel nie wiedział, że będzie miał posprzątane.
2: Ukradli, uwaga, ulotki, smycze, czapki z daszkiem, breloczki i koszulki. I jeszcze do tego zostawili wiadomość panu właścicielowi albo pani. Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy. Czy to nie są bardzo mili włamywacze?
3: Nie, są bardzo mili włamywacze.
4: Uznali, że to są śmieci po prostu.
3: Poza tym, wiecie, no, w cenie breloczków, smyczy,
4: tak,
3: mieć darmowe sprzątanie.
2: Ja nie wiem, czy ich nie zaproszę do siebie.
4: Wiem, czy je rozdasz.
1: Pierwsza zmiana.
4: Nasze woksowe.
0: The best of. Pierwsza zmiana.
1: Tylko w Vox FM. Reklama.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca. Toyota Ukleja, Suchy Las Obornicka 132 oraz Ujście Pilska 45.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na Staruence szykuje się coś fajnego.

0: Ani do spacerowania. Kameralnie, bo tylko 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archi.com.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
5: Reklama.

0: Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Czemu autokar z piłkarzami zajechał na stację paliw? Bo miał rezerwę. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: To pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: Przestańmy gadać o głupotach, bo ważne rzeczy.
3: No.
2: Proszę przyciszyć podkład.
3: Dobrze, już.
4: Ojej.
2: 100 lat.
3: Nie.
4: Komu żyjesz, żeby się tyle męczył?
3: Spóźniła się jakieś 90 kilka lat.
2: Komu? Czemu? No chyba, wiesz, po prostu życzę bardzo dobrze Jonathanowi.
3: A ja mogę przysiąc, że przeżyję nawet 1000.
4: Ale to o czym wy mówicie?
2: Żółw Jonathan jest na bardzo dobrej drodze, ma co najmniej 194 lata i został wpisany na listę rekordów Guinnessa.
4: I co, rośnie dalej?
2: No. Nie, no pewnie.
4: Ile takie żółwie żyją? Z 300 lat?
3: No jest najstarszym zwierzęciem na ziemi aktualnie.
4: W porządku.
3: Chodzi, jeżeli wszystkie zwierzęta bierzemy pod uwagę, nawet ciebie, Paweł.
4: Jestem dinozaur,
2: żyje
4: dłużej.
2: On jest starszy od Pawła?
3: Tak.
2: Choć zaawansowany wiek odebrał Jonathanowi wzrok

0: i węch, to żółw nadal je, wygrzewa się na słońcu i rozmnaża.
1: Aż skubany, najważniejsze funkcje życiowe zachowane.
2: A wiesz, jak się rozmnaża?
1: Żółw?
2: Powoli.

0: Reklama.
1: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
0: Reklama. 107.4 Vox FM. Poznań.
4: Kilkaset interwencji w jedną noc. Wielkopolska walczy ze skutkami nawałnicy. Zagadkowa śmierć w Zamościu. Policja znalazła w mieszkaniu dwa ciała. Legalnie i w szczytnym celu za godzinę skoczą z Sopockiego Mola wprost do morza. Minęła 10.11. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wielkopolska dalej walczy ze skutkami nawałnic. Tylko w nocy strażacy byli wzywani ponad 250 razy. Najwięcej interwencji mieliśmy w powiecie międzychodzkim, a w wielu miejscach dalej działamy. Mówi nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Sytuacja nadal wymaga zaangażowania znacznych sił i środków, czyli strażaków i sprzętu. W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
4: Sytuacja w Wielkopolsce po weekendowych nawałnicach jest stabilna, ale cały czas obowiązują ostrzeżenia od synoptyków.
5: Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych nieprzerwanie monitorują sytuację i reagują na kolejne zgłoszenia mieszkańców. Od wczorajszego poranka w działaniach zaangażowanych było około 410 pojazdów strażackich.
4: Od piątku wieczora aż do dzisiejszego poranka wielkopolscy strażacy interweniowali ponad 800 razy. A teraz dramatyczne doniesienia z Lubelskiego. Policja z Zamościa ustala okoliczności śmierci dwóch osób, których ciała ujawniono w sobotę w bloku przy ulicy Bema. Sąsiadka powiadomiła służby, że z jednego z mieszkań wydobywa się odór, mówi nam podkomisarz Dorota Krukowska z policji.
6: Strażacy siłowo weszli do tego mieszkania. W jednym z pomieszczeń ujawniliśmy ciała dwóch osób, kobiety w wieku 61 lat i 66-letniego mężczyzny. Ciała były w znacznym stopniu rozkładu.
4: Przyczyny i okoliczności śmierci tych osób wyjaśni postępowanie służb. Podejrzana o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest w areszcie. Elnur A. najbliższe 3 miesiące spędzi za kratami, mówi sędzia Renata Borek.
7: Podejrzany przed sądem nie przyznał się również do dokonania zarzucanego mu czynu, natomiast złożył częściowe wyjaśnienia po raz pierwszy. Sąd uznał, że już dotychczas zgromadzony ten materiał dowodowy w postępowaniu przygotowawczym dostatecznie

0: uprawdopodobnia jednak popełnienie zarzuconego czynu.
1: Obrońca El-Nura A. zapowiedział, że złoży zażalenie na zastosowanie aresztu wobec jego klienta. Za nami pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. W halach targowych Expo przy Prądzyńskiego na Woli można było zobaczyć nie tylko najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne dla wojska czy służb, ale też posłuchać rad ekspertów podczas paneli dyskusyjnych. Podzielono je na kilka bloków tematycznych dotyczących bezpieczeństwa i gotowości na kryzysy. A z odwiedzającymi targi rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Widzę, że pan się przymierza do konkretnego karabinka.
3: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
2: Pan strzela?
3: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
2: Początek drogi dopiero.
3: Tak, początek drogi.
2: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
4: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardzo

0: przymierza do konkretnego karabinka.
1: O tak, bardzo dobra impresja. Bardzo dużo różnych producentów z innych państw.
0: Pan strzela?
1: Pasja, nigdy nie strzelałem jeszcze.
0: Początek drogi dopiero.
1: Tak, początek drogi.
0: Pani co dla siebie interesującego znalazła?
2: Aktualnie opaskę uciskową. Przyszłam tutaj bardzo

0: czasy, jakie mamy. No jak najbardziej. Im więcej, im wzrasta ta świadomość, tym bardziej ludzie, myślę, będą przygotowani.
1: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od uczestników warszawskich targów obronnych. Obszerną relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć na portalu obronnym, a kolejna edycja targów już za rok. Tymczasem już za godzinę wyjątkowa akcja startuje na sopockim Molo. To jedyna szansa w roku, by bez konsekwencji skoczyć stamtąd prosto do wody. A to wszystko w szczytnym celu, mówi organizator wydarzenia Marcin Stefański.
2: Jeśli skoczy 120 osób, firma Renter spłaci dla Adama na leczenie 10 tysięcy. Żeby zebrać większą sumę, każdy skaczący musi wrzucić do puszki 50 zł.
1: Podczas wydarzenia nad bezpieczeństwem uczestników będą czuwać ratownicy sopockiego WOPR-u. Start w samo południe. Taką informację dosłownie przed chwilą dostałam. Dziś i jutro burze, bardzo silny wiatr i intensywne opady deszczu, czyli alert RCB. I podejrzewam, że większość z Was takie informacje dostała, bo dziś prawie cała Polska z ostrzeżeniami od synoptyków przed intensywnymi opadami, ale też przed burzami, no i przed gradem, który pojawi się na zachodzie kraju.

0: reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i

0: Stronę cywilną Olioc. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Reklama.
8: 107.4
7: Vox FM
8: Poznań.

0: autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ty się jeszcze nie obudzili.
4: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
3: Ludzkie pojęcie,
0: pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Codziennie od 6 rano w voxfm.
3: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
9: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Inchcape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Inchcape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
0: Reklama 107,4 Poznań.
12: Fala upałów nad Polską. IMGW wydaje alertę dla całego kraju. Pożar tirów na podwarszawskim parkingu, spłynęło 6 pojazdów. Trwa walka o szpital w Lesku. Władze chcą go zamknąć, bo jest nierentowny. Jest samo południe, słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Prawie cała Polska w pogodowych alertach i to drugiego stopnia. W wielu regionach kraju upał nie odpuszcza, a żar z nieba będzie przeplatał się z intensywnymi burzami. Mapy pogodowe śledzi nasz reporter Michał Rawa.
13: Tak jest, dzień dobry. Gdy patrzymy na mapy zagrożeń pogodowych, to jedynie na Pomorzu nie widzimy ostrzeżeń. Reszta kraju oznaczona na pomarańczowo, co oznacza drugi stopień alertów IMGW. Wczoraj najcieplej było w okolicach Zielonej Góry. Dzisiaj termometr

0: Termometry najwięcej pokażą na wschodzie i w centrum.
1: Na przeważającym obszarze kraju spodziewamy się temperatur rzędu 30-32 stopni.
0: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Na wschód kieruje się też najsilniejszy front burzowy.
1: Lokalnie nad pojedynczym obszarem może spaść nawet do 40-50 mm. No i też nie można wykluczyć gradu do około 2-4 cm.
0: Od rana grzmiało już w okolicach Mławy czy Płocko oraz Krynicy Zdroju na południu.
2: Tymczasem samorząd Dolnego Śląska zwołał sztab kryzysowy na dziś. Od 17 alerty IMGW podskoczą tam do 3 stopnia. Pożar kilku ciężarówek na placu pod Warszawą. Strażacy nad ranem otrzymali zgłoszenie o płonących pojazdach w miejscowości Pabierowice koło Grójca. Na szczęście w pożarze nikt nie ucierpiał, mówi nam młodsza kapitan Karolina Jaworska z Mazowieckiej Straży Pożarnej.
3: Udział w pożarze brało 6 samochodów ciężarowych, 4 naczepy i 1 kontener chłodniczy. W jednej ciężarówce znajdowały się 2 zbiorniki gazu LMG, natomiast strażacy zajęli się zabezpieczeniem, żeby te zbiorniki nie osiągnęły temperatury, która mogłaby powodować ich rozszczelnienie.
2: Działania strażaków na miejscu zostały już zakończone. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Mieszkańcy Bieszczad walczą o szpital w Lesku. W miniony piątek spotkali się z wojewodą podkarpackim, przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, mówi Duszan Augustyn z Ruchu Społecznego w Obronie Szpitala.
4: Dostaliśmy potwierdzenie na słowa wiceminister zdrowia pani Kęckiej odnośnie tego, że zarówno SOR w Lesku, jak i w jakiejś formie porodówka ma w szpitalu zostać.
2: Na razie nie ma konkretów odnośnie finansowania szpitala, który jest zadłużony na około 123 miliony złotych. Przypomnijmy, w placówce zlikwidowana została porodówka, widmo likwidacji wisi nad SOR-em, a pracownikom obcięto pensję do 75%. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
5: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
6: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
5: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
2: A już za kilka lat zamiast na działce, 100-letni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych. Słyszeliście, co się będzie działo dzisiaj w nocy, no i jeszcze przed nocą w niektórych regionach. Dużo burz, dużo deszczu i przede wszystkim dużo stopni na termometrach. Już teraz w okolicach Warszawy 32 na plusie, to jest najcieplejsze miejsce teraz. 29 na Podkarpaciu, 29 w Wielkopolsce. Najchłodniej w tym momencie mamy w Kłodzku, tam jest około 20 stopni i nad morzem około 23.
7: Niedziela, piękny dzień, dzień, gdzie można sobie odpocząć i poleniuchować. Godzina 12 już na zegarach, zakładam, pora obiadowa u Was się zbliża wielkimi, wielkimi krokami. I bardzo dobrze, ucztować, świętować trzeba. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Olivia Adams, Never Say Never w Vox FM w rytmie hitów. Jak niedzielny odpoczynek to tylko z Voxikiem, pisze Adam na 609-8698-69. Adam, miłego wypoczynku życzymy. I generalnie życzymy miłego wypoczynku wszystkim tym, którzy faktycznie odpoczywać mogą. A jeżeli ktoś pracuje, za tych trzymamy kciuki.

0: Offenbach i Overdrive w Vox FM w rytmie hitów. Przyjemnie, bardzo przyjemnie się tego utworu słucha. A jeżeli ktoś jest stęskniony, bardzo stęskniony grania w rytmie hitów, to spokojnie, warto zostać z nami. W tej godzinie jeszcze między innymi Modern Talking, ale będzie coś z polskiego podwórka. Pojawi się między innymi Roxy Węgiel.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają.

0: a ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, starczyński salami snack. Ciao!
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.

Czy wy też macie tak, że kompletnie nie czujecie tegorocznego mundialu? I to pytanie kieruję rzecz jasna do wszystkich kibiców. No może gdyby faktycznie polska kadra była, to chciałoby się to oglądać. Chociaż z drugiej strony, no co byśmy oglądali? 2-3 mecze i po mundialu.

0: Ricky Martin, Living La Vida Loca. Faktycznie, jak upałę za oknem, to można poczuć się jak w słonecznej Hiszpanii. Ale to nie Hiszpania, to Polska. Zakładam, że u was pogoda dopisuje, chociaż ta dzisiaj może być miejscami uciążliwa. Opady deszczu i burze mogą się pojawić, ale więcej w pogodzie już za kilka chwil. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Leptos, grecka oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
8: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
9: Nowa rada Szpitala Południowego i jej skład poznamy w poniedziałek. Pościg za 15-latkiem na kładzie. Sprawa skończy się w sądzie. Startuje Malta Festival. W Poznaniu będą koncerty i spektakle teatralne z całego świata. Minęła 13. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wybór nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego prawdopodobnie już jutro. Informację przekazał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Kandydaci zostali już wybrani. Teraz przeszli członkowie składają wymagane dokumenty. A przypomnijmy, powołanie nowej Rady to konsekwencja ogromnej afery w tej stołecznej placówce. Chodzi o doniesienia o gigantycznych zarobkach lekarza, byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. W ubiegłym roku miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Stworzył też w Szpitalu Południowym specjalną ścieżkę leczenia dla polityków z Koalicji Obywatelskiej. Po ujawnieniu afery Kacprzyk zwrócił na konto placówki 1 000 000 złotych, zrezygnował też z członkostwa w partii i zrzekł się mandatu radnego. Sprawę bada prokuratura, wkrótce zajmie się nią też Najwyższa Izba Kontroli. Niebezpieczne upały również ze względu na czad. Śląska Straż Pożarna tylko od piątku interweniowała w tej sprawie aż 700 razy, mówi rzecznik strażaków Aneta Gołębiowska.
10: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg

0: Niebezpieczne upały również ze względu na czad. Śląska Straż Pożarna tylko od piątku interweniowała w tej sprawie aż 700 razy, mówi rzecznik strażaków Aneta Gołębiowska.
1: Wysokie temperatury nagrzewają dachy, kominy i przewody wentylacyjne, co prowadzi do gromadzenia się ciepłego powietrza i powstania tzw. poduszki powietrznej. To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.

0: przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, quad był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
1: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Upalny weekend zachęca do opalania, ale zbyt dużo słońca może być dla nas niebezpieczne, dlatego eksperci ostrzegają i radzą unikać długiego wygrzewania się. Z Janną Samburską z Sanepidu rozmawiał nasz reporter Rafał Różycki.
2: No mamy tutaj bardzo wiele aspektów tego bezpieczeństwa, bo musimy pamiętać o tej ochronie przed słońcem, żeby używać kremów z filtrem, żeby zawsze wyjść z nakryciem głowy, bo promienie słońca mogą być dość ostre.
3: Czym się może skończyć dłuższe przebywanie na takim ostrym słońcu?
2: No oczywiście może skończyć się udarem cieplnym, czyli jest to wtedy bardzo już trudna sytuacja, bo może być to zaburzenie i koncentracji, bóle głowy, temperatura wysoka.
1: Nie tylko kąpiele słoneczne, ale też skoki na główkę i beztroskie pływanie w jeziorze może skończyć się tragicznie, jeśli nie będziemy pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, mówi ratownik wodny Jacek Ogórnaściak.
4: Abyśmy się nie popisywali jakąś nadmierną brawurą, nie spożywali alkoholu. Niestety wpływa to nadmierną brawurę. O alkoholu nie wchodzimy w ogóle do wody. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, dbajmy o siebie. Korzystajmy z wody, z głową.
1: Pamiętajmy też, że rozgrzane ciało potrzebuje czasu, by przyzwyczaić się do chłodnej wody. To już dziś. Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych Malta startuje w Poznaniu. Na początek koncert Za Miłość, przygotowany przez Natalię Kukulską.
5: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder-Zalia. Ja też zaśpiewam. I również będzie wspaniałe grono męskie. Grzegorz Turnał, Krzysztof Zalewski, Ralf Kamiński i Jakub Józef Orliński.
1: Koncert startuje o 19:00 nad Jeziorem Maltańskim, a Malta Festival potrwa do przyszłej niedzieli. Jeśli się wybieracie na ten koncert, to lepiej z parasolem, no bo synoptycy zapowiadają na dzisiejszy wieczór ulewy właśnie w Wielkopolsce, ale nie tylko, również Dolny Śląsk, Śląsk Zachodniopomorskie. Tutaj mogą pojawić się dosyć intensywne opady, ale też uwaga, burze. Na termometrach dzisiejszego wieczora około 20 stopni w Wielkopolsce, 18 będzie na Mazowszu, tutaj na szczęście bez deszczu, a najchłodniej w Warmińsko-Mazurskim zaledwie 15 na plusie.
6: Godzina 13 na zegarach i to kolejna godzina, kolejna wspólnie spędzona godzina. Oczywiście przy dobrej muzyce, bo tu Vox FM, my gramy w rytmie hitów. No a po drugie, no jest niedziela, więc trzeba się cieszyć. Dzień radości i wesela, prawda? Otóż to, Michał Trawka.

Właśnie zdałem sobie sprawę, że dzisiaj mamy święto muzyki. Tak mówi mi kalendarz świąt nietypowych. Oprócz tego Dzień Deskorolki, Międzynarodowy Dzień Jogi i Światowy Dzień Żyrafy. Naprawdę nie wiem, jak to połączyć. No nie wiem. A nawet gdybym wiedział, to lepiej nie próbować.

0: Ten utwór bardzo się podoba. Nie tylko nam, ale również wam. I można go znaleźć w naszej bestliście. Andy Dust, DJ Harris i Zokaria. Warto wchodzić na voxfm.pl i w zakładkę bestlista. Tam głosujecie, wspieracie swoich faworytów. Warto to robić. Plusy, minusy. To wszystko, rzecz jasna, do waszej dyspozycji.
1: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
2: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
1: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
4: Tej, Poznań! Słyszałeś? Na

0: 132 mieszkania. Od 31 do 101 metrów kwadratowych. Ruszamy już 15 czerwca. Więcej na archicom.pl. Osiedle Kolektyw. Nowy Fyrtel na Starłęce.
1: Reklama.

utwór idealny dla wszystkich idealnych, czyli dla was, słuchaczy Radia Vox FM. Skolim w waszych głośnikach przed momentem, a przed nami Christian Marki, Summer is Magic. To chyba coś, na co wszyscy czekają, na tą magię lata właśnie. I ona przyjdzie już niebawem.

0: Alan Walker, Mick, Dancing in Love. A jeżeli ktoś ma problemy w miłości, to pamiętajcie, że Pawelec naprawdę potrafi pomóc. Vox FM, kochaj albo rzucaj. Warto zgłaszać się, jeżeli faktycznie czujecie, że wasz związek kuleje. No to Pawelec, myślę, jest dobrą osobą, żeby to naprawić. Za chwilę 14.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
2: W Vox FM.
3: To jest dzień.
2: Codziennie od 14.
3: To jest wasz czas, to jest wasz moment.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
0: Reklama. 107,4. Poznań.
5: Wciąż nie namierzono nożownika z Mierzawy. Trwają poszukiwania Dariusza Równickiego. 4 utonięcia jednego dnia. Służby apelują o czujność nad wodą. Ukraińscy politycy krytykują ruch Nawrockiego. Chodzi o odebranie orderu Załęskiemu. Minęła 14. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Policja apeluje o czujność nad wodą. Tylko w sobotę w Polsce utonęły 4 osoby. Do tragedii doszło m.in. na zalewie Mietkowskim na Dolnym Śląsku. Burza złapała na wodzie 2 mężczyzn na deskach surfingowych. Jednego z nich nie udało się uratować, mówi rzecznik wojewody dolnośląskiego Tomasz Jankowski.
6: Z powodu gwałtownego załamania pogody obaj znaleźli się w wodzie. Jednego z mężczyzn ratownicy WOPR uratowali, drugiego nie udało się odnaleźć mimo wielogodzinnej akcji ratunkowo-poszukiwawczej.
5: Poszukiwania drugiego z mężczyzn rozpoczęły się dziś nad ranem. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia utonęły w kraju 54 osoby. Trwają policyjne poszukiwania nożownika z Mierzawy w Świętokrzyskiem. 49-letni Dariusz Równicki podejrzewany jest o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie teściowej, mówi Beata Soboń z Policji w Jędrzejowie.
7: Za osobą Dariusza Równickiego prokuratora rejonowa w Jędrzejowie wydała list gończy.
5: 49-latek to były policjant. Mężczyzna ma około 1,80 cm wzrostu, ciemne, krótkie włosy i widoczne zakola. W chwili popełnienia zbrodni ubrany był w jasno-niebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe oraz buty sportowe. Osoby, które mają jakiekolwiek informacje na temat mężczyzny, proszone są o kontakt z policją. Uruchomiono też specjalną linię telefoniczną.
7: Na ten numer można dzwonić, wysyłać SMS-y lub zdjęcia. Gwarantujemy pełną anonimowość. Jednocześnie przypominamy, że ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
5: A numer na infolinie to 516-385-635. 516-385-635. W tej sprawie można też dzwonić pod numer alarmowy 112. Nawrocki stał się burzycielem pozytywnych osiągnięć, które udało nam się wypracować w ostatnim czasie. Nie bez powodu otrzymuje oklaski z Moskwy. Tak szef ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Andrii Sybicha komentuje decyzję naszego prezydenta w sprawie odebrania Załęskiemu Orderu Orła Białego. Nastąpiło to po tym, jak ukraiński prezydent nazwał jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. W geście solidarności order oddali też inni ukraińscy politycy, w tym m.in. Leonid Kuczma czy Petro Poroszenko. Decyzję swoich rodaków skrytykował z kolei były premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk. Jak mówił, nie można naprawiać szkodliwej decyzji prezydenta Polski poprzez podejmowanie kolejnych błędnych decyzji. Dodał, że prezydent Ukrainy mimo napiętej atmosfery powinien odwiedzić Polskę. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników, od czego zależy przyznanie

0: rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
1: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów. Najmocniej ucierpiały powiaty sandomierskie i buski, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Na koniec w wiadomościach jeszcze mundialowy rekordzista mający 90 lat, Roberto Guerrero, już po raz 15 komentuje piłkarskie mistrzostwa świata. Jedynym mundialem, na którym nie był obecny, był turniej w Katarze w 2022 roku, bo wtedy zatrzymały go względy zdrowotne. Urodzony w 1936 roku, Guerrero trafił do dziennikarstwa sportowego przez przypadek. Pracując w lokalnej stacji radiowej, zastąpił przy mikrofonie nieobecnego komentatora. Obym tylko ja przez przypadek nie została synoptykiem, bo tak co, mówię wam o tej pogodzie, a nie chciałabym zostać synoptykiem, bo nie mam zbyt dobrych informacji, ja nie lubię przekazywać niedobrych informacji, a są takie, że dzisiejszej nocy ostrzeżenia od synoptyków, jeśli chodzi o burze, będą zwłaszcza na zachodzie kraju, tam też mogą pojawić się opady deszczu i gradu. Na termometrach w nocy 18 stopni na Mazowszu, 20 najwięcej w Wielkopolsce, najchłodniej będzie na Podkarpaciu 17.
2: 14 na zegarach, czyli obiad trwa w najlepszej. Pytanie do was, co u was dzisiaj na talerzach? Dajcie znać, 609-8-698-69. Może ktoś zaraz nas tutaj czymś zaskoczy, jakimiś ośmiorniczkami, a być może nie. Może to będzie po prostu stary, dobry, schabowy, ziemniaki i mizeria.

0: A u nas dzisiaj króluje kuchnia włoska, pisze Agata z Białegostoku i podsyła zdjęcie pięknej lasagni. Przyznam szczerze, zazdroszczę, naprawdę zazdroszczę, ślinka cieknie. Gdyby tam się faktycznie znalazł jakiś mały, drobny chociaż kawałek tej lasagni, to ja bardzo chętnie. Fox.
1: Yes. It is not that funny. That's not.

0: Gdyby na statku mieli wtedy migomat, no może coś by szło zrobić, a tak sami wiecie, jak to się skończyło. Nie dopłynęli. Ale my płyniemy, płyniemy w rytmach dobrej muzyki. Przed nami jeszcze DJ Bobo. Będzie też ekipa. O, jak miło. No, z Vox FM musi być miło.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
6: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Reklama.

Wracamy do tematów jedzeniowych, do tego, co dzisiaj u was na talerzach, co na obiad. I proszę bardzo, dużo osób z was po prostu sobie grilluje. Ja się nie dziwię, ja się naprawdę nie dziwię. Grillowanie przy niedzieli u nas Polaków to prawie świętość.

0: Opa, opa w Vox FM. Patrzę na zegar, za chwilę godzina 15, czyli czas najświeższych wiadomości. Warto zostać z nami, bo to będą wiadomości również pogodowe. No a po godzinie 15 cały czas będziemy dla Was grać. Grać tak, żeby dodać energii i poprawić nastroje. Vox
1: FM. Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w Twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
4: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Reklama. 107.4.
2: Vox FM.
1: Poznań.
2: Poznań.
7: Ogromny pożar pod Słupskiem. Pali się fabryka aerozoli. Objazdy i zmieniony rozkład jazdy to po awarii.

0: Na torach z Poznania do Berlina. Skok na główkę z Sopockiego Mola. Dziś bez mandatu, za to w szczytnym celu. A zaczynamy od dużego pożaru fabryki produkującej aerozole. To w Charnowie, w powiecie słupskim na Pomorzu. Na miejscu aktualnie pracuje 40 zastępów straży pożarnej. A tę sytuację śledzi nasz reporter Paweł Lemke.
1: Ogniem objęty jest cały zakład. Działania na miejscu prowadzą specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna, zabezpieczenie medyczne oraz zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu. Obecnie nie ma jakichkolwiek informacji o osobach poszkodowanych. Sytuacja jednak jest dynamiczna. Ze względu na rodzaj produkcji prowadzonej w fabryce oraz znajdujące się tam materiały, istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem.
0: A to był Paweł Lemke, dziękuję. Poważne utrudnienia na kolejowej trasie między Poznaniem a Berlinem. Po uszkodzeniu sieci trakcyjnej część pociągów kursuje objazdami, a podróżni muszą liczyć się z dużymi opóźnieniami. Więcej wie nasz reporter Paweł Adamczewski. Powiedz, jak obecnie wygląda sytuacja.
2: Pociągi PKP Intercity kursujące między Warszawą, Poznaniem i Berlinem kierowane są objazdem przez Szczecin, co wydłuża podróż nawet o 4 godziny. Problemy mają też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Przewoźnik ostrzega również przed możliwymi odwołaniami części połączeń do Berlina. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Jeżeli planowaliście podróż tą trasą, warto na bieżąco sprawdzać portal pasażera. Bilety na przejazdy zaplanowane między 19 a 22 czerwca zachowują ważność do końca miesiąca, a ich zwrot możliwy jest bez dodatkowych opłat.
0: Relacjonował Paweł Adamczewski, dziękuję. Zerwane noce, hektolitry kawy i stosy notatek. Toruńscy studenci zaczęli sesję, ale też poszukiwanie wakacyjnej pracy.
3: Wśród moich znajomych wiem, że dużo osób szuka i nie potrafi znaleźć. Ja miałam bardzo duże szczęście, że akurat moja koleżanka szukała kogoś do pracy, więc będę pracować w hotelu.
4: Jeśli chodzi o studiowanie, to Toruń jest fajny, ale jeśli chodzi o szukanie pracy dorywczej między studiami, jest bardzo ciężkie.
5: Znaczy słyszałem od znajomych, że niby ciężko, no ale po własnym przykładzie wiem, że jednak to jest wykonalne.
6: Całkiem ciężko jest znaleźć dla studentów pracę, jeśli chodzi o taką dorywczą, sezonową.
0: Ze studentami rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak, a według danych z tego roku bezrobocie w Toruniu rośnie. Obecnie wynosi nieco ponad 4%.

0: Oceniać tegoroczną akcję, poza tym, że pogoda dopisała.
1: No wie pan, jest rekord frekwencja, nie wiem, to będzie prawie 300 osób.
2: Rewelacyjnie, jak zwykle zresztą, ale woda zimna.
3: Woda była dzisiaj lodowata, więc bałyśmy się trochę, bo Bałtyk w tym roku naprawdę jest zimniutki, ale frekwencja jest taka, że myślę, że ogrzeje.
4: Super, jak to roku.
0: Który to już był?
4: 6, 7?
5: Strasznie zimna woda, ale po wyjściu bardzo przyjemnie.
0: Nie skakałeś sam z tego, co widzę.
5: Skakałem z trójką kolegów.
0: Jak woda?
6: Ciepła, zdecydowanie cieplejsza niż w domu.
0: Dlaczego zdecydowaliście się skoczyć?
6: To dla naszego kolegi z komendy, który zachorował. Utożsamiamy się z tym, żeby walczył jak najdłużej.
7: Cały dochód z akcji zostanie przeznaczony na leczenie Adama, a ponadto jedna z firm zadeklarowała, że wpłaci 10 tysięcy złotych, jeśli skoczy co najmniej 120 osób. I ten warunek udało się spełnić. Chyba dzisiaj każdy marzy o takim skoku do wody, zwłaszcza jak na termometrach ponad 30 stopni na plusie. Najcieplej teraz jest w Kozienicach i tam mamy 33 kreski na plusie. Trochę chłodniej w Wielkopolsce 31, w Lubuskiem 32. Najchłodniej z kolei teraz nad morzem około 21. No, bardzo chłodno rzeczywiście. W nocy pojawią się opady deszczu prawie w całym kraju oprócz wschodu. Na zachodzie oprócz deszczu będą też burze i do tego mogą pojawić się opady gradu.
8: To już jest 15? Ja dobrze widzę, dobrze patrzę. Nie, no tak, no 15. Jak ten czas szybko płynie, dajcie spokój. Ja mam wrażenie, że przed momentem przyszedłem do pracy, a zaraz trzeba będzie wychodzić. No ale cóż, co się dziwić, w doborowym towarzystwie to i czas szybko płynie. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

wczorajszą noc, albo generalnie cały weekend. Florida i Kesha, Ride Round w Vox FM w rytmie hitów. Jeżeli ktoś w tym momencie właśnie budzi się dopiero do życia, bo właśnie, no, troszeczkę się działo, to dzień

0: Bardzo dobrze się tego słucha. Damien Falls, Jordan Grace i I Feel Love. Zachęcam, żeby pobrać naszą aplikację, aplikację Radia Vox FM, bo wtedy można nas słuchać na różnych krańcach świata. No, pod warunkiem, że macie internet. Jak nie ma internetu, to wtedy pozostaje sobie tylko coś zanurzyć.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to

0: Pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING. A aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzamy

0: przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzenie 500 zł przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Reklama.

utwór dobrze znany i teraz nieco odświeżony, a także lekko podkręcony. Hungry Eyes w Vox FM w rytmie hitów. Ja myślę też, że część z Was pewnie kojarzy tę piosenkę z pewnego filmu. Filmu, gdzie rolę główną grał Patrick Swayze. I on tam sobie tańczył z lewa do prawa, z prawa do lewa.

0: Za kilka chwil 16 na zegarach. Nasze spotkanie powoli, ale jednak dobiega końca. Dzięki za dziś. Kto odpoczywa, niech odpoczywa. Przecież jest niedziela. No ale jeżeli ktoś faktycznie pracuje, to nie ma się co smucić. No prędzej czy później też, myślę, przyjdzie do Was czas odpoczynku. Michał Trawka, miłego, cześć.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Będę był to restaurant.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Reklama. 107,4. Poznań.
17: Kłęby dymu pod Słupskiem. Ponad 100 strażaków gasi pożar fabryki aerozoli. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Pracowity weekend dla strażaków. Przez burzę interweniowali już blisko 900 razy. Minęła 16. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska. Zapraszam. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole. Sytuacja jest bardzo dynamiczna i niebezpieczna, bo ze względu na charakter zakładu istnieje potencjalne zagrożenie wybuchem, mówi rzecznik Gdańskiej Straży Pożarnej Dawid Westrych.
18: Na miejscu działania prowadzą również specjalistyczne siły i środki, w tym grupa chemiczna oraz zabezpieczenie medyczne, a także zespół dronowy, który monitoruje rozwój pożaru z powietrza. W związku z zagrożeniem policja prowadzi ewakuację mieszkańców znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca zdarzenia.
17: Na tę chwilę nie ma informacji o jakichkolwiek osobach poszkodowanych. Ruch wrócił do normy szybciej niż zakładano. Pociągi relacji Poznań-Berlin wracają na swoje trasy.

0: To po piątkowej awarii na torach między Nowem Tomyślem a Opalenicą, gdzie doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej. Normalny ruch na linii przywrócono chwilę po godzinie 15, a początkowo PKP informowało, że usterkę uda się usunąć dopiero w poniedziałek. Burza nad Polską. Strażacy w całym kraju są w pełnej gotowości. Tylko dzisiaj do godziny 15 musieli interweniować 622 razy. Najwięcej, ponad 200 wyjazdów mieli w Wielkopolsce. Dużo interwencji też w zachodniopomorskim czy na Mazowszu. Mówi nam starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
1: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
0: Wczoraj strażacy interweniowali w całym kraju prawie 900 razy, najwięcej na Dolnym Śląsku. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Były quizy wiedzy, konkursy z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
2: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
3: Tak, znaczy był tym głównym, tutaj już ten drugi dzień, na ogólnie tutaj tereny, coś pięknego robimy, tutaj jest tutaj czas.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
2: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
4: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
2: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
5: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
6: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Z kolarzami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu. Tymczasem na boisko wracają faworyci mundialu. W najbliższych godzinach czeka nas druga kolejka spotkań w grupach G i H. Zagrają m.in. Hiszpanie i Belgowie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
7: O 18:00 Hiszpania zagra z Arabią Saudyjską i dla La Furia Roja liczy się dzisiaj tylko zwycięstwo. Po tym jak w pierwszym meczu na mundialu Hiszpanie sensacyjnie zremisowali 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 Belgia zagra z Iranem, a o 3:00 w nocy czasu polskiego Nowa Zelandia z Egiptem. To dwa mecze pasjonującej grupy G, gdzie w pierwszych spotkaniach padły remisy i rywalizacja o awans do fazy pucharowej wciąż jest otwarta. Między tymi meczami o północy spotkanie Urugwaju z Republiką Zielonego Przylądka. Cabo Verdeńczycy znów sprawią niespodziankę. Przekonamy się po 90 minutach tego spotkania w Miami.
0: To był Michał Rawa, dziękuję. Finał mundialu 19 lipca. Chłodniej to już dzisiaj raczej nie będzie. 30 ponad stopni na termometrach w większości kraju. Do tego wszystkiego burze, intensywne opady deszczu, zwłaszcza na zachodzie Polski. A jutro na odwrót z kolei. Dzień zacznie się opadami deszczu głównie na wschodzie naszego kraju i na południu. Tam też wysokie wartości, około 29 stopni na plusie. A jeśli chodzi o zachód, to tutaj będzie bezdeszczowo i chłodniej. 24 maksymalnie.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30.

0: 30% taniej, tak! Do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Jaka matka, taki synek, szlak by to... Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? Kto będzie następny? Nigeryjski książę?
4: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Reklama.

0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyty list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

Sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing, ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then i jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek, w pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album panom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

Album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerskiej Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda. Przełomem okazał się jednak obraz Selena, opowiadający tragiczną historię życia meksykańskiej piosenkarki. Jennifer zagrała w nim główną rolę i dostała nominację do Złotego Globu. Od tego czasu zrobiło się o niej głośno w całych Stanach, propozycji filmowych zaczęło przybywać. I tak Jennifer zaczęła grać w różnych produkcjach. Wśród nich największą część stanowią komedie romantyczne, jak Powiedz tak, Pokojówka na Manhattanie czy Zatańczy ze mną. Do tego Sposób na teściową, Plan B oraz Teraz albo nigdy. Jennifer stawia jednak na różnorodność. Mogliśmy oglądać ją w thrillerach Nigdy więcej, Chłopak z sąsiedztwa oraz Krew i wino, filmach sensacyjnych i kryminalnych jak Oczy anioła i Parker, w dramacie Niedokończone życie czy filmie fantasy Cela. Zagrała też w kilku serialach, w ostatnim czasie w produkcji Uwikłana. Dodajmy, że Jennifer jest pierwszą latynoską aktorką, która dostała za rolę $1 000 000 oraz najlepiej zarabiającą latynoską aktorką w Hollywood. Jennifer Lopez od lat jest w świetle reflektorów, a to znaczy, że zarówno fanów, jak i dziennikarzy interesuje życie prywatne naszej gwiazdy. I tu trzeba przyznać, zawsze dostarczała wielu tematów do plotek. W końcu związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd.

którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Bennifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny from the Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1,5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana na najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum, udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego Idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 6:05.
3: 6:30.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
5: Jest super.
1: Wow.
2: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
6: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy taki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
14: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot od

0: banku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD ATTO 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
5: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
6: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Reklama.
9: Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, no, no, no, no, no. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hity usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited.
10: Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dodd. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą. To za magic.

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Reja, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak Pan Próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 89 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lanę zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyty list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy.

Po tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got to Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay-owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona. Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 1995. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka

pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

0: No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. I jak tu nie kochać lat 90.
1: Fox FM. Poznań. Poznań.

0: is the answer.
1: Autopromocja.
2: Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy?
1: Wejdź na voxfm.pl
2: i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cich.

0: www.zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dilera ma znaczenie.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Reklama.
3: Poznańskie lotnisko jest coraz częściej ewakuowane, wszystko przez zostawiony bagaż. Społecznicy chcą godnego upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Drugi raz składają w Radzie Miasta obywatelski projekt uchwały w tej sprawie. Powiemy też o wypoczynku nad wodą. Na miejskich kąpieliskach w Poznaniu rusza sezon kąpielowy. W Vox FM Poznań na 107.4 czas podsumować czwartek. Dominik Rutkowski, zapraszam. Ponad 50 razy w tym roku na lotnisku Ławica zostawiono bagaż. Ponad połowa z tych przypadków zakończyła się ewakuacją przynajmniej części portu. Takie sytuacje powodują konsekwencje dla osoby zostawiającej bagaż, jak i wielu innych pasażerów, mówi nam Marcin Wesołek z Ławicy.
4: Nigdy bardzo o to prosimy, o to, żeby pasażerowie nie zostawiali bagażu, czy to rejestrowanego, czy podręcznego, czy w terminalu, czy w toaletach, czy w jakichkolwiek innych pomieszczeniach na terenie portu lotniczego. Bardzo o to prosimy, ponieważ konsekwencje są poważne. Te konsekwencje to jest konieczność zarządzania ewakuacji, czy to całego terminalu, czy to jego części. A konsekwencje takiej ewakuacji mogą być przykre przede wszystkim dla nas samych, ale także dla naszych współpasażerów. Z takimi sytuacjami mieliśmy już w tym sezonie do czynienia, że nie wszyscy pasażerowie niestety zdążyli na swój samolot właśnie wskutek tego, że my musieliśmy przeprowadzić ewakuację, a tę ewakuację musieliśmy przeprowadzić dlatego, że właśnie ktoś pozostawił bagaż bez opieki. To są konsekwencje w postaci kilkuset złotowego mandatu, ale także w postaci możliwych roszczeń ze strony czy to pasażera, czy linii lotniczej, która ponosi realne straty związane z tym, że czy to samolot doleciał z opóźnieniem, czy to poleciał nie ze wszystkimi pasażerami. Z tymi konsekwencjami trzeba się liczyć. My oczywiście nie chcemy straszyć pasażerów, ale musimy im uświadamiać, że konsekwencje są nie tylko takie, że faktycznie my nie polecimy bądź nie poleci nasz współpasażer, ale konsekwencje mogą być również bardzo dotkliwe i to są konsekwencje finansowe.
5: To chyba nie jest tylko kilkaset złotych mandatu, to mówię o tych roszczeniach oczywiście.
4: Tutaj z roszczeniem może wystąpić czy pasażer, który nie poleciał, czy linia lotnicza, która poniosła bardzo realne, wymierne, idące w dziesiątki tysięcy złotych straty. Od początku roku mieliśmy ponad 50 takich incydentów. Nie wszystkie kończyły się ewakuacjami. Tutaj decyzje podejmują nasze służby ochrony oraz Straż Graniczna, do których zakresu odpowiedzialności należą te właśnie sprawy. Mniej więcej w około połowy tych przypadków, czyli to jest około 25-30 przypadkach od początku roku, mieliśmy do czynienia z ewakuacją części terminala. Czasem jest to ewakuacja jednego pomieszczenia, w zależności od stopnia zagrożenia, który zidentyfikują funkcjonariusze Straży Granicznej.
3: Jeżeli okaże się, że w pozostawionym bagażu jest ładunek wybuchowy, pogranicznicy mogą wywieźć lub zneutralizować przedmiot. A zostając na poznańskim lotnisku jeszcze na chwilę, będzie więcej połączeń lotniczych do i z Amsterdamu. W zimowej siatce Ławicy pojawi się kolejna, trzecia para lotów dziennie. Od 27 października dojdzie rejs o 16.10 z Poznania i 18.10 z Holandii. Stowarzyszenie PWK2 po raz drugi składa w Radzie Miasta obywatelski projekt uchwały w sprawie godnego upamiętnienia

0: instytucjami kultury, z poszczególnymi instytucjami miejskimi. W naszej ocenie to jest zdecydowanie za mało, ponieważ stulecie powszechnej wystawy krajowej już za 3 lata i trzeba do tego się należycie przygotować.
1: Mówi Jakub Marciniak ze Stowarzyszenia. Głównym celem społeczników jest odtworzenie historycznej wystawy.
0: Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania w postaci przygotowania do obchodów stulecia. Zaleca się również powołanie zespołu roboczego na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji, nie zadziało się tak naprawdę nic.
1: Pod inicjatywą podpisało się ponad 400 osób. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza awansował w światowym rankingu uczelni wyższych o 67 miejsc i obecnie zajmuje 859 pozycję na świecie. W kraju poznańska uczelnia jest czwarta. Przedstawiciele UAM podkreślają, że na wynik wpływają m.in. osiągnięcia naukowe i liczba cytowań publikacji. W rankingu sklasyfikowano ponad 2600 uczelni z całego świata. Od 100 lat są najbliżej mieszkańców, a teraz chcą być jeszcze bardziej rozpoznawalni. W Poznaniu uroczyście zainaugurowano obchody stulecia służby dzielnicowych oraz kampanię Znani na Dzielni.
2: Wszyscy kierownicy jednostek starają się te wakaty jak najszybciej uzupełniać. W momencie, kiedy w danym rejonie tego dzielnicowego nie ma, no to zadanie przychodzi na jego kolegę do momentu powołania nowego dzielnicowego w tym rejonie służbowym. Ale to naprawdę są bardzo znikome wartości. Policjanci chcą pełnić tą służbę, ponieważ chcą ludziom pomagać, chcą być blisko ludzi, zbierać różne informacje w zakresie tych kwestii pomocowych, które my później jako policja możemy dalej udrażniać. Chcemy jak najbardziej rozpowszechniać wizerunek dzielnicowego, tak żeby każdy wiedział, kto jest jego dzielnicowym, znał jego telefon kontaktowy, mógł się podzielić z dzielnicowym różnymi swoimi problemami. Jeżeli jesteśmy w stanie te problemy rozwiązywać my jako policja, to czynimy, a jeżeli nie, to mamy przecież dostęp do różnych innych podmiotów w ramach zespołów interdyscyplinarnych i różne tematy potrafimy rozwiązywać. Te filmiki się w tej chwili tworzą. Częściowo już mamy je przygotowane. Będziemy je rozpowszechniać poprzez nasze strony internetowe. Dzielnicowi bardzo często towarzyszą różnym kampaniom w zakresie profilaktyki. Są w szkołach, mówią o uzależnieniach. Jeśli chodzi o kwestie pomocowe, uczestniczą w zespołach interdyscyplinarnych związanych z przemocą domową. Wachlarz jest bardzo szeroki, nie domykamy się na żadne zagadnienia. Dzielnicowy jest po prostu tą osobą, jeżeli nie jest sam w stanie rozwiązać tematu, jest zobligowany, aby dalej powiadomić kolejne służby, które funkcjonują w ramach naszej struktury, aby ten temat był procedowany i rozwiązany definitywnie.
1: Mówił komendant wojewódzki Policji w Poznaniu Tomasz Olczyk, a o najważniejszych zadaniach dzielnicowych opowiedział nam najlepszy polski funkcjonariusz z osiedla, Krzysztof Surmacki.
3: Dzielnicowy, realizując szereg różnych zadań, nabywa takie informacje, które potem mogą być przydatne na przykład w procesie wykrywczym, jeśli chodzi o przestępstwa czy wykroczenia. Jest to jednak też taka osoba, która pojawia się często jakby w danym rejonie i robi to cyklicznie przy okazji obchodu bądź realizacji właśnie jakichś zleceń, pism z innych instytucji. Bardzo często widzi też więcej niż jakiś patrol interwencyjny, który obsługuje szerszy rejon służbowy, realizuje również szereg zleconych interwencji. Mam wrażenie, że przede wszystkim to, co też zostało wspomniane w trakcie briefingu, no jest taka rola dzielnicowych w momencie wszczęcia jakichś postępowań, tak jak też już mówiłem, że jednak ta pierwsza informacja wychodzi gdzieś od nas jako dzielnicowych. Jaka jest charakterystyka danego terenu? Czy wiemy, co się danym zdarza? Jeśli chodzi o gdzieś moje doświadczenia, zauważyłem, że dużo osób właśnie kojarzyło mnie z takich inicjatyw, jak na przykład, wiadomo, że gdzieś ten konkurs też pomógł w tej rozpoznawalności u mnie na rejonie, gdyż lokalne media się w to zaangażowały, aczkolwiek wydaje mi się, że dużym takim plusem do gdzieś tam świadomości społeczeństwa, kto jest jego dzielnicowym, jest udział na przykład, no w naszym wypadku to były spotkania wiejskie, gdzie dzielnicowi pojawiali się jakby na tych spotkaniach, gdzie mieszkańcy przychodzili na jakieś sołeckie zebranie. Informowaliśmy też o jakby poziomie bezpieczeństwa, o statystykach, odpowiadaliśmy na pytania mieszkańców. Bierzemy też udział w różnych spotkaniach profilaktycznych,

0: starszych. Na przykład ja regularnie chodziłem na spotkania do Stowarzyszenia Komornickich Seniorów, gdzie była to bardzo liczna grupa, no wydaje mi się, że około 150-osobowa, także naprawdę jest to prężnie działające stowarzyszenie. I gdzieś tam widziałem potem, że ci seniorzy jakby też mnie rozpoznawali, nawet gdzieś, wie pan, w jakiejś pozaicznej sytuacji i gdzieś w jakąś taką małą rozmowę zawsze można się było z nimi wdać, odpowiedzieć na jakieś pytanie. Więc myślę, że ten udział w takich akcjach profilaktycznych przede wszystkim zwiększa tą świadomość.
1: Obecnie w regionie mamy około 800 dzielnicowych. Poznań odpala sezon nad wodą w najbliższą sobotę. W mieście oficjalnie ruszą 4 strzeżone kąpieliska. Ratownicy będą pilnować bezpieczeństwa nad Rusałką, Strzeszynkiem oraz w 2 punktach nad Jeziorem Kierskim, codziennie od 10 do 18. Na plażach trzeba patrzeć na flagi. Biała pozwala na pływanie, czerwona oznacza bezwzględny zakaz. Sanepid potwierdził już, że woda jest bezpieczna, a na brzegi nawieziono prawie 300 ton świeżego piasku. Wszystkie kąpieliska są w pełni dostępne i wyposażone w darmowe wózki plażowe dla osób z niepełnosprawnościami. Przy okazji służby apelują o rozsądek. Dzieci do lat 10 nie mogą przebywać nad wodą bez opieki, a wchodzenie do jeziora po alkoholu jest kategorycznie zabronione. Warto też uważać z grillowaniem. Jest ono bowiem dozwolone wyłącznie w wyznaczonych strefach nad Jeziorem Strzeszyńskim i nad Rusałką. Na pozostałych plażach grożą za to mandaty.

Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Tech Noir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listę przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę, pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listy przebojów i został najlepiej sprzedającym się

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu, zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys. It's a

kolejnym roku Lin przerywa udział w tournée promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataków domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower. We live in a

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo. Pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning. What a beautiful...

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda, Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami, to Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

Zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało. Jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

Wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk-rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jenny występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów.

i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitu Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać. Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To sen wrati.

0: Nowe pociągi spalinowe będą miały koleje wielkopolskie, będą to jednak składy używane. Więcej seniorów z Poznania dostanie darmowe czujki dymu i czadu. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby się na nie załapać? Za chwilę powiemy. A na koniec będzie o nowym muralu w Poznaniu. Na Smochowicach można oglądać dzieło, którego tematem są powstania wielkopolskie i warszawskie. W Vox FM na 107,4 czas skupić się na Poznaniu. Dominik Rutkowski, zapraszam. Dwa używane pociągi spalinowe z włoskiej Bolonii kupiły koleje wielkopolskie. To dobrze znane spółce pojazdy PESY, ale dłuższe i bardziej pojemne.
1: 300 osób bezpiecznie przejedzie. Prędkość eksploatacyjna jest 120 na godzinę. Mamy, że tak powiem, pełne wyposażenie, jeżeli chodzi o oczywiście polskie systemy bezpieczeństwa, bo to jest to, co na co kładziemy nacisk tak naprawdę i musimy zabezpieczyć na tych pojazdach. Pojazdy są w pełni, nazwijmy to, zmodernizowane, a może właściwie dopasowane do rynku polskiego, wyposażone w system informacji pasażerskiej. Silnik, czyli można powiedzieć, że serce pojazdu jest w pełni zregenerowane, odnowione, tak żeby miał tą sprawność około 100%, co jest dla nas też z jednej strony nobilitacją, a z drugiej strony jakby oszczędnością kosztów, bo też zależy nam na tym, żeby te pojazdy funkcjonowały jak najlepiej na rynku. Także kompleksowo czyścimy, myjemy, malujemy od zewnątrz, naprawiamy wnętrze, dopasowujemy jeszcze do tego, co ewentualnie klient sobie życzy i zostawiamy u klienta. Mamy generalnie rok na dostarczenie, natomiast chcielibyśmy zdecydowanie szybciej. Ta droga ze względu na to, że homologację mamy już uzyskaną i te dwa pierwsze nam to tak naprawdę otworzyły, jest jakaś szansa, że może do końca roku lub z początkiem pierwszego kwartału uda nam się coś dostarczyć. No, w tej chwili też czekamy jakby na informacje, które będą miały wpływ na nasze możliwości produkcyjne.
0: Powiedział nam prezes Public Transport Service Robert Karwasz. Prezes Kolei Wielkopolskich Marek Nitkowski mówi, że dzięki dobrej znajomości modelu spółce będzie łatwiej utrzymać te pojazdy.
2: To podobny typ pojazdu, co pomaga w chociażby działalności logistycznej, przygotowania magazynów, przygotowania zespołów, którzy będą zajmować się tym serwisem. Pozytywny trend. Dzisiaj mamy środki na zakup dwóch, ale w naszej strategii, w naszych rozmowach przewidujemy także poszukanie źródeł finansowych, aby jeszcze więcej podróżnych miało lepszy komfort podróży. Cykl życia pojazdu jest w zależności 30 lat i więcej. Wszystko w zależności od dokumentacji systemu utrzymania. Każdy z pojazdów ma taką dokumentację. My oczywiście jako spółka już doświadczona w utrzymaniu pojazdu też przyglądamy się temu rodzajowi, temu typowi pojazdów i dzisiaj wiemy, że ten typ to jest sprawdzony pojazd.
0: Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak dodaje, że zapotrzebowanie na spalinowe pociągi jest duże.
3: Na wielu połączeniach, szczególnie tych właśnie obsługiwanych przez pociągi spalinowe, mamy do czynienia z tłokiem w pociągach w określonych godzinach, na określonych trasach. No i cały czas chodzi o to, żeby poprawiać komfort podróżowania, a więc niwelować te niedogodności. Te pociągi mają tą zaletę nad dotychczas eksploatowanymi, że są dłuższe, a więc pojemniejsze i mogą być dedykowane szczególnie na te odcinki na

0: połączenia, gdzie występują właśnie te duże potoki podróżnych. Na pewno w jakimś sensie to poprawi standard funkcjonowania. Natomiast no, to, co powiedziałem wcześniej, że tych pociągów spalinowych jednakowoż potrzeba by było jeszcze więcej, dlatego że no, dwie przynajmniej linie takie kluczowe to jest Poznań-Wągrowiec, ale w tej chwili kończy się, znaczy jest kontynuowany remont linii do Gołańczy, dalej do granicy województwa, a potem może się okazać, że również będzie możliwość jazdy dalej do Nakła i być może do Bydgoszczy. To jest ciągle linia niezelektryfikowana. W drugą stronę Wolsztyn. Wolsztyn, który też rozwija się bardzo dynamicznie i tam też potrzebnych jest no, dodatkowych pojazdów sporo. No oprócz tego te linie, które na północy czy tego są obsługiwane przez mniejsze jednostki, no, ale też spalinowe, no bo to nie są linie póki co zelektryfikowane. Gdy mówimy o liniach przygotowywanych, na przykład Międzychód-Szamotuły, ona w pierwszej wersji będzie też niezelektryfikowana. Być może potem się dorobimy tej elektryczności, ale póki co na początek nie. No i tutaj musimy myśleć właśnie o tym, żeby zabezpieczyć tabor na te połączenia również. Ja sądzę, że jeszcze oprócz tych, które tutaj są zamówione, dzisiaj dwa, no chyba w opcji może się uda, ale przynajmniej jeszcze 5-6 wymagałoby, no, żeby był uzupełniony tabor, bo na tyle szacuję właśnie te potrzeby.
1: Spółka za dwa pociągi zapłaci 42 miliony złotych, to o połowę mniej niż zapłaciłaby za nowe składy. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w klimacie kolejowym. 4700 km linii kolejowych do 2050 roku. Rząd opublikował mapę zintegrowanej sieci kolejowej. Planowany rozwój ma opierać się o kolej dużych prędkości i tak zwany Y.
2: Chciałbym powiedzieć, że wierzę w to, że tyle linii kolejowych powstanie. Jest to pierwszy tak kompleksowy plan rozwoju kolei w Polsce, oparty na dziesiątkach analiz wykonanych przez spółkę CPK, która ma do tego najlepsze narzędzie w kraju. I powiem tak, w 90-tych latach, kiedy uchwalano projekt rozwoju dróg krajowych i autostrad, to też bardzo nie wierzyliśmy długo w to, że on zostanie zrealizowany. A mamy 2026 rok, minęły 33 lata i tak naprawdę dochodzimy pomału do miejsca, gdzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, poszczególne i oddziały zaczynają kończyć swoją listę inwestycji. I mam nadzieję, że skoro Generalna Dyrekcja przez 33 lata była w stanie zbudować bardzo długie odcinki nowych tras w nowym śladzie, bo oni też zaczynali od poprawiania tego, co jest, modernizacji, rozbudowy, to że my na kolei też będziemy w stanie tą wajchę rzeczywiście przestawić i budować w nowym śladzie, bo na razie jesteśmy dobrzy w modernizacjach tego, co jest, albo średni, bo można tutaj różnie patrzeć na niektóre modernizacje. Byliśmy na kolei w punkcie zero, tak? Byliśmy w punkcie, gdzie zamykaliśmy linie nierentowne, gdzie odcinaliśmy od kolei takie miasta jak Łomża, jak Śrem, jak Jastrzębie-Zdrój. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy widać, że pasażerowie tą koleją chcą jeździć i widać też, że decydenci to rozumieją i powoli tą kolej odbudowujemy.
1: Mówi ekspert i dziennikarz portalu rynekkolejowy.pl Jakub Rezler. Ma się skrócić także podróż do Szczecina do 35 minut, a także z Poznania do Wrocławia do 45 minut. Trasa pokazana na mapie zintegrowanej sieci kolejowej sugeruje, że pociągi omijałyby Leszno.
2: Nie jest powiedziane, że linia, która została niestety zmodernizowana niedawno, czyli właśnie linia Poznań-Wrocław przez Leszno, po prostu nie zostanie zmodernizowana do wariantu KDP. Taka opcja też jest na stole, co jest jakby potrzebne i pozytywne, tak? Bo pomijanie 65-tysięcznego Leszna moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że są mniejsze miasta na sieci, które nie mają być systemowo pomijane przez pociągi na linii Y, chociażby Sieradz, tak?
1: Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Więcej seniorów z Poznania dostanie darmowe czujki dymu i czadu. Miasto obniżyło próg wiekowy i teraz po bezpłatny sprzęt mogą zgłaszać się już osoby od 70 roku życia. Wcześniej program obejmował wyłącznie 80-latków. Kolejną nowością jest to, że urządzenia dostaną także lokatorzy mieszkań z kuchenkami gazowymi. Warunki są proste. Trzeba mieszkać w Poznaniu, rozliczać tu podatki i prowadzić gospodarstwo samotnie lub z drugą osobą potrzebującą wsparcia. Fachowcy wszystkim się zajmą, przywiozą czujki, zamontują je w bezpiecznym miejscu i przeprowadzą darmowy instruktaż obsługi. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie przez infolinię Poznań Kontakt pod numerem 61 646 33 44. Telefon działa od poniedziałku do piątku, od 7.30 do 20.00, a zgłoszenie w imieniu seniora może zostawić też rodzina lub opiekun. Całą akcję finansuje miasto. Muralowe panny pojawiły się na ścianie szkoły podstawowej na Smochowicach w Poznaniu. Malunek o kobietach w powstaniach wielkopolskim i warszawskim wygrał w konkursie Fundacji

0: I Bohateron. Mural przedstawia sylwetki kobiet z symbolami powstań. Autorką projektu malunku jest Pola Kasińska, uczennica klasy szóstej szkoły numer 57. A więcej o akcji Agnieszka Łesiuk-Krajewska z Fundacji Bohateron.
1: Muralowe panny, konkurs ogólnopolski dla szkół na murale o tematyce oczywiście powstańczej, ale przede wszystkim o udziale kobiet w powstaniu. Odsłoniliśmy mural w Poznaniu, to 12 nasz mural w całym kraju, a drugi z tego cyklu muralowe panny. Muralowe panny, które na murach polskich szkół będą niosły dalej historię kobiet w powstaniu. Bohaterów w Twojej szkole to ponad 4 miliony uczniów już. Co trzecia szkoła w Polsce bierze udział w naszej akcji. Z roku na rok coraz śmielsze, coraz bardziej kreatywne projekty. Młodzież łaknie nowoczesnych materiałów edukacyjnych i to jest naszym kluczem, myślę, do działań i do sukcesu, że my pokazujemy, że historia nie jest nudna, że historia może być w postaci filmu, może być w postaci materiału nagranego przez znanych youtuberów, może być muralem, może być spotem, może być piosenką i myślę, że te kanały jak najbardziej docierają do młodych ludzi, a nasza rola jest taka, aby dobierać te narzędzia i interesować historią. Rola kobiet w polskich powstaniach była niezwykle ważną rolą, która myślę, że do tej pory była nieco pomijana na kartach historii czy w podręcznikach, to przecież kobiety organizowały szpitale, to one były sanitariuszkami, to one były łączniczkami, to one dbały o zaopatrzenie, a również nierzadko brały udział w walkach i wykazywały się ogromną odwagą i opieką również nad swoimi kolegami.
0: To 12 mural, który powstał dzięki inicjatywie fundacji i drugi, który namalowano podczas akcji Muralowe Panny.

Rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku Robin Rihanna Fenty to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bujek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi J.O.V.Z., który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i między innymi wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła J.A.Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pondery Play, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek S.O.S.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful. Kiedy wokalistka zakończyła jej promocję, szybko zabrała się za trzeci album w swojej karierze. Nowe kawałki miały być szybsze i taneczne. Fani na krążek zatytułowany Good Girl Gone Bad nie musieli długo czekać. Został wydany w maju 2007 roku i od razu wskoczył na listy przebojów w USA i Australii, zajmując drugą pozycję. Promował go kawałek Umbrella.

Ten oto kawałek został uznany za jeden z najlepiej sprzedających się singli na świecie. Sprzedał się w ponad 8 milionach egzemplarzy i przez wiele tygodni okupował szczyty list przebojów na całym świecie. Razem z JMZ otrzymała za niego swoją pierwszą nagrodę Grammy. Ruszyła też w trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Europie. Później ukazało się DVD podsumowujące tournée, a kolejnym singlem z tej płyty, który zawojował listy przebojów, był Don't Stop the Music.

płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depon The Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na

0: nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie, więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam: o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie, to dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, którego promowały, był

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku.

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake.

0: złe.
1: Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 000 płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych. Zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu.

została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomeza z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1921

Rankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1921

spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Mają ponad 100 lat, bo oficjalnie powstały w 1921 roku, a nieoficjalnie już kilka lat wcześniej i są dziś jednym z najbardziej charakterystycznych punktów na mapie Poznania. To także jedno z pierwszych miejsc, jakie mogą zobaczyć turyści przyjeżdżający do miasta pociągiem, a jego historia jest zdecydowanie warta poznania. Na spacer po Międzynarodowych Targach Poznańskich wybrała się Natalia Krystek.
1: Jestem na Międzynarodowych Targach Poznańskich, ze mną jest Maciej Kaczmarek, przewodnik po targach. Cześć!
2: Cześć, witam was.
1: Ile zazwyczaj zajmuje taka wycieczka, takie oprowadzanie po targach?
2: No, jeżeli ktoś ma troszeczkę czasu, dla mnie to są nawet 2 godziny.
1: Wow, no ja tyle nie mam, ale słuchaj, mam wygodne buty, mam chęci, mam szybkie nogi, więc dokąd możesz mnie zabrać? Bo może dodam, jesteśmy właśnie koło akwarium tego charakterystycznego. Podobno, jak pytasz, czy się podoba, to tak 50-50.
2: Zawsze, za każdym razem, jak się pytam mojej grupy, z którą chodzimy tutaj po targach, czy to akwarium, tak, ten nasz hol wschodni, czy się podoba, co o nim myślicie? I zawsze jest 50-50, zawsze się komuś podoba bardziej, komuś mniej, ale zawsze jest to porówno.
1: To może zabierz mnie do jakiegoś takiego miejsca wow, które się absolutnie każdemu podoba.
2: Myślę, że takim miejscem wow jest na pewno nasza iglica. Idziemy.
1: To po drodze porozmawiajmy sobie o tej iglicy, bo ona nie zawsze tu była.
2: Trochę była. W pewnym sensie była od początków naprawdę targów w Poznaniu, bo 1911 to była wieża górnośląska. Dosyć toporny, charakterystyczny budynek z cegły, który nam postawili Niemcy, a w połowie lat 50. stanęła właśnie tutaj iglica. Myślę, że nie każdy zdaje sobie sprawę, że iglica stoi już tutaj od ponad 70 lat. Budynek ten ma prawie 70 metrów wysokości, jest w nocy podświetlany, więc jeżeli ktoś tylko powie, że to jest taka sobie zwykła wieża i wygląda w sumie jak wieża radiowa, niech przyjdzie wieczorem, zobaczy, jak jest pięknie podświetlana.
1: Wchodzimy. O, buty skrzypią. Jesteśmy w środku iglicy. To było moje marzenie, żeby zobaczyć to miejsce od środka, bo jakkolwiek byłam wiele razy na targach, to akurat nigdy nie miałam okazji zwiedzić właśnie tej historycznej iglicy. To są oryginalne słupy wieży górnośląskiej, te stalowe konstrukcje w środku, tak?
2: Tak, zgadza się. Te stalowe konstrukcje można zobaczyć do dzisiaj. One w 2011 roku były zrekonstruowane, odświeżone, żeby można było je ze spokojem oglądać. Można tego oczywiście dotykać. To nie jest tutaj żaden eksponat muzealny. Mamy 3 kręgi, które składają się właśnie na oryginalną konstrukcję wieży górnośląskiej. Są to nitowane słupy, które podtrzymywały całą tę wieżę, od najszerszego okręgu po ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na ten najwęższy, do samego środka. Jeżeli będziecie mieli okazję, cieszę się, że tutaj miałaś okazję ze mną na ten

0: Natomiast wieża górnośląska no, nie przetrwała tego, poza tą nitowaną konstrukcją, poza tymi słupami, które stoją do dzisiaj, co pozwoliło na stworzenie iglicy, ale trzeba pamiętać, będąc tutaj w środku, że wieża górnośląska kiedyś była nie tylko miejscem na wystawę, była też punktem orientacyjnym dla samolotów. Potężny reflektor znajdował się na dachu wieży górnośląskiej, znajdowała się tutaj kawiarenka, a co więcej, ważne dla mieszkańców Jeżyc, znajdowała się tutaj wieża ciśnień, która miała pojemność 4000 metrów sześciennych wody. Niestety mieszkańcy Jeżyc odczuli brak tej wieży ciśnień po 45, kiedy woda na 3 i 4 piętra po prostu nie chciała docierać.
1: No właśnie, bo to były Jeżyce i Łazarz, prawda? Pierwsze dzielnice z bieżącą wodą dzięki tej wieży ciśnień.
0: Tak, no tutaj trzeba jednak oddać Niemcom co ich, to dzięki nim to ciśnienie było na tyle wysokie, że w tych wysokich kamienicach, które mają po 4 piętra, 4 kondygnacje, woda była pod naprawdę dobrym ciśnieniem i to właśnie tu z Targów Poznańskich ta woda płynęła. Oczywiście nie do każdego, ale jednak do części mieszkańców jak najbardziej.
1: To my płyniemy dalej z naszym spacerem. Wychodzimy z wieży górnośląskiej, a właściwie z iglicy. I dokąd teraz pójdziemy?
0: Teraz pójdziemy sobie do pawilonu numer 5. To jest nasz największy pawilon na terenie targowym. I po drodze mijamy w sumie w tym momencie pawilon numer 10. Jeszcze do niedawna było to centrum prasowe, czyli miejsce, w którym wydawano wejściówki dla mediów, dla prasy. Ale tak naprawdę był to budynek pierwszy zbudowany na stałe po II wojnie światowej, czyli w 1949 roku. Budynek modernistyczny, który w sumie do dzisiaj wygląda bardzo dobrze, pomimo tego, że ma już ponad 70 lat, broni się, jest nadal świeży, lekki w odbiorze. I twórca tego budynku, również Bolesław Schmidt, czyli ten sam, który był odpowiedzialny za iglicę, miał taki zamysł, aby front tego budynku wyglądał troszeczkę jak radio albo jak telewizor. I myślę, że można to zobaczyć stojąc przed tym pawilonem.
1: Rzeczywiście. No, coś zdecydowanie elektronicznego.
0: A sam pawilon w latach 50. był pawilonem, który przejęła Chińska Republika Ludowa. I cały budynek został obudowany, czyli zrobiono stoisko nie w środku, tylko zrobiono stoisko na budynku. Budynek z zewnątrz przypominał właściwie do złudzenia cesarski chiński pałac. Jak mogli wpaść na taki genialny pomysł? Myślę, że nikt dalej nie wpadł na taki pomysł, nie widziałem przynajmniej, żeby ktoś wziął pawilon targowy i obudował go od zewnątrz. Postawił te swoje tradycyjne chińskie lwy, stworzył piękny ogródek przed wejściem. Co prawda w środku było dosyć surowo, jak na tamte czasy Chińska Republika Ludowa, co prawda dzisiaj, ale wtedy Mao Zedong rządził i w środku był jego wielki pomnik.
1: Jesteśmy w największej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ile powierzchni?
0: Cały pawilon 5 razem ze swoim mniejszym bratem, pawilonem 5A, ma prawie 13,5 tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Jest to jedna wielka wspólna przestrzeń, otwarta, bez żadnych kolumn po środku. Myślę, że mieszkańcy Poznania i nie tylko mogą kojarzyć ten pawilon z koncertów. Chociażby właśnie Dawida Podsiadło, czy jednego z członków zespołu One Direction.
1: Robi wrażenie. Myślałam, że będzie to większy pogłos, wiesz co? Mogę sprawdzić echo?
0: Bardzo proszę.
1: Echo! Jest.
0: Jest echo i co ciekawe, w trakcie koncertów tego echa nie ma. Jak wchodzi tutaj 11,5 tysiąca ludzi, echo po prostu znika. Z takich ciekawostek jest to, myślę, jeden z niewielu pawilonów nie tyle w Polsce, co chyba nawet w Europie, który jest cały podpiwniczony. Pod całym pawilonem jest ogromna piwnica.
1: Ale co tam jest? Słoiki z ogórkami?
0: Może pracownicy coś sobie trzymają, ale chyba na ten moment mamy tam bardzo duży magazyn rekwizytów używanych podczas targów.
1: Z piątki największej idziemy dokąd teraz?
0: Z Wielkiej Piątki pójdziemy teraz na plac Powszechnej Wystawy Krajowej.
1: To idąc, jeszcze zapytam, ile w sumie powierzchni mielibyśmy do przejścia, gdybyśmy chcieli przejść całe targi?
0: Gdybyśmy chcieli całe targi sobie obejść, to są prawie 24 hektary.
1: Wow.
0: To jest kawał drogi.
1: Kawał. I ile mamy tutaj pawilonów?
0: W tym momencie pawilonów mamy 8 użytkowych. Oczywiście jest ich troszeczkę więcej, jakbyśmy sobie policzyli te pawilony, które już nie spełniają funkcji wystawienniczych, ale tak na spokojnie można powiedzieć 8 pawilonów.
1: Są tutaj również bardzo stare pawilony historyczne, prawda? Przechodzimy w tej chwili koło...
0: Teraz przechodzimy koło dwunastki. Dwunastka była kiedyś pałacem targowym. Pałac targowy właśnie widziany z Placu Powszechnej Wystawy Krajowej, czyli placu, na który może wejść każdy, ponieważ targi otworzyły się na miasto prawie 2 lata temu. I po Placu Powszechnej

0: wystawy krajowej można spacerować. Można też sobie usiąść na ławeczce i podziwiać nie tyle pawilony, co piękne drzewa, które tutaj od wielu, wielu lat już z nami są. Właśnie przechodzimy obok dwunastki, która obecnie służy jako nasz magazyn, ale czasami też jako muzeum. Mieliśmy tutaj muzeum motoryzacji w części właśnie tej otwartej od strony placu. Mamy tutaj też do dzisiaj miejsce, w którym spotykają się osoby, które ćwiczą judo. Także plac targowy nie jest tylko magazynem, jest też pawilonem, który w pewnym sensie jest troszeczkę jeszcze użytkowy.
1: W jakich latach mniej więcej powstał ten obiekt?
0: Pałac Targowy powstał w 1924 roku. Był projektem architekta, który specjalizował się jednak w świątyniach, po prostu w kościołach. Kilka jego kościołów do dzisiaj stoi w Poznaniu. Stąd też taki pompatyczny troszeczkę wygląd tego budynku, czyli te piękne cztery kolumny u wejścia, wielkie okna. No i stąd też nazwa, jaką nosił ten budynek, Pałac Targowy. I myślę, że jest to jeden z niewielu pałaców stojących prawie w samym centrum miasta. No, jak widzisz, stoimy teraz przed samym wejściem. Wyobraź sobie teraz, że jest rok 1925, czyli dokładnie 100 lat temu. Budynek jest nowiusieńki, śnieżno-biały, a nad wejściem jest piękna attyka z ogromnym herbem miasta Poznań.
1: Patrząc na te kolumny, śmiało można by tutaj czcić Afrodytę na przykład. Piękne drzwi, brama właściwie, ale w latach 20. ubiegłego wieku tej kamery tu chyba nie było jeszcze.
0: No faktycznie, no wtopiła się na szczęście, nie zwróciłem uwagi, ale jeżeli byśmy się odwrócili, co właśnie robimy, możemy spojrzeć na miasto, na nasz Poznań kochany, widzimy dworzec zachodni, widzimy w oddali galerię i po prawej stronie widzimy dosyć pokaźny pawilon, jest to pawilon numer 2, pawilon, który stoi tutaj już prawie 100 lat, bo od 1929 roku jest to pawilon, który specjalnie powstał właśnie na powszechną wystawę krajową. Zaprojektował go Roger Sławski, bardzo znany i ceniony architekt w Poznaniu, ówczesny dyrektor architektury targowej podczas właśnie powszechnej wystawy krajowej, który był zbudowany dla przemysłu ciężkiego, żeby móc tam wystawiać maszyny i różnego rodzaju pojazdy. Specjalnie poprowadzono w uzgodnieniu z miastem bocznicę kolejową, która przejeżdżała przez ulicę Głogowską i wjeżdżała prosto do pawilonu.
1: To dużo ciężkich maszyn ten pawilon musiał widzieć, a w ostatnich latach koncerty gwiazd, prawda?
0: Dokładnie. Kiedy już przemysł ciężki troszeczkę się zmienił, targi dobudowały swoje nowe pawilony po II wojnie światowej, nie było już takiego zapotrzebowania, aby ten pawilon dalej miał bocznicę kolejową i faktycznie został on w latach 2000 muzycznym pawilonem. Pawilonem numer 2, gdzie odbywają się koncerty, gdzie odbywa się festiwal roślin, gdzie odbywają się różnego rodzaju spektakle. Oczywiście wszystko można znaleźć na stronach różnych wydarzeń w mieście Poznań, do czego też Was zachęcam. Pawilon jest w prawie niezmienionej formie, stałym elementem targów poznańskich od niemal 100 lat. Stoimy przodem do dworca zachodniego i na lewo od pawilonu numer 2 stoi, no już może nie tak piękny jak niegdyś, budynek gmachu administracyjnego. Jest to bardzo ważny budynek dla targów, ponieważ oczywiście jest tam cała nasza administracja, księgowość, kadry, to tam się przychodzi, jak się sobie coś załatwić szybciutko, tutaj po koleżeńsku, ale jest to też budynek, który stoi równe 100 lat, 1925 rok, również ten sam architekt, który zajmował się projektowaniem Pałacu Targowego. I jest to ten budynek, w którym właśnie znajdowała się restauracja Belweder. Piękna, ekskluzywna, naprawdę na tamte czasy wybitna restauracja z kawiarnią, z pięknymi stoliczkami, z marmurowymi blatami, z pięknymi drewnianymi krzesłami, rzeźbionymi, zaginanymi w finezyjne kształty. To właśnie tam spotykała się śmietanka towarzyska, nie tylko polska i poznańska, ale też zagraniczna, podczas targów właśnie, które odbywały się na terenie miasta Poznań.
1: Zobaczyliśmy najstarsze budynki, a który jest najnowszy z nich?
0: Najnowszy zdecydowanie jest budynek Poznań Congress Center, ale to jest też podchwytliwe w sumie pytanie, ponieważ najnowsza to jest jego zewnętrzna elewacja, którą odnowiono w 2022 roku. Elewacja jest elewacją, która ma piękny telebim, dzięki któremu już nie trzeba drukować reklam, targów czy wydarzeń, tylko telebim wszystko nam tutaj ładnie przedstawia, jest interaktywny, zmienia się zgodnie z zapotrzebowaniem, a sama elewacja jest elewacją kinetyczną. Jeżeli przyjdziecie tutaj w taki troszeczkę wietrzny dzień, zobaczycie, że cała elewacja tańczy na wietrze i połyskuje na biało-srebrno. Jest to naprawdę powalający i zapierający dech w piersi widok, żeby budynek tańczył.

0: Wieńczył imieniem się kolorami, a jak przyjdziecie wieczorem, to zobaczycie, że elewacja Poznań Congress Center jest również podświetlana na dowolny kolor. Także cały budynek robi ogromne wrażenie, a wy, myślę, znacie ten budynek z naszej sali koncertowo-eventowej, czyli sali Ziemi.
1: I stoi sobie ten super nowoczesny obiekt wśród tych wszystkich zabytków. I tutaj właśnie, gdzie przeszłość spotyka się z przyszłością, to myślę jest dobre miejsce, żeby zakończyć nasz spacer. Towarzyszył mi Maciej Kaczmarek, przewodnik po międzynarodowych targach poznańskich. Bardzo ci dziękuję.
0: Ja również dziękuję za ten spacer, było mi naprawdę miło.
2: A efektem tego spaceru oraz kilku innych bardzo ciekawych rozmów z poznaniakami i ludźmi targów jest reportaż o MTP w ramach cyklu Polska na ucho. Możecie posłuchać go w całości w serwisach Mediateka i Spotify. Gorąco polecam. Poznańskie tabliczki informacyjne na budynkach zawierają sporo błędów historycznych. Listę takich oznaczeń zebrał na swoim profilu w social mediach Jakub Wolniewicz.
3: Myślę, że mamy dużo aspektów, którymi możemy się chwalić, które są bardzo na polską skalę i bardzo łatwo można by było przyciągnąć rzesze turystów, ale z jakiegoś powodu myślę, że władze Poznania z jakiegoś powodu tego nie robią i nie wiem, czy tu chodzi o takie zaniedbanie, czy tu chodzi bardziej o taką naszą mentalność tutaj wielkopolską, o czym właśnie rozpisywał się Marek Rezler, który zajmuje się historią Poznania i który sam nie jest poznaniakiem i bardzo właśnie widzi tą zależność i sposób myślenia ludzi tutejszych, którzy nie czują tej potrzeby chwalenia się tym, co jest u nas fajnego. Udostępniłem taką rolkę, to jest rolka o błędach na poznańskich tablicach informacyjnych na moim Instagramie Poznania Warte i zwracam tam uwagę na kilka błędów. Już śmiałem się nawet, że wystarczyłoby materiału, aby zrobić drugą część takiej rolki. I chodzi o błędy na tablicach informacyjnych, o takie błędy historyczne najczęściej, czyli coś nie zgadza się, jakaś data, nie zgadza się jakaś osoba, nie zgadza się wydarzenie, na przykład opisane z wydarzenie, które raczej się nie odbyło, zresztą na gmachu Urzędu Miasta. Czy nie zgadza się? No nie zgadzają się po prostu najczęściej, tak jak powiedziałem, fakty historyczne na tych tabliczkach. Ja zrobiłem materiał o 5 takich informacjach lub 6 i myślę, że drugie tyle by się znalazło. Chociaż jeszcze nie robiłem takiego głębszego researchu, ale myślę, że na drugą połowę by starczyło, czyli na kolejne 6, więc myślę, że z takich, no szacując tak już naprawdę na oko, z 10-15 tablic w Poznaniu ma jakąś rozbieżność, jakąś nieprawidłową informację.
2: Wśród błędnie opisanych są m.in. tabliczki informujące o podpaleniu kolegiaty czy wizycie Napoleona w 1806 roku w dawnym hotelu saskim.
3: Rzeczywiście Napoleon Bonaparte gościł w Poznaniu bodajże 4 razy i tabliczka na ulicy Wrocławskiej, na skrajnej kamienicy przy ulicy Wrocławskiej u wylotu już na Kupiec Poznański, tam znajduje się tabliczka informująca, że Napoleon zatrzymał się tam w 1806 roku, co jest nieprawdą. To przy ulicy Wrocławskiej, właśnie na kamienicy, na dawnym hotelu saskim, znajduje się tabliczka informująca o tym, że w 1806 roku zatrzymał się tu Napoleon Bonaparte. Co prawda Napoleon odwiedził Poznań właśnie w tym roku, ale nie zatrzymał się w hotelu saskim, tylko zatrzymał się w dzisiejszym gmachu Urzędu Miasta, który był wtedy właśnie siedzibą administracyjną miasta Poznania. No wiemy to z historiografii, to jest gdzieś opisane, ja dokładnie nie przytoczę źródła, ale to jest dość zweryfikowalne. Nie wiem, skąd się biorą takie zaniedbania. Właśnie u Marka Rezlera czytałem w książce, że kiedyś była specjalnie funkcjonująca komisja od tego, która to komisja kontrolowała treść tych tabliczek, ale później z niej zrezygnowano, gdyż uznano, że to są jakieś dodatkowe, obciążające, niepotrzebne najwidoczniej koszta. I od tego momentu zaczęły się pojawiać właśnie takie błędy. Wszystkie takie informacje o wydarzeniach historycznych no, znajdują się do dokumentacji historycznej, która jest przetrzymywana najczęściej w Archiwum Państwowym w Poznaniu, gdzie można takie dokumenty sobie zamówić do czytelni i przeczytać i ustalić, kiedy to dokładnie miało miejsce. Tyle, że w internecie już jest tyle opracowań, oczywiście rzeczowych, czy to na przykład właśnie w Kronice Miasta Poznania wydawanej już od ponad 100 lat, są bardzo rzetelne artykuły, które już te daty bardzo dawno sprawdziły i podały i powinniśmy właśnie korzystać z takich rzetelnych już opracowań niż raczej samemu się w to zagłębiać i samemu szukać po dokumentach kilkusetletnich tych informacji. Ja nie wiem, czy da się coś zrobić z tym, szczerze, bo ja nie jestem dużym twórcą,

0: Wiem, że nie tacy już jak ja próbowali. Znowu tutaj już chyba po raz trzeci odwołam się do Marka Rezlera, który nagłaśniał temat niejednokrotnie. No nic się nie zmieniło. Ja czuję się bezsilny na tej płaszczyźnie. Ja tylko mogę pokazać, że tak jest. Z czystej ciekawości i z czystej takiej też po prostu jako formę edukacyjną, że jak ktoś przyjdzie, będzie chciał tą tabliczkę przeczytać, to żeby wiedział albo sprawdził sobie na moim profilu, że ona no nie do końca tutaj podaje nam fakty historyczne.
1: Według Wolniewicza błędnych tabliczek w mieście może być nawet kilkanaście. Słuchacie Vox FM Poznań na 107,4. Czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Rowerzyści coraz chętniej wybierają transport pociągiem w kierunku tras turystycznych. Czy wielkopolskie składy są gotowe na napływ jednośladów? W różnych typach pojazdów możemy zaoferować od 2 do 6 miejsc na rowery, mówi Dariusz Kaszyński z Kolei Wielkopolskich. Zdaniem Michała Bejma z Uniwersytetu Przyrodniczego brakuje przestrzeni wielofunkcyjnych.
2: Z roku na rok zainteresowanie przewozem rowerów rośnie. Nie są to skoki bardzo duże, natomiast pociągi, składy Kolei Wielkopolskich wyposażone są w miejsca do przewozu rowerów. Tych miejsc w zależności od typu pojazdu jest od 2 do 6. Także tutaj w tym przypadku jesteśmy na to przygotowani. Oczywiście jeżeli jest możliwość przewiezienia większej liczby rowerów, to znaczy w danym składzie jest mniej pasażerów, przewóz dodatkowych rowerów nie będzie zagrażał bezpieczeństwu czy komfortowi przewozów, to jak najbardziej jest to możliwe i tutaj wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rowerzystom. Natomiast pamiętać należy też o tym, że głównie przejazdy pociągami Kolei Wielkopolskich są przejazdami, z których korzystają osoby dojeżdżające do pracy, z pracy, do szkoły i ze szkoły. Dlatego też, jeżeli jest możliwość pogodzenia tutaj tych dwóch oczekiwań i zabrania dodatkowej grupy rowerów, to jak najbardziej to realizujemy. Natomiast w przypadku, jeżeli skład jest pełen, to wówczas ograniczamy się tylko i wyłącznie do sytuacji, w której przewozimy tyle rowerów, ile jest miejsc w pociągu.
3: Ten przejazd z rowerem droższy dla pasażera?
2: Przewóz roweru kosztuje 8,50, także tutaj jest to opłata zryczałtowana za przejazd w jedną stronę. Jest opłata dodatkowa z tytułu przewożonego roweru.
4: Michał Bajm, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
3: Czy transport publiczny w Poznaniu, zarówno autobusy, jak i pociągi, jest przystosowany do tego, żeby te potrzeby poznaniaków i Wielkopolan spełniać?
4: Sytuacja w transporcie publicznym jest taka, że ten związek transportu publicznego z transportem rowerowym łatwy nie jest. To znaczy w okresie szczytu przewozowego, normalnie jak mamy rok szkolny, rok akademicki, ludzie dojeżdżają do pracy i tak dalej, to właściwie przewóz roweru jest bardzo kłopotliwy. To składa się na to kilka rzeczy, chociażby fakt, że koleje regionalne w Poznaniu i okolicach cieszą się dużą popularnością i nie ma jakby specjalnie miejsca na rowery. Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera.

Co więcej, jest z punktu widzenia przewoźnika, jeden rower to jest mniej więcej jeden pasażer mniej, a bilet za rower jest jednak tańszy niż bilet pozyskiwany od pasażera.

0: stacji, gdzie rzeczywiście ta ryczałtowa opłata za rower może być wyższa niż bilet, ale powiedzmy, jeśli ktoś tam idzie z Wągrowca, z Konina do Poznania, to i te więcej zapłaci za bilet niż kosztowałby bilet na rower. I natomiast z drugiej strony w okresie wakacyjnym, a zwłaszcza w weekendy, to ten turysta rowerowy jest turystą pożądanym niejako przez kolej. To znaczy weekendy mało kto korzysta z kolei, to niewieliczne osoby jeżdżą do pracy, studenci to co najwyżej zaoczni, przyjeżdżają do subregionalnych centrów w Wielkopolsce studiować, więc ten ruch pasażerski nie jest taki duży, ale ze względów różnych społecznych bardzo istotnym jest utrzymanie w takie weekendy również ciekawie oferty przewozowej, więc pozostaje pytanie, jak zapełnić te pociągi. I w tym przypadku oczywiście turysta rowerowy wydaje się najlepszym klientem, bo go najłatwiej ściągnąć. Natomiast jest kilka wyzwań, bo nie mamy w Wielkopolsce wzorem chociażby niemieckich rozwiązań w sytuacji, że dużą część pociągów zajmują przestrzenie wielofunkcyjne, gdzie łatwo są składane foteliki, ale jak nie ma pasażerów, to łatwo jakby odstawić rower, przypiąć go specjalnym pasem i tak dalej. Tego w naszym systemie regionalnym nie ma, przynajmniej w tej skali, co występuje w Niemczech. Więc ten turysta rowerowy jest skazany na nieco trudniejsze warunki przewozu roweru, a przez to jakby rodzi pewne, powiedzmy, sytuacje niezbyt przyjemne dla pozostałych użytkowników, nie wiem, trzymanie w przedsionkach tych rowerów, czy też uciskanie ich na siłę w tych niewielkich przestrzeniach przeznaczonych na przewóz roweru. Więc jest to pewne wyzwanie, jest to pewien kłopot, jak skutecznie to zrealizować, bo z punktu widzenia oczywiście kolei regionalnej, to osoba udająca się w sobotę, w niedzielę na wycieczkę po regionie jest idealnym źródłem przychodów dla kolei, zapełnienia tej oferty, a co więcej, z punktu widzenia organizatora, czyli marszałka województwa, jest taka osoba o tyle cenna, że jedzie jako turysta regionalny, zostawia pieniądze w regionie, w jakiejś knajpie, jakieś obiecje, może jakieś kupi wejście do jakiegoś tam muzeum regionalnego, czy być może uda się na 2-3-dniową wycieczkę z jakimś noclegiem z piątku na sobotę, czy z soboty na niedzielę, zostawiając pieniądze w regionie, a nie wsiadając w tanie linie lotnicze i lecąc na city breaka po Europie, czy Bliskim Wschodzie. Więc to z punktu widzenia oczywiście rozwoju regionalnego jest bardzo cenne, bardzo ważne i niestety łatwo się tego nie da pogodzić możliwości przewozowych kolei z jakby potrzebami zarówno rozwoju regionalnego, jak i samych turystów, więc tutaj należy szukać pewnych rozwiązań technicznych, jak i organizacyjnych.
1: No właśnie, to co musiałoby się zmienić, żeby pogodzić jak największą liczbę osób? Wiadomo, wszystkim się nigdy nie dogodzi, ale starać się można.
0: Przede wszystkim zakup nowych pociągów powinien się związać z pewną nadpodażą miejsca, w tym również miejsce przestrzeni tak zwanych wielofunkcyjnych. To nie jest przestrzeń tylko na rowery, ale wygodnie można tam wózek dziecięcy ustawić, wjechać wózkiem inwalidzkim, czy wnieść większy niż normalnie bagaż. Takie przestrzenie powinny być duże, one powinny gdzieś tam mniej więcej 1/6, 1/5 długości pociągu, porównując z warunkami w Niemczech, zajmować. W Polsce one są zazwyczaj mikroskopijnych rozmiarów i takiej przestrzeni się rzeczywiście mieści kilkadziesiąt rowerów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że władze regionalne mogłyby zachęcać turystów do krótkookresowego najmu rowerów. To znaczy jedziemy gdzieś jakieś kwestie Pojedzierza Gnieźnieńskiego, wypożyczamy przy stacji rower na cały dzień. To też może być atrakcyjne rozwiązanie. Zdaję sobie sprawę, że osoby, które jeżdżą, uprawiają turystykę rowerową, mają zazwyczaj bardzo dobre rowery, bardzo są przyzwyczajone do nich. Niemniej oczywiście dla pewnego grona odbiorców to może być bardzo dobre rozwiązanie. I oczywiście ciekawostką mogłoby być, co już zresztą Słażen swego czasu testował, możliwość przewożenia rowerów autobusami na specjalnej przyczepie. Specjalne kursy linii, które łączą tereny atrakcyjne turystycznie, powinny mieć w ramach czy to systemów lokalnych, czy też systemu zarządu transportu miejskiego, może nawet PKS Poznań, możliwość przewożenia rowerów w okresie letnim za pewną

poprzednią rezerwacją, bo też ten jakby stojak nie ma nielimitowanej liczby miejsc i takie rzeczy mogłyby mieć sens, zwłaszcza, że powiedzmy w przypadku autobusów ten koszt przyczepy nie jest wysoki, można ją stosunkowo łatwo, jeśli oczywiście zamawia się wcześniej uprzednio tabor z hakami, zainstalować i to rozwiązanie się sprawdza, jest, bym powiedział, paradoksalnie bardziej elastyczne niż w przypadku pociągów. Oczywiście w pociągach też mieliśmy sytuację na Dolnym Śląsku, gdzie władze regionalne poprzez swoją spółkę Koleje Dolnośląskie kupiły używane wagony cargo i dostosowały je do przewozu rowerów. Jednakże sytuacja jest taka, że to rozwiązanie nie funkcjonuje idealnie, bo to jest wagon doczepiony do szynobusu. Na stacji trzeba przyczepić go. Nie wszędzie są możliwości tak zwanego oblotu pociągu, jak to kolejarze mówią, czyli przejazd, zostawienie tego wagonu, przejazdu już z szynobusem na drugą stronę ponownego podpięcia wagonu. To są rzeczy, które są czasochłonne, kosztochłonne, nie zawsze możliwe do realizacji. Natomiast powiem szczerze, jest to ciekawy temat. Natomiast jest oczywiście jedno rozwiązanie, które zawsze, powiem szczerze, idealnie funkcjonuje. To jest zapewnienie dobrej jakości dróg rowerowych wyjazdowych z miasta. I to rozwiązanie nie tylko służy turystom, ale również służy mieszkańcom przedmieść w codziennych dojazdach do miasta. Niestety Poznań ma taką sytuację, że tych dróg rowerowych transgranicznych, które po stronie Poznania zapewniają całkiem niezły komfort na dość długim dystansie, jak i poza Poznaniem zapewniają ten komfort na długim dystansie, nie ma zbyt wielu. Te inwestycje, które są czynione na przykład, nie wiem, w ramach, nazwijmy to, tunelu wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej, to one gdzieś tam po stronie poznańskiej mają lukę aż do pętli na Junikowie, po stronie gminy Komorniki też to nie wygląda najlepiej, więc gdyby rzeczywiście była silna

0: w których poznaniacy jeżdżą, znajduje się wcale nie jakoś specjalnie daleko, ale powiedzmy dojazd do nich rowerem nie jest ani wygodny, ani bezpieczny.
1: Niepokojące wyniki badań w Wielkopolsce. Co trzeci lekarz doświadcza objawów wypalenia zawodowego. Takie są wnioski z ankiety, na którą odpowiedziało ponad 600 respondentów. W ten sposób Wielkopolska Izba Lekarska sprawdza skalę problemu wypalenia zawodowego.
2: Badania, które objęły całą Wielkopolskę i uzyskaliśmy w tych badaniach reprezentatywną próbę, w której okazało się, że generalny współczynnik wypalenia zawodowego w naszej grupie lekarzy jest umiarkowany do wysokiego. To są bardzo porażające wyniki badań, ponieważ poziom zmęczenia, poziom wyczerpania zawodowego wpływa przede wszystkim na jakość życia człowieka w ogóle, na jego relacje towarzyskie, na ogólne samopoczucie, funkcjonowanie, ale również wpływa na jakość relacji z pacjentem. Zmęczony, wyczerpany pracownik pracuje mniej efektywnie, a co więcej, istnieje zwiększone ryzyko popełniania błędu. W naszych badaniach okazało się, że najbardziej obciążone są te grupy zawodowe, które pracują bezpośrednio w interakcji z człowiekiem. Czyli kardiolog, czyli właśnie lekarz rodzinny, a te grupy, które mają mniejszy kontakt bezpośrednio z chorobą, z bólem, z cierpieniem, no są w jakiś sposób ochronione, ale to nie jest tak, że te osoby też się nie wypalają. Żebyśmy mieli tego świadomość, cała grupa zawodowa lekarzy jest z racji pełnionej funkcji, z racji zawodu obciążona ryzykiem wypalenia zawodowego, a to obciążenie jest poważne.
1: Powiedziała nam profesor Ewa Mojs z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Prawie połowa młodych medyków czuje się przytłoczona obowiązkami.
3: To, od czego zaczęliśmy, to pomysł na to, żeby stworzyć pracę naukową, na której moglibyśmy się merytorycznie oprzeć, i to będziemy robili, i na jej podstawie będziemy dalej edukowali nie tylko naszych lekarzy, ale także pacjentów, jak ważny jest temat wypalenia, nie tylko dla nas lekarzy, ale także dla pacjentów, no bo przecież to my leczymy, to do nas przychodzicie Państwo z pomocą. Jeżeli robimy to efektywnie, no to wtedy otrzymujecie od nas najlepszą pomoc. Jeśli chodzi o Izbę Lekarską, to będziemy kontynuowali warsztaty, które prowadzimy. Prowadziliśmy wykłady, zajęcia. Nasza ankieta nadal jest aktywna, także my nadal zbieramy dane. My dzisiaj przedstawiliśmy pewien wycinek danych, natomiast mamy już dużo więcej tych zgłoszeń, także mamy nadzieję, że nasz obraz będzie jeszcze pełniejszy. Są też inne badania, które mówią o tym, że ponad 50% lekarzy, szczególnie młodych, jest w Polsce wypalonych. Jeśli chodzi o grupę rezydentów, czyli tych lekarzy specjalizujących się, sięga to nawet 70%, także to jest olbrzymia liczba. I proszę zwrócić uwagę, że no bardzo często pacjent ma właśnie do czynienia z lekarzem rezydentem. Jest to jeden z częstszych lekarzy, grup lekarzy, z którymi pacjent przychodzi ze swoimi problemami. Także jeżeli ta duża grupa ludzi, którzy leczą, mają te problemy i są mniej efektywni, no to wtedy jesteśmy w stanie też mniej pacjentów przebadać, mniej pacjentów przyjąć. No niestety system ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie pod kątem specjalistyki, jest niewydolny. Także każdy lekarz, który z jakiegokolwiek powodu z tego systemu wypada i nie pojedzie do poradni, czy do szpitala, czy nie zostanie na oddziale, czy nie weźmie dodatkowego dyżuru, no to realnie to obniża poziom naszej opieki nad pacjentem. Tego, jak czujemy się w pracy, czy dobrze nam się pracuje, jak układają się nam nasze relacje z innymi współpracownikami, czy jesteśmy zmęczeni po pracy, czy wierzymy w siebie, czy ufamy swoim kompetencjom, jakie są zależności między poszczególnymi parametrami, czyli kiedy jestem wypoczęty, to czy podchodzę dobrze do swojej pracy, a czy kiedy jestem z drugiej strony zmęczony, to jest to pewnego rodzaju dług, którego nie jestem w stanie spłacić, bo codziennie po pracy jestem zmęczony i myślę tylko o moim zawodzie, czy może jednak dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby trochę odpocząć, no i wrócić do naszej pracy.
1: Dodał prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca. Ankieta jest nadal dostępna, a Izba planuje szerszą publikację naukową na ten temat. Naukowcy z Poznańskiego Instytutu Technologicznego Łukasiewicz uczestniczą w tworzeniu europejskiego portfela cyfrowego. Ma on działać jak M-Obywatel, tylko że dla Europy.
4: Szymon Mamrot, kierownik projektów informatycznych, Łukasiewicz, Poznański Instytut Technologiczny.
5: Może zacznijmy od wyjaśnienia naszym słuchaczom, czym jest europejski portfel tożsamości cyfrowej.
4: Każdy w Polsce zna i pewnie używa aplikację M-Obywatel. Ta aplikacja ma ponad 9 milionów użytkowników. Jest fajna, mamy tam dowód osobisty, prawo jazdy, różne inne dokumenty, możemy się zalogować do serwisów administracji rządowej. Wszystko fajnie, tylko ta aplikacja działa tylko w Polsce. W momencie, kiedy wyjedziemy spoza Polski, nawet do innego kraju Unii Europejskiej, ta aplikacja już przestaje działać, tak naprawdę nie jest uznawana w innym kraju. I kilka lat temu kraje Unii Europejskiej postanowiły wprowadzić przepisy, które spowodują, że tego typu rozwiązania, tego typu aplikacje mobilne będą uznawane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. To była tak zwana nowelizacja

0: urządzenia eIDAS, która wprowadziła tak zwany europejski portfel tożsamości cyfrowej. O co chodzi? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tworzyć nowy portfel, tylko żeby kraje, które nie mają takie portfele, rzeczywiście portfele stworzyły, ale kraje takie jak Polska, które mają świetnie działający obywatel, dostosowały ten nasz polski obywatel, żeby on był akceptowalny i rozpoznawany w całej Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, chodzi o to, żebyśmy tym naszym obywatelem mogli się posługiwać poza granicami Polski. Na przykład wynajmując samochód możemy pokazać prawo jazdy, tak? Korzystając z jakichś serwisów administracji publicznej w innym kraju możemy się zalogować polskim obywatelem. To są tego typu sprawy.
1: Właśnie tych usług w mObywatelu jest naprawdę sporo. One wszystkie będą zaimplementowane do tego, żeby mogły działać za granicą. Jakie to będą korzyści?
0: Znaczy, w przypadku Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej mówimy głównie o tym, że te dokumenty, które są w polskim portfelu, mObywatelu, będą akceptowane i rozpoznawalne w innych krajach. Tak naprawdę cała praca polega na tym, żeby te rozwiązania były, że tak powiem, znane i rozpoznawalne pomiędzy krajami w Unii Europejskiej. Chodzi o to, żeby, tak jak mówię, żeby na przykład pokazując ten dowód w mObywatelu, w wypożyczalni samochodu w Hiszpanii, było to akceptowalne, tak? Jednocześnie to jest jakby ta kwestia pokazania tego, powiedzmy sobie, tej aplikacji, powiedzmy sobie, użytkownikowi fizycznie, tak, ale mówimy o tej takiej funkcjonalności związanych z logowaniem się, tak. Dzisiaj mObywatelem możemy się zalogować na wiele serwisów administracji, tak. Chodzi o to, żeby tym samym mObywatelem Polak załatwiający sprawę w innym kraju też mógł zalogować się do tego serwisu.
1: Czyli na przykład, dajmy taki przykład, jadę do Włoch, coś mi się dzieje i chcę pójść do lekarza, to tutaj ten mObywatel mi pomoże taką sprawę załatwić, bo mam jego polską wersję.
0: Tak, na przykład wielu z nas używa tę europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, EKUS. Tak? Dzisiaj to jest plastikowa karta, trzeba iść o nią się ubiegać. W przyszłości EKUS, czyli ta europejska karta, będzie jako dokument w portfelu, tak? Będzie rozpoznawalna, będzie można pobrać, tak jak dzisiaj możemy pobrać dowód osobisty, prawo jazdy, będzie można pobrać ten EKUS. No i co najważniejsze, ten EKUS, tak, zawarty w tym portfelu, będzie akceptowalny na przykład w szpitalu we Francji, w Hiszpanii czy w innym kraju Unii Europejskiej.
1: Rozumiem, że projekt jest rozbudowany. To jaka rola jest tutaj Poznańskiego Instytutu Technologicznego w tych badaniach?
0: Tak, my w Poznańskim Instytucie Technologicznym od wielu lat współpracujemy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w zakresie rozwoju serwisu biznes.gov.pl. W tym projekcie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten polski mObywatel, czy ten europejski portfel tożsamości cyfrowej zintegrować z biznes.gov.pl, czyli generalnie jesteśmy nastawieni na usługi dla przedsiębiorców, chociażby po to, żeby przedsiębiorca z Polski, mający swoje dane w tym portfelu mObywatelu, czy który będzie miał jakby rolę europejskiego portfela tożsamości cyfrowej, mógł te dane na przykład przekazywać, załatwiając sprawy urzędowe online w innym kraju Unii Europejskiej. Generalnie założenie jest takie, że wszystkie kraje Unii Europejskiej pod koniec przyszłego roku, czyli 2026 roku, powinny uruchomić u siebie europejskie portfele tożsamości cyfrowej.
2: Z Szymonem Mamrotem z PIT Łukasiewicz rozmawiał Bartek Łojewski.

0: Reklama.
1: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia, Iran, Hiszpania, Arabia Saudyjska, Urugwaj, Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Reklama.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Nocna zmiana z Vox FM.
4: Tak jest, bo minęła północ. Tu Vox FM, w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie dzisiaj troszeczkę wolnego, to mam nadzieję, że jest u was wszystko git i jesteście gotowi na kolejną nocną zmianę, którą teraz rozpoczynamy. No ale w jaki sposób, proszę państwa, Joker i Bajerantka. Tak właśnie rozpoczynamy tą godzinę. Będzie też polski karnawał i pojawi się też Kama Sutra, czyli musi być idealnie. Marcinek, witam was, zapraszam do godziny drugiej. Razem z pewnością damy sobie radę, więc robimy głośniej.

Believe Me, czyli piękny kawałek, który pobudził nas 8 minut po północy w Vox FM. Mam nadzieję, załogo, że u was wszystko jest git, że się pobudziliście i że jesteście gotowi na to, żeby robotę robić. Mam nadzieję, że robota idzie, a jak nie idzie, no to sprawię tak, że ta robota w miarę pójdzie. Ja wiem, że jest poniedziałek, ja wiem, że w poniedziałek nie do końca się chce, ale wiadomo, że hajs trzeba zarabiać i jakoś sobie radzić. Ale ja wiem, załogo, że wy sobie radzicie. 609-869-869. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy jest git, czy nie jest git i co ciekawego robiliście w ten weekend. I tradycją programu Nocna Zmiana stało się to, że sprawdzamy oczywiście listę obecności, więc na tą listę za chwilę będziecie mogli się wpisywać. Ja się wpisuję w pierwszy.

pierwszy, informując was, że w ten weekend byłem na działce u siebie tam zobaczyć, jak temat, czy wszystko jest ogarnięte, czy nie, więc pragnę poinformować, że w miarę ogarnięte jest, bo trawy jeszcze nie trzeba kosić. Morelka urodziła nowe owocki, więc będzie co jeść. Jeśli chcecie poczęstować, no to jakoś ten temat ogarniemy, z tym, że niestety jeszcze muszę naprawić płot, który łączy mnie z moim sąsiadem, bo niestety po zimie się zawalił. Miałem to naprawić, ale tak odkładałem, jakiegoś tam wkręta wkręciłem i w miarę to się trzyma, ale ten temat z pewnością jeszcze mnie nie ominie. No ale no wiecie, no działka to jest bardzo fajna rzecz, można sobie pojechać, wypocząć, więc po co mi jakaś Hiszpania, po co mi jakaś Grecja, skoro mam swoje Rodos. I działkowe all inclusive też tam jest. W postaci oczywiście kaszaneczki, karkóweczki, brykietu, węgla, co tam kto lubi. 609-869-869, a ja lubię, jak chwalicie mi się, gdzie jesteście, co robicie. Kamasutra, tequila to przed nami. Coś wspaniałego.

0: Margaret, Zalia i Sarah James. Co za noc? No, noc w rytmie hitów, podczas której zameldował się nasz serdeczny przyjaciel Seweryn.
1: Siema, siema, wariaty, dobry wieczór.
0: Siema.
1: Kuleczka leci, lecimy do drugiej z radiem Vox FM, kilometry lecą, pozdrowienia z Niemiec, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Seweryn, hej.
0: No widzicie, Seweryn, fajny gość, kilometry robią się same. No i przy Vox FM to nie ma co się dziwić. A w załogo pamiętajcie, że w każdej chwili można się meldować pod 609 86 9 86.

9, bo już za chwilę startuje lista obecności. Widzę, że SMS-iki już spływają, więc zaraz będę weryfikował, co robicie, gdzie jesteście. Dopisywać się można, no bo wspólny program tworzymy, no i się bawimy.

0: We are family, czyli piosenka, przy której nie tracimy prędkości.
1: A Marcin powiedział,
0: że czas sprawdzić listę obecności. Ten, kto z nami jest, ten melduje się pod 609-86-9869, a ja robię verification, education i sprawdzam, co tam u was dobrego słychać. A tak się składa, że tej nocy jest z nami Roger. Witaj, Michale! Jestem obecny. Pozdro dla wszystkich i dla mojego kota Diego. No, pozdrawiamy, pozdrawiamy, ale tutaj Roger popełniłeś błąd, bo Marcinek z tej strony się melduje, a nie Michał, ale Michała Trawkę pozdrawiamy, ciebie też. Więcej takich błędów nie popełniaj, albo możesz popełnić w sumie w programie Nocna Zmiana, wszystko jest możliwe. Jest też z nami kibicowski Paweł. Pozdrawiam z domu, oglądam Mundial Urugwaj z Republiką Zielonego Przylądka. No to oglądaj sobie, bracie, mam nadzieję, że TVX nie będzie ci śnieżył, a jak będzie śnieżył, no to Marcinek wejdzie na dach, anteną porusza i będzie można dokończyć kibicowanie. Nie wiem, komu kibicujesz, mam nadzieję, że komuś, kto jest po dobrej stronie mocy. Ty, Paweł,

0: No ja wiem, Szymon, że są takie dni, że czasami tej roboty jest więcej niż zwykle, no ale ty dajesz sobie radę, Radio Vox FM ci towarzyszy i możesz poczuć się troszkę jak na urlopie. Wiem, że ostatnio byłeś, więc no teraz do roboty trzeba iść, a wypoczywać można później. Fajnie, że z nami cały czas jesteś. Jest Monika. Marcinku, wychodzę z pieskiem na spacer. No to miłego spaceru, uważaj Monika na dziki, bo jak ostatnio jechałem przez ten las, o którym wspominałaś, no to tam były, więc trzeba uważać, żeby na tego dzika się, no, żeby go nie spotkać. Jest też z nami Jaro, który podobnie jak Daniel jeździ wózkiem widłowym, więc panowie, powodzenia tam u was, możecie się nawzajem wspierać. Jarek Daniela, Daniel Jarka i jest git. Jest też Łukasz. Cześć, zacząłem pisać swój pierwszy scenariusz filmowy do kryminału z lat 90. No to mam nadzieję, że ten film będzie udany. Jak będziesz miał cały scenariusz, to go wyślij. Ja tam zweryfikuję, czy jest git, czy nie jest git i wtedy powiem ci, że jest git. To jest git. Jest też z nami ziomek o ksywie Czarny. Siemaneczko Marcinku, przyjechałem z Norwegii do brata, do Mielna i nie ma gdzie kupić pewnego napoju. Wszystko jest zamknięte. No ja wiem doskonale, jak to jest, no bo bez pół litra to się nie da.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bez pół litra wody oczywiście. No woda jest bardzo ważna, no, a potem światło już można zgasić.

0: 39 minut po północy. Oki, jakie to uczucie? No idealne, bo tej nocy oczywiście nie jesteśmy sami.
1: Siemaneczko, to Max, znajduję się jak co tydzień. Jadę do pracy, kurczę, do Berlina. Trzymajcie się tam, do udanego tygodnia.
0: Dzięki wielkie, zwłaszcza, że w tym tygodniu będzie działo się naprawdę bardzo dużo, bo startuje m.in. akcja Złombol, której Kamil Rutkowski będzie jechał prosto do Maroka. To się wydarzy już w piątek, więc bądźcie z nami koniecznie, no bo będzie się działo dużo. Jeszcze będzie akcja z Władysławowa. Ja to będę wszystko realizował, więc no, będzie się działo. Za chwilę Boys i Lody będziemy grać.

50 minut po północy, Summer is Magic. A to, że lato jest piękne, to doskonale wie Adi, fajny gość. Siema Marcinek, niestety w tą ciepłą noc jestem w pracy. Trzeba produkować opony, abyś miał na

0: i szanuję twoją robotę. A propos opon, no to niestety moja dziewczyna przebiła oponę w rowerze, no i Marcinek będzie musiał niestety łatać.
1: Albo kupić nową oponę i wtedy będzie git i będzie mogła sobie dalej podróżować swoim pięknym, różowym rowerkiem, który co prawda stoi w bezpiecznym miejscu, ale wiadomo, że trzeba chronić takie rzeczy, tak samo jak tej nocy ochrania nam okolice Jaca.
2: O, witam, jestem na nocnej zmianie, pracuję w ochronie, Jacek, pozdrawiam wszystkich, heja!
0: Mam nadzieję, że tej nocy złodzieja nie będzie, no ale ty dasz sobie radę w razie czego.

0: Będzie w centrum i na północnym wschodzie, bo 19 stopni ujrzymy w Białymstoku, Lublinie i Suwałkach, a najzimniej będzie na wschodzie, na zachodzie 14. Jeśli chodzi o sytuację w ciągu dnia, to pogoda zrobi nam rollo w drugą stronę, bo słonecznie będzie na północy, a deszczowo na południu, więc w takiej sytuacji warto wziąć i parasol, no i okulary przeciwsłoneczne.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Także przygotować się na każdą ewentualność i nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie chciał nas zrobić w konia w temacie kupowania samochodu używanego, a więc mały przebieg rozrząd stycznik. Pytanie tylko, czy ta fura ma kręcony licznik, a z tego co słyszałem, to ma. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM. Nasze kłamstewko zaraz będzie ujawniane. Bądźcie z nami.

0: obłokach.
1: No pływać sobie możesz, pytanie czy ta woda będzie ciepła. A to już zweryfikuje pogoda, bo jeśli o nią chodzi, no to tej nocy doświadczymy pogodowego rollo. Najcieplej

8 minut po godzinie pierwszej Say No More, czyli kawałek, przy którym na pewno nie kupimy żadnego trupa, pod warunkiem, że znajdziemy handlarza oszusta, który chce nas zrobić w konia w temacie zakupu nowego auta. Pytanie, czy tym oszustem będzie lejący do silnika olej rzepakowy Marcin? Marcinek, czy może malujący szprajem busa Miros? Tylko, że tego busa tak pomalował tym szprajem, że to... No niby wygląda na takie fajne amerykańskie, a jednak jest w tym polski akcent. Więc uważajmy, uważajmy, weryfikujmy oszustów, a już za chwilę nasza seria rusza, więc bądźcie z nami, no bo bez was no nie uda się tego oszusta znaleźć, a my nie lubimy, jak ktoś nas oszukuje, zwłaszcza w tym temacie. Bądźcie z nami.

0: Odpowiedź brzmi krótko. Dużo. No ale ktoś wybrał kłamstwo.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc wybieramy się na boksową giełdę samochodową, na której swój samochód sprzedaje handlarz Marcin, handlarz Marcinek oraz handlarz Miros. No i właśnie, pytanie, który z tych panów dzisiaj chce nas zrobić w konia? A więc sprawdźmy, czy będzie to Marcin?
2: Kiedy kupujemy używany samochód, koniecznie musimy spisać umowę kupna-sprzedaży.
0: A może jednak

To Marcinek kłamie. Najbardziej popularną giełdą samochodową w latach 90. była giełda w Sieraczynie. A może jednak

0: Kiedy kupujemy używany samochód, koniecznie musimy spisać umowę kupna sprzedaży.
1: A może jednak to Marcinek kłamie? Najbardziej popularną giełdą samochodową w latach 90. była giełda w Sieraczynie. A może jednak...
2: 609869869 w tym momencie zdejmuje tak zwanego... Co? Kagańca. Dokładnie, kagańca. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami. Czy będzie to handlarz Marcin? Czy będzie to handlarz Miros? A może jednak ten gość, który leje do silnika olej rzepakowy? Miros, halo, halo, kto jest z nami? Halo, halo, kogo witam?
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, siemaneczko.
3: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, jak ci minął, bracie? Kto? Jeszcze raz?
3: Jak Roger z Lublina.
2: Cześć Roger, jak ci mija noc, bracie? No, u twojego kota chyba wszystko git, nie?
3: Tak, teraz drapię w drapak.
2: No i bardzo dobrze. Powiedz mi, bracie, kto tej nocy chce nas zrobić w konia w temacie handlu samochodami?
3: Może jest w błędzie będę, ale mnie zawsze to jest Miros.
2: Niestety nie, tej nocy oszukał nas Marcinek, ponieważ pomylił giełdę w Słomczynie z giełdą w Sieraczynie. Ale Roger, spokojnie, nie martw się, nagrody pocieszenia do ciebie lądują.
3: Dzięki bardzo.
2: Więc powiedz Roger, kogo chcę pozdrowić tej nocy w Vox FM?
3: Tej nocy pozdrawiam wszystkich, którzy pracują w nocy, oczywiście ciebie, który jesteś dzisiaj.
2: Dzięki.
3: Jak zwykle co niedzielę.
2: Już teraz poniedziałek, no niedziela, poniedziałek, no może się pomylić. W każdym razie dzięki, Roger, że jesteś z nami i mam nadzieję, że twój kot nie wydrapie ci tam za dużo.
4: To jest nocna zmiana.
5: To jest nocna zmiana z Vox FM.
4: Vox FM.
2: Ale muszę przyznać, no, że tutaj Roger był czujny, bo myślał, że Miros nas chce oszukać, a jednak tym razem Marcinkowi się pomyliło, no ale no, giełda w Sieraczynie, w Słomczynie, przepraszam, będę na przyszłość weryfikował informacje. Nasza zabawa wraca już za tydzień.

0: ty z tą giełdą w Słomczynie to się nie popisałeś, no.
1: No tak, no giełda w Słomczynie, giełda no. w Sieraczynie, to nie są, panie Mirosie, moje czasy.
0: No a szkoda, można było tam kupić Poloneza, Fiata, a nawet Bawary. W weekend pojedziemy, to ci pokażę, jak to tam wygląda.
1: A ta giełda jeszcze działa?
0: Oczywiście, i ja cię na nią zabiorę.

czyste, bo to Radek Liszewski, zespół Weekend. Dałem ci kwiaty, 40 minut po godzinie pierwszej w Vox FM. Pierwszy dzień lata. No właśnie, ten dzień jest dzisiaj w kalendarzu, więc warto go świętować. Lato, długo na nie czekaliśmy, długo chcieliśmy, żeby już było ciepło i żeby było fantastycznie miło. I żeby było można się po prostu poopalać, a to już niedługo będzie możliwe. Jak nie na zewnątrz, to na solarium na pewno. Game, już teraz gramy.

0: skarbie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie...
1: 49 minut po godzinie pierwszej to Piękni Młodzi, nie daj się prosić, czyli utwór, który aktualnie jest na miejscu 9 naszego notowania Bestlista. Pamiętajcie, że to wszystko się jeszcze może zmienić, więc wpadajcie w voxfm.pl, tam jest specjalna Bestlista, czyli oczywiście taka ramówka, w której ustalamy, co gramy. No bo wszyscy mamy wpływ na to, co w Vox FM się znajdzie. Monika Lewczuk, zabiorę cię stąd, to przed nami.

To DJ Dziekan i letni Everybody w Vox FM. A ja wam bardzo dziękuję załogo za udział w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. Wtedy będziemy sprawdzać listę obecności. Wtedy będzie zabawa, kto tu kłamie. I będziemy wszyscy razem. Dzięki za dzisiaj. I miłego tygodnia. Był z wami Marcinek. Trzymajcie się. Cześć.